0: zapełnionej sali cały kraj spakowany, odliczamy do wakacji. Wiem, że czujesz vibe, piją brawa pośladkami.
1: Melo Radio.

muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno.

zrobimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy goldena.

ten kawałek do reklamy.

0: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. To żadna tajemnica, że Wrocław i Dolny Śląsk pozostają miejscami, które przyciągają ekipy filmowe. I dzieje się to między innymi za sprawą dolnośląskiego i wrocławskiego konkursu filmowego. Teraz więc u nas o samym konkursie i o tym, jakie filmy powstają i będą powstawać właśnie u nas.
3: Co jest grane na Dolnym Śląsku?
4: Magdalena Klich-Kozłowska, dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego.
2: Rozmawiamy o wrocławskim i dolnośląskim konkursie filmowym, o jego wynikach. Pamiętam, że w zeszłym roku było 9, w tym roku 10 nagrodzonych produkcji, czyli więcej, no i jeszcze rocznica, ale tak po kolei, może wyjaśnijmy, na czym polega ten mechanizm konkursu.
4: Bardzo się cieszymy, że nasz fundusz cieszy się tak dużą popularnością wśród producentów. Myślę, że jest to wynik tego, że jesteśmy drugim największym funduszem filmowym w Polsce, po mazowieckim i warszawskim. Dolnośląskie Centrum Filmowe jest operatorem Dolnośląskiego i Wrocławskiego Funduszu Filmowego. Oznacza to, że dysponujemy środkami finansowymi na dofinansowanie projektów filmowych, które są związane z naszym regionem. Skupiamy się na związkach danego projektu z Dolnym Śląskiem i Wrocławiem w trzech wymiarach, można powiedzieć. Patrzymy, które filmy mają zdjęcia albo będą miały zdjęcia i nasz region będzie lokacjami filmowymi tych projektów. Patrzymy na to, które projekty są tematycznie, czyli historią i fabułą związane z historiami dolnośląskimi bądź wrocławskimi. I też patrzymy, jak produkcja angażuje twórców filmowych. Nie tylko mówię o reżyserach, scenarzystach, ale też osoby, które zajmują się lokacjami filmowymi, którzy są operatorami. W tym roku dysponowaliśmy kwotą około 2 400 000 zł. Na ten fundusz składają się dwa samorządy. Samorząd województwa dolnośląskiego 1 300 000, samorząd miejski 1 000 000 i DCF dorzuca też środki z wpływów z eksploatacji filmów wcześniej już dofinansowanych. Czyli dofinansowując dany film, Dolnośląskie Centrum Filmowe staje się koproducentem tego filmu. Podpisujemy umowy koprodukcyjne z producentami i w takiej umowie jest też zapis, że my będziemy czerpać wpływy z eksploatacji. Właśnie to są małe procenty w skali całego filmu, ale właśnie dzięki dystrybucji w Polsce, czy z platform VOD, czy w momencie, kiedy film zostanie sprzedany do telewizji, to my też jako koproducent mamy z tego jakieś wpływy i te wpływy potem wrzucamy do naszej skarbonki o nazwie Fundusz Filmowy. I możemy dysponować nimi w kolejnym konkursie i w kolejnych rozdaniach tego funduszu w kolejnych latach.
2: Czyli jeśli chodzi o budżet danego filmu, to jest te pieniądze z nagrody, to jest jakaś część tego budżetu?
4: Zdecydowanie tak. Pieniądze z regionalnych funduszy filmowych są najczęściej budżetem domykającym całą strukturę finansowania. Nie są głównym trzonem, ponieważ produkcja filmów jest bardzo kosztowna. Budżety filmów to są rzędy milionów, paru milionów, paru dziesięciu milionów, jeśli mówimy o dużych międzynarodowych koprodukcjach. Więc w momencie, kiedy my dysponujemy w funduszu prawie 2,5 mln zł, no to wiadomo, że to jest jakaś tam po prostu cząstka tylko danego filmu. A w przypadku, jeśli mówimy o dofinansowaniu 10 filmów, no to są kwoty 600 000, 300 000, 200 000, więc to jest kropelka w morzu potrzeb, ale bardzo potrzebna kropla, jeśli chodzi o chociażby zyski, jakie z tego mamy, czyli promocję naszego regionu. Jeśli te lokacje zostaną w dużej mierze wykorzystane, a mamy przecież na koncie w portfolio duże międzynarodowe hity, które miały swoją premierę na festiwalu w Cannes. Mówię tutaj o filmie Dziewczyna z igłą Magnusa von Horna, czy Ojczyznę Pawła Pawlikowskiego. To są właśnie filmy dofinansowane z naszego funduszu, gdzie Dolny Śląsk wybrzmiewa przepięknie. Moim zdaniem na przykład w Ojczyźnie jest jednym z bohaterów tego filmu i dzięki naszej obecności na festiwalach zagranicznych, właśnie no, chociażby w Cannes, piękny obraz na ekranie potem rodzi w branży filmowej pytanie, gdzie to było kręcone. Więc potem właśnie w tym momencie pojawiam się ja, która opowiadam o promocji, o potencjale regionu, mówię, gdzie to było kręcone i jakie mamy możliwości, czym dysponuje region, a dysponuje przecież ogromną ilością cudownych miejsc. Nie mówię tutaj tylko w kontekście filmów historycznych, zamki, pałace, ale też przepiękne lokacje wiejskie, architektura wiejska, architektura górska. No, naprawdę mamy czym się pochwalić i to jest właśnie ten, ten moment, kiedy to procentuje też w zagranicznej branży i dzięki temu coraz więcej zagranicznych koprodukcji zgłasza się do nas pośrodki. Oni wiedzą, jakie to są kwoty, ale mimo wszystko dla nich jest to ważne i cenne. Takie właśnie wsparcie lokalne, regionalne.
2: Rozmawiamy o filmach nagrywanych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, czy opowiadających historie związane z naszym regionem. Niedawno rozstrzygnięty został Dolnośląski i Wrocławski konkurs filmowy. Sprawdzamy więc, jakie filmy między innymi dzięki temu zobaczymy na ekranach kin.
4: To może zacznę od naszej dumy. Najnowszy film Magnusa von Horna, czyli reżysera Dziewczyny z igłą, która podbiła świat, bo i Cannes, i Złote Globy, i Oscary. I z tymi Oscarami ta historia jest związana, ponieważ film Pasażer, bo o nim mowa, to film, do którego scenariusz został reżyserowi Magnusowi podrzucony po właśnie projekcji Dziewczyny z igłą, więc jest chęć zachowania tej stylistyki. To będzie czarno-biały film w podobnej właśnie stylistyce i po podobnym językiem filmowym mówiący. Cudownie, że z tą samą ekipą, bo zdjęcia będzie robił Michał Dymek, scenografię będzie robiła nasza duma wrocławianka Jagna Dobesz, Mariusz Włodarski będzie producentem, więc cała masa osób z Dziewczyny z igłą będzie zakontraktowana też w przypadku Pasażera, no ale tutaj jest kluczowa rola główna, ponieważ główną rolę zagra Jeremy Strong i to będzie pierwszy anglojęzyczny film Magnusa von Horna. Jeremy Strong, dla tych, którzy nie kojarzą po imieniu i nazwisku, to Kendall Roy z serialu Sukcesja chociażby, więc jego persona, jego osobowość bardzo pasuje do tematyki tego filmu. To jest adaptacja książki Podróżny Ulricha Aleksandra Boschwitza i akcja filmu rozgrywa się w Berlinie, tuż po Nocy Kryształowej. Bohaterem jest żydowski kupiec, czyli właśnie ten Jeremy Strong, Otto Silbermann, który będzie próbował przetrwać w rzeczywistości coraz bardziej pogrążającej się w nazizmie. Więc to będzie film historyczny, czarno-biały. Trudny, ale wiemy, że Magnus von Horn potrafi z trudnej historii wydobyć piękno też wizualne na ekranie, więc nie możemy się doczekać tego filmu.
5: A te wybrane do dofinansowania dokumenty będą jakoś bezpośrednio nawiązywać do Dolnego Śląska?
4: Tak, i tutaj te dokumenty będą nawiązywały. Pięknie się to ułożyło, bo jeden nawiązuje właśnie do historii dolnośląskiej, drugi był kręcony na Dolnym Śląsku, a trzeciego reżyserką jest Dolnoślązaczka i to jest jej debiut pełnometrażowy, dokumentalny. Pierwszy tytuł, Jak uprowadzić samolot. To jest też debiut Aleksandra Młyńskiego i to jest film opowiadający o wydarzeniach z lat 80., kiedy z Wrocławia do Warszawy wystartował samolot, który został porwany, by ostatecznie wylądować w Berlinie Zachodnim i na pokładzie tego samolotu byli pracownicy zakładów wodociągowych z Dzierżoniowa. Ja, szczerze powiedziawszy, nie wiedziałam w ogóle o tej historii. Ona się wydarzyła dzięki temu, że właśnie kilka lat wcześniej produkcja zgłosiła się do nas z prośbą o pokierowanie, gdzie mogą znaleźć jakieś archiwalia, bo my też jako Dolnośląskie Centrum Filmowe świadczymy pomoc i usługi właśnie w nakierowywaniu na lokacje filmowe. Jeśli jakiś producent jest na przykład z Gdańska i totalnie nie wie, do kogo uderzyć i z kim się skontaktować, kto może być w posiadaniu jakichś archiwaliów, to też nakierowujemy. Więc to jest projekt, który poznałam wcześniej, ponieważ najpierw była taka prośba. A faktycznie ta historia spektakularna miała miejsce i to będzie film z nutą też humoru i nie będą to tylko gadające głowy przeplatane archiwaliami, ale albo na początku tego roku, albo w zeszłym w Instytucie Grotowskiego było takie czytanie performatywne tego scenariusza, gdzie właśnie aktorzy Teatru Grotowskiego, Instytutu Grotowskiego wcielili się w rolę tych bohaterów prawdziwych i fragmenty tego czytania performatywnego też znajdą swoje miejsce w filmie, więc to się szykuje ciekawy kolaż, bardzo ciekawa historia, opowiedziana też lekko. Choć lekką nie była, no bo tutaj to były losy zostawić swoje życie we Wrocławiu i po prostu zacząć nowe życie w Berlinie. Znamy to z opowieści rodziców, dziadków, ale tak lata 80. Też wyglądały. Więc czekamy na film dokumentalny Jak uprowadzić samolot. To jest właśnie ta historia dolnośląska. Drugim filmem jest film o roboczym tytule jeszcze. Być może on ulegnie zmianie. Film Hotspot Dokuterapia. To jest film znanego i uznanego już dokumentalisty Macieja Bielawskiego. Film opowiada o też kilku historiach. Jest tam kilku bohaterów.

0: Śląskich, więc tutaj mamy ten aspekt lokacji. A trzeci film, Ubezpieczenie od meteorytów, w reżyserii Natalii Śliwowskiej, to jest jej historia, więc tutaj mamy elementy też autobiografii. Brat Natalii zginął w tajemniczym wypadku samochodowym 20 lat temu. Natalia dorastała pod ciężarem obsesji matki na punkcie właśnie tego, że nie do końca jasne są losy tego, jak zginął jej syn, a brat reżyserki, i właśnie 20 lat później Natalia wyrusza na poszukiwanie prawdy. Więc też bardzo ciekawa i osobista historia. I tu przedstawiłam wszystkie trzy dofinansowane filmy dokumentalne, które są też bardzo bliskie memu dokumentalnemu sercu.
1: Te filmy są na różnym etapie tworzenia, jeśli chodzi o ten moment otrzymania pieniędzy, czy informacji o tym, że one będą.
0: Tak, w związku z tym też z uwagi na prośbę producentów nie możemy też mówić wszystkiego, że dany film był kręcony albo kto będzie w obsadzie, i musimy to uszanować. Produkcja chce mieć kontrolę nad tym, jak ta opowieść i promocja tego filmu będzie budowana, ale zgadza się, niektóre filmy, które dofinansowaliśmy, są już po zdjęciach, niektóre zdjęcia właśnie trwają, a niektóre dopiero będą poszukiwane. Po zdjęciach jest najnowszy film Kordiana Kądzieli, znanego z LARP-a. Był taki film LARP, Miłość, trolle i inne questy. Kordian Kądziela jest też znany jako współreżyser kultowego serialu 1670. I swój drugi już film fabularny nakręcił na Dolnym Śląsku. Roboczy tytuł Księga Rekordów albo Malignum. I tyle o tym projekcie mogę powiedzieć. Natomiast w Oleśnicy właśnie trwają zdjęcia do najnowszego filmu w reżyserii Anny Jadowskiej, znanej reżyserki. Ten film nosi tytuł Marysia zawsze dziewica. Bohaterką jest tytułową właśnie 17-letnia Marysia. I Marysia, kiedy wrzuca swoje zdjęcie do sieci, zaczyna 17 lat ma, więc jest atrakcyjną osobą, bo jeszcze nie kobietą, z atrakcyjnym ciałem, ale zaczyna przyciągać uwagę obcych mężczyzn i zaczyna zastanawiać się, czy nie zrobić właśnie z tego swojego pierwszego razu transakcji. I umawia się z mężczyznami. Wydaje jej się, że może kontrolować sytuację, no ale właśnie kluczowe jest tutaj w tej historii, że jej się tylko wydaje.
1: A przed nami jeszcze choćby zdjęcia do wspomnianego już Pasażera, ale też familijnego filmu Przygody Baltazara Gąbki, czy Łakomych w reżyserii Jagody Szelc.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś w programie opowiem Wam o bardzo ciekawych badaniach. A wrocławianie i mieszkańcy okolicznych miejscowości mają swój bezpośredni udział w jednym z największych i najważniejszych projektów epidemiologicznych na świecie. I to w podwójnej roli. Po pierwsze, niemal 2000 wrocławian bierze udział w potężnym projekcie badawczym i od prawie 20 lat regularnie monitoruje swój stan zdrowia. Ale po drugie, wrocławscy naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu te globalne dane analizują. Mowa o międzynarodowym projekcie PIUR, który objął ponad 140 tysięcy dorosłych z 27 krajów, obserwowanych przez wiele lat pod kątem stylu życia i nawyków żywieniowych. A Polska istnieje w tych badaniach właśnie dzięki Wrocławiowi. Najnowsza publikacja przynosi odpowiedź w temacie, który wzbudza wiele emocji. A chodzi o zboża i o zdrowie jelit. Badacze wykazali, że problemem nie jest pieczywo czy ziarna jako takie, ale stopień ich technologicznego, fabrycznego przetworzenia. To właśnie ultra przetworzone produkty zbożowe niosą największe ryzyko rozwoju chorób zapalnych jelit. A o szczegółach tych wieloletnich badań porozmawiam z moją gościnią. W studiu jest dr Alicja Basiak-Rasała z Zakładu Badań Populacyjnych i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
4: Badanie mówi nam o tym, że osoby, które spożywały najwięcej przetworzonych produktów zbożowych, miały również największe ryzyko wystąpienia chorób zapalnych jelit w trakcie trwania obserwacji. I oczywiście porównywano różne poziomy spożycia. Najwyższe ryzyko, ponad 90% wyższe, miały osoby, które spożywały najwyższe ilości powyżej 19 gram na dobę.
3: Czym są przetworzone produkty zbożowe?
4: Myślę, że warto tutaj też w ogóle powiedzieć, czym są wysoko przetworzone

0: przetworzone produkty ogółem, czy ultra przetworzone, bo oczywiście my przygotowując żywność w domu, także poddajemy je pewnej obróbce, prawda? Przetwarzamy je w jakiś sposób, czy to termicznie, czy kiedy gotujemy, ale mówiąc o wysoko przetworzonych produktach, czy ultra przetworzonych, to są produkty, których my w domu nie przygotujemy. To są produkty, które są przygotowane technologicznie, podlegają pewnym procesom takich przemysłowym. Często wyróżnia je także to, że mamy tam sporo zastosowanych dodatków technologicznych. Są to substancje konserwujące, barwniki, emulgatory, zagęszczacze. To są po prostu produkty, których my sami nie przygotujemy, są przygotowane przemysłowo. Kiedy mówimy o produktach zbożowych przetworzonych, to są to produkty takie jak na przykład paczkowane pieczywo tostowe, czy takie gotowe bułki, nie wiem, hamburgerowe, hot dogowe również, które możemy w supermarkecie na półce gdzieś tam paczkowane znaleźć. To są oczywiście pewnego rodzaju krakersy, mogą to być te paczkowane na przykład rogale z czekoladą. Nie mówimy tutaj o takim świeżym pieczywie, czy na przykład ryżu, czy kaszach.
1: No dobra, od razu mi się taka lampka zapala w głowie. W wielu marketach teraz kupujemy takie pieczywo odpiekane, głęboko mrożone i odpiekane. Czy to też jest produkt zbożowy przetworzony?
0: Wszystko bardzo mocno zależy od jakości tego produktu. Nie każde mrożone pieczywo i później odgrzane, że tak powiem, wypieczone, jest od razu wysoko przetworzonym produktem. To wszystko bardzo mocno zależy od składu, po prostu.
1: To na co patrzeć?
0: Oczywiście najlepiej byłoby, żeby te składy były jak najkrótsze. Jeżeli chodzi o pieczywo i w ogóle też o nasze badanie, to świeże pieczywo z piekarni, wysokiej jakości, pełnoziarniste, nie wykazało zależności z zaburzeniami, czy z, właśnie z chorobami zapalnymi jajc. Wręcz wydawało się, że to działanie jest protekcyjne. W związku z tym tutaj nie boimy się świeżego pieczywa i wysokiej jakości. To bardziej chodzi właśnie o produkty, które mają bardzo długi skład, mają faktycznie bardzo dużo tych dodatków technologicznych. Długi termin przydatności do spożycia, leżą na półce bardzo długo po prostu.
1: Troszkę się rozprawmy z mitami, bo wokół pieczywa w ogóle jest bardzo dużo mitów, że one nam szkodzą, że jak chcesz schudnąć, to nie możesz jeść chleba i bułeczek. Rozumiem, że wasze badanie pokazuje, że nie każde pieczywo nam szkodzi.
0: Absolutnie nie. To właśnie też chciałabym podkreślić, żeby też nie straszyć, bo to też absolutnie nie wynika z naszych badań, żeby pieczywo wysokiej jakości, czy ryż, czy kasze korelowały w jakikolwiek sposób właśnie z chorobami zapalnymi jajc, a wcześniejsze badania piór też pokazują, że również z innymi schorzeniami nie korelują, no tak samo jak z choroby przewlekłe różne, czy choroby sercowo-naczyniowe. Także jak najbardziej pieczywo pełnoziarniste, żytnie, kasze właśnie, czy różne zboża, jak najbardziej możemy spożywać i powinniśmy, wysokobłonnikowe. To działa dla nas też protekcyjnie. Natomiast czego powinniśmy unikać? Tutaj też bardzo ważne w produktach węglowodanowych ogółem jest ich jakość, także unikamy tych wysoko przetworzonych właśnie paczkowanych z rafinowanej mąki, które też mają no niestety większość i błonnika, i składników mineralnych, witamin też tracimy. No a są też niektóre elementy właśnie technologiczne, które podejrzewa się, i to chcę podkreślić, że nie do końca jeszcze wiemy, które elementy dokładnie tej żywności zwiększają to ryzyko, ale no, pada pewne podejrzenie na przykład na emulgatory.
1: Powiedzmy trochę o tych jelitach. Jak to przetworzone pieczywo na nie działa?
0: Tutaj znowu, jeżeli chodzi o powstawanie chorób zapalnych jelit, to wiemy, że jest tutaj sporo komponentów zarówno genetycznych, jak i środowiskowych, jak i właśnie takich behawioralnych, powiedzmy żywieniowych. Nawet palidotonium ma wpływ, tak? Wiemy, że tych czynników jest bardzo dużo. Nie jesteśmy w stanie dokładnie zawęzić, powiedzmy, powiedzieć dokładnie, co te choroby powoduje, ale jeżeli chodzi o żywność, czy w tym przypadku produkty zbożowe wysoko przetworzone, już kilka takich mechanistycznych badań, właśnie zwłaszcza jednak na jednych modelach zwierzęcych w tej chwili, pokazuje, że niektóre emulgatory mają taką możliwość, a przynajmniej tak się wydaje, wpływają one na dysbiozę jelit, zwiększają taką szansę też troszkę przyczepiania się bakterii właśnie do jelita, zwiększając gdzieś tam ten miejscowy stan zapalny, i to może być jeden z mechanizmów, które gdzieś łączy właśnie te przetworzone produkty zbożowe oraz choroby zapalne jelit.
1: A wiele badań już nam pokazuje, że tych takich zaburzeń jelitowych, tych chorób związanych z jelitami jest coraz więcej. Czy to ma związek z tym, że jednak no jemy inaczej niż nasi dziadkowie, pradziadkowie, że rzeczywiście tych produktów takich przetworzonych, o których dzisiaj mówimy, jest więcej i to ma bezpośredni wpływ na kondycję naszych jelit?
0: Jest takie podejrzenie, dlatego że faktycznie choroby zapalne jelit też występują częściej w krajach zachodnich, krajach, w których jednak faktycznie to uprzemysłowienie także żywności jest większe. Zawsze tak było, że w tych krajach to występowanie było większe. Obserwujemy z kolei od jakiegoś czasu, że w krajach rozwijających się także ta zapadalność powoli rośnie, troszkę nakładając się w czasie z tym, jak też w tych krajach właśnie służono na proces globalizacji, gdzieś tam ta dieta też zaczęła się zmieniać na taką bardziej przetworzoną. Na pewno jest to jeden z elementów, może nie jedyny, natomiast na pewno coś, co pewnie ma tutaj duży wpływ.
1: Jak ważne jest zwracanie uwagi na te jelita, jak ważne one są w naszym takim myśleniu o zdrowiu?
0: Są absolutnie kluczowe. Coraz więcej wiemy o wpływie właśnie i też mikrobiomu na takie, no właśnie, wydawało nam się, że to jest wyłącznie ogranicza się do samego zdrowia jelit, prawda? A teraz coraz więcej badań pokazuje, że absolutnie nie. W związek właśnie z chorobami także ogólnoustrojowymi jak najbardziej. Także w takiej profilaktyce powinniśmy dbać o zdrowie jelit, chcąc dbać o nasze ogólne zdrowie. I to mówimy o różnych chorobach, więc jak najbardziej taka dieta, która też będzie bogata czy w ogóle zróżnicowana, bogata także w substancje, które będą działały prebiotycznie, czyli też będą odżywiały tą prawidłową florę bakteryjną, bogato właśnie w błonnik, warzywa, owoce, jak najbardziej, żeby odżywić tą naszą florę, żeby ona była jak najbardziej też różnorodna i, no i sprzyjała naszemu zdrowiu.
1: I kiszonki.
0: I kiszonki, jak najbardziej, tak.
1: To badanie było bardzo długie, to jest badanie, które objęło 27 krajów, tak, dobrze mówię?
0: Badanie PIUR, a badanie kohortowe, które obejmuje zarówno populacje miejskie i wiejskie, w tej chwili już w 27 krajach na świecie i obejmuje ponad 200 tysięcy uczestników. Jest to badanie unikalne, ponieważ łączy kohorty z wielu różnych kontynentów, właściwie chyba tylko poza Australią, więc są to populacje zarówno z krajów o wysokim dochodzie, jak i niskim dochodzie, pozwala też badać pewne dynamiki, takie powiedzmy socjodemograficzne, jeżeli chodzi o występowanie czynników ryzyka różnych chorób przewlekłych, tych też chorób sercowo-naczyniowych. Jest to badanie, które trwa w tej chwili prawie 20 lat. Są to co do te same grupy osób, które od 20 lat są obserwowane. Te 20 lat temu średnia wieku wynosiła 50 lat i były to osoby mniej więcej, powiedzmy, zdrowe, tak? I przez 20 lat obserwuje się dokładnie, jak czynniki ryzyka się zmieniają, ale też właśnie u kogo rozwijają się choroby, kiedy się rozwijają, więc jesteśmy w stanie też stwierdzić, no, jaka jest ta relacja czasowa między tym czynnikiem ryzyka a wystąpieniem, a diagnozą, tak? A wystąpieniem choroby.
1: Jaki jest udział wrocławian i jaki jest udział naukowców z Wrocławia, z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego w tych badaniach?
0: Kohorta wrocławska, kohorta, która jest od 20 lat prowadzona na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, ale także są to ośrodki, nie tylko ośrodek miejski we Wrocławiu, ale także wiejskie pod Wrocławiem. To jest jedyna kohorta polska, która bierze udział w tym badaniu. Także jest to ogromny wkład też, no, też wyjątkowe badanie na skalę Polski, ale też no, bardzo ważny wkład właśnie polskiej kohorty też w te badania międzynarodowe.
1: Co możemy wziąć z tych badań do siebie, do takiego codziennego życia? Co jeść, żeby to było zdrowe, a czego absolutnie unikać?
0: Oczywiście z jednej strony trudno nam jest zupełnie uniknąć żywności wysoko przetworzonej w naszym takim codziennym świecie, bo...
1: No właśnie, czy to jest dzisiaj możliwe w ogóle, żeby jeść tak, żeby nie korzystać z produktów przetworzonych?
0: Myślę, że jest to bardzo trudne i też oczywiście inaczej. Powinniśmy jak najbardziej je ograniczać. To, że zjemy je raz na jakiś czas, powiedzmy z takiej konieczności, ale potem wrócimy do naszych zdrowych nawyków, no, nie wpłynie na nasze ryzyko w taki sposób, jak u osoby, która bazuje większość diety właśnie na produktach wysoko przetworzonych. A wiemy, że na przykład, nie wiem, dieta w Ameryce Północnej u niektórych osób często nawet w 60-70% składa się właśnie z żywności wysoko przetworzonej. Także co powinniśmy robić? To są zalecenia, które absolutnie nie odbiegają od tego, co dietetycy mówią od lat i zasad zdrowego żywienia, tak? Wiemy też, że dieta, elementy diety śródziemnomorskiej na przykład, to są sposoby żywienia, które także pod kątem na przykład chorób zapalnych jelit i innych schorzeń były przebadane, więc dieta bogata w warzywa i owoce, oczywiście produkty zbożowe pełnoziarniste, oczywiście o niższym stopniu przetworzenia, też te wszystkie produkty Orzechy, nasiona, oliwa z oliwek, oleje roślinne, także to jest i takie, no właśnie, zróżnicowanie też produktów pochodzenia, ze źródeł białka, zarówno pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego. Natomiast co powinniśmy ograniczać? No właśnie, przemysłowe słodycze też, przekąski, chipsy, fast foody, paczkowane pieczywa, jak się okazuje, również takie tostowe niskiej jakości. Absolutnie kierować się też zasadami zdrowego stylu życia i tu mówimy nie tylko o diecie oczywiście, o której już powiedziałyśmy, natomiast także ważna jest aktywność fizyczna, także ważne jest to, żebyśmy nie palili tytoniu, nie spożywali alkoholu. To są wszystko elementy, które także wpływają na zdrowie jelit, ale ogólnie także na nasze zdrowie, także to jest coś, co absolutnie powinniśmy stosować. Nie boimy się pieczywa ogółem, czy ogólnie produktów zbożowych, wybieramy te jakościowe, te wysokobłonnikowe i jak najbardziej one będą nas dobrym wyborem. Unikamy dokładnie tych wysoko przetworzonych o długich składach.
1: A co pani mówi tym ludziom, którzy właśnie są przeciwnikami pieczywa?
0: W ogóle unikanie zupełnie produktów węglowodanowych czy zbożowych nie ma do końca poparcia w badaniach żywieniowych. Tutaj oczywiście znowu podkreślam, bardzo ważne jest, o jakich węglowodanach mówimy, tak? To, co zalecamy, co jest konieczne. Ograniczenie cukrów prostych, zwłaszcza cukru dodanych. Tutaj WHO jest też bardzo, bardzo restrykcyjne w tym kontekście, poniżej 10% cukru w darze energii, a najlepiej poniżej 5%. Unikamy właśnie tych produktów zbożowych, tak zwanych rafinowanych, z białej mąki, tak? Oczywiście nie musimy ich do zera, tak? Ale unikać. A z kolei zwiększyć udział takich produktów jak właśnie kasze gruboziarniste, pieczywo razowe, wolnoziarniste również, czy makarony razowe. To są także źródła błonnika, to są także źródła witamin z grupy B i absolutnie powinniśmy je do diety włączać. Też badania piór, może nie to konkretne badanie, ale badania wcześniejsze, jak najbardziej wskazały na to, że też spożycie tego rodzaju produktów właśnie zbożowych, pełnoziarnistych zmniejsza ryzyko wielu chorób. Także jak najbardziej pieczywo możemy zostawić, po prostu stawiajmy na to jakościowe.
2: Zdrowy Wrocław.
1: No i pomyślcie, że te wszystkie mądre rzeczy wiemy między innymi dlatego, że wrocławianie wzięli udział w tych badaniach od ponad 20 lat. Obserwują się, notują, badają, a naukowcy z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego analizują te dane i wrzucają do wspólnej bazy z 27 krajów.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław. Trafik.
4: Tym, którzy rzadziej jeżdżą autostradą A4, przypominam, że ruszył remont nawierzchni łącznic na 5 węzłach między Wrocławiem a Legnicą. Drogowcy pracują już na węźle Budziszów i Kąty Wrocławskie. W planie są roboty na węzłach Udanin, Gościsław i Kostomłoty.

0: jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Jedna z popularniejszych atrakcji Wrocławia. Hydropolis, bo o nim mówię, czyli Centrum Wiedzy o Wodzie. Czy warto wybrać się tam więcej niż raz? Jak pracuje się w takim miejscu? Oraz czy Hydropolis to dobry pomysł na przykład na randkę? O tym porozmawiam z moimi gośćmi.
0: Ciekawy Wrocław.
2: Dzień dobry, nazywam się Alicja Wołoszyn, jestem edukatorem w Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis.
3: Dzień dobry, Gracjan Matysik, przewodnik w Centrum Ekologicznym Hydropolis.
1: Tak się zastanawiam, czy Hydropolis przyciąga wrocławian i czy warto tu wracać kilka razy. No właśnie, kto do Hydropolis przychodzi?
2: Tak, często właśnie zaskakujemy się tym, że kolejny raz ktoś odwiedza Hydropolis, bo chce zobaczyć coś nowego, co się zmieniło, że przychodzi z jakimiś nowymi znajomymi, żeby zobaczyć, co tam mamy, więc na pewno bardzo cieszą nas osoby, które kolejny raz przychodzą do Hydropolis, to znaczy, że kolejny raz coś tam dla siebie jednak znajdują.
3: No często możemy to poznać po tym, że od razu na wejściu proszą o mapki do zbierania pieczątek, więc już wiemy, że mamy do czynienia ze stałymi klientami. Są też osoby z poza Polski bardzo dużo, znaczy spoza Polski tak, ale poza też Wrocławia czy regionu. Po raz pierwszy, no to pierwsze wrażenie największe jest oczywiście wśród nich, ale no zdarzają się też takie osoby, które tutaj regularnie nas odwiedzają, no i zachęcać ich może to, że często się zmieniają nasze eksponaty oraz też czasem dochodzą różne nowe przestrzenie, jak na przykład kompleks wieży ciśnień, który się znajduje po drugiej stronie ulicy.
1: No właśnie, jakbyśmy mieli wejść w szczegóły, Hydropolis działa od którego roku?
3: 5 grudnia 2015.
1: Co się właśnie zmieniło tak konkretnie na przestrzeni lat?
2: Cały czas dokładamy jakieś nowe eksponaty, poszerzamy tą przestrzeń właśnie tutaj, jak kolega wspomniał o ten kolejny kompleks, chociażby tej wieży ciśnień. Poszczególne strefy są gdzieś tam właśnie uzupełniane, a te eksponaty, które są, no to tak samo gdzieś tam podlegają jakiejś tam stałej renowacji, żeby gdzieś tam nie zostać w tyle.
1: Ta wieża ciśnień to duża rzecz.
3: No zdecydowanie, chociaż no, na ten moment jeszcze nie możemy tam wpuszczać grup do samego środka, chociaż myślę, że ciekawość dotycząca tej maszynerii, która tam się znajduje, jest największa. Są podejmowane pewne działania, plany jeszcze nie konkretnie określone, co da się tam zrobić, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić zwiedzanie samej wieży ciśnień. Natomiast na ten moment bardziej skupiamy się na takiej wycieczce, która ma charakter zewnętrzny. Opowiadamy o historycznych obiektach wchodzących w dawny skład zakładu produkcji wody na Grobli, no i wchodzimy do samej kotłowni wschodniej, w której także możemy zobaczyć trzy kotły parowe z lat 50. oraz film przedstawiający właśnie te maszyny, które może jeszcze w przyszłości uda nam się pokazywać bezpośrednio.
1: Przypomnijmy może, powiedzmy kilka słów o samej wieży ciśnień i jak wygląda to zwiedzanie w połączeniu z Hydropolis, to znaczy najpierw idziemy do Hydropolis, później do wieży?
3: Jest to oczywiście osobna atrakcja w ofercie. Bilet do kompleksu wieży ciśnień kosztuje 15 zł, więc jest to dodatkowy bilet. Nie wchodzi on w zakres standardowego biletu na wystawę. Zwiedzanie, zbieramy grupy o godzinie 11 o 16. Tyle osób, ile przyjdzie, to właśnie przewodnik oprowadza w tak 40 minut właśnie opowiadając historię wodociągów wrocławskich, następnie samo opowiadamy o samym zakładzie, z czego się składa, jak się dawniej oczyszczało wodę, jak działają wieże ciśnień, jak się wytwarza parę. Myślę, że to są interesujące i ważne tematy, natomiast no, tutaj akurat grupa odbiorców jest dość określona, że nie mogą to być zbyt młode osoby, chociaż takie też nam się zdarzają, ale wydaje mi się, że to już jest tak bardziej dla grup powyżej 14 lat.
1: I dużo jest zainteresowanych wieżą ciśnień właśnie?
3: To zależy od dnia. Wydaje mi się, że coraz największym zainteresowaniem cieszyła się wieża ciśnień krótko po otwarciu, czyli listopad 2025. No i w ostatnim czasie także coraz więcej tych turystów tutaj do nas zagląda.
1: Czy do Hydropolis warto wracać i czy wrocławskie Centrum Wiedzy o Wodzie się zmienia oraz gdzie najchętniej fotografują się zwiedzający? O tym rozmawiam z moimi gośćmi Alicją Wołoszyn i Gracjanem Matysikiem z Centrum Ekologicznego Hydropolis.
0: Ekologia we Wrocławiu.
1: Mówiąc o tych wrocławianach, którzy wracają do Hydropolis, żeby znowu zobaczyć wystawę, możemy, jeśli mamy program Nasz Wrocław, wejść raz w roku za darmo, tak to działa?
3: Tak, zgadza się. No to w różnych tutaj placówkach we Wrocławiu jest taka możliwość. Wystarczy sobie założyć kartę Nasz Wrocław i raz w roku nas odwiedzać.
1: Mówiliśmy o tym, co się zmieniło w Hydropolis na przestrzeni lat, a jakbyście mieli powiedzieć, dlaczego warto przyjść do Hydropolis i przyjść do Hydropolis znowu, albo zabrać gości, którzy nas odwiedzają we Wrocławiu?
2: Myślę, że dlatego, żeby uświadomić sobie, jak woda jest ważna w każdym tak naprawdę aspekcie naszego życia. Też nieprzypadkowo jest tutaj Hydropolis, a nie jakieś inne tam centrum edukacji. Kiedyś był to zbiornik wody czystej, my w ogóle przez to, że znajdujemy się na terenie wrocławskich wodociągów, to dlatego o tej wodzie mówimy i żeby sobie uświadomić, że ona pełni kluczową, istotną rolę, że bez wody życie na Ziemi nie istniałoby, więc żeby każdy sobie zdawał z tego sprawę, miał tą świadomość, to myślę, że warto do Hydropolis przyjść, no i po prostu to sprawdzić w taki praktyczny sposób.
3: Ja myślę, że Hydropolis pełni ważną funkcję w budowaniu świadomości społecznej dotyczącej zarówno ekologii, jak i takich może bardziej ciekawostek, na przykład, że śnieg wcale nie jest biały i może nam się wydawać, a tutaj te różne takie mity dotyczące tej wody też usuwamy, czy na przykład, że rekiny wcale dla ludzi nie są groźne, rzadko się zdarza, żeby zabijały ludzi. To też może być dla większości dość dużą niespodzianką. Dużo też opowiadamy ciekawych rzeczy dotyczących historii, ale samego miasta. Ja bardzo lubię wplatać do mojej narracji wątki dotyczące Wrocławia, jego systemu wodnego, czy o samych zabytkach też tam zdarza mi się opowiadać, no jak i sama powódź w 1997 roku, to też jest bardzo ciekawy temat.
1: A co, jeśli chodzi o eksponaty, ludzi najbardziej zaskakuje czy zadziwia?
2: Myślę, że najbardziej przyciąga kopia pierwszego na świecie batyskafu Trieste. Jest w skali 1:1. Nie wiem, czy gdzieś na świecie jest jeszcze taki eksponat, gdzie odwzorowuje właśnie ten batyskaf, tą łódź podwodną, która pierwsza dotarła do najgłębszego miejsca na naszej planecie. Zwłaszcza, że możemy sobie wejść do środka, podotykać te wszystkie odsurowane rzeczy, które są tam w środku, no i poczuć się jak tacy pierwsi odkrywcy.
1: A w twoich opowieściach, Gracjan?
3: Ja myślę ogólnie, że strefa głębinowa może być najbardziej atrakcyjna ze względu na to, że poza tym batyskafem, który już sam robi świetne wrażenie, jest kolekcja modeli organizmów głębinowych, które także mogą budzić nawet grozę w naszych oczach, bo oczywiście te zwierzęta, które mieszkają w najgłębszych strefach oceanicznych, są dość przerażające i fajnie jest się im przyjrzeć z bliska, więc te modele także budzą ciekawość. Więc ta strefa głębinowa zdecydowanie moim zdaniem wygrywa, ale też inne są oczywiście bardzo ciekawe na swój sposób. Taka najbardziej wizualna na przykład, taka przy której nasi goście spędzają bardzo dużo czasu, to jest, wydaje mi się, stany wody, gdzie mamy drukarkę wodną oraz symulator zamieci śnieżnej, czy na przykład ogień zrobiony z pary wodnej. Jest ona bardzo taka, ma walory wizualne, więc sesje fotograficzne jak najlepiej tam wychodzą.
1: No właśnie, o to też chciałam zapytać, gdzie ludzie robią najwięcej zdjęć?
3: No to przede wszystkim w strefie stany wody, gdzie ten plener jest naprawdę atrakcyjny. Jeśli chodzi o same obiekty, którym robią zdjęcia, no to wydaje mi się też, że sławą cieszy się kopia Dawida zrobiona z akrylu. To jest taka wyglądająca na wodną rzeźbę właśnie statua mieszcząca się w strefie człowiek i woda.
2: Ja też myślę, że sam kompleks Hydropolis w ogóle wizualnie jest bardzo ładny z zewnątrz, przez to, że jest zabytkowy, to już nawet samo wejście na teren robi takie wrażenie takiego spaceru właśnie z dawnych lat.
1: Mówicie o tej porcji wiedzy, też o dawce grozy, a czy Hydropolis jest dobrym miejscem na randkę?
3: Ja mogę się wypowiedzieć. W 2025 roku miałem przyjemność oprowadzać specjalną grupę walentynki po Hydropolis. Można w tematykę wody wpleść takie ciekawostki miłosne, na przykład monogamia wśród zwierząt, czy prawdziwa historia miłosna z Titanica. I są takie miejsca na wystawie, gdzie można o tym opowiadać. No ale jeśli chodzi o randkę, to raczej wyobrażałbym ją sobie bez przewodnika, tylko jako zwiedzanie z drugą połówką. Też są do tego miejsca, gdzie Myślę, że tak. Myślę, że jest to jak najbardziej fajny pomysł, żeby wejść.
1: Właśnie, to dopowiedzmy jeszcze w samym Hydropolis, jak to jest zwiedzanie indywidualnie, a zwiedzanie z przewodnikiem?
2: No to tak naprawdę każdego dnia można sobie wejść na takie zwiedzanie indywidualne, osobno, ale jeśli jest się grupą zorganizowaną powyżej 10 osób, to można sobie po prostu stworzyć rezerwację na przewodnika, on jest wtedy darmowy, no i po prostu zwiedzać tą wystawę z przewodnikiem przez około godzinę, później oczywiście można wrócić na wystawę, podejść sobie jeszcze do jakichś takich obiektów, do których z przewodnikiem się po prostu wejść nie zdążyło, ale w każdą niedzielę o godzinie 15 jest organizowane również zwiedzanie z przewodnikiem dla takich osób, które akurat po prostu przyjdą bez większej grupy, tylko tak, żeby poczekać, pozbierać się i wtedy też w każdą niedzielę o 15 taka możliwość jest.
1: To wróćmy jeszcze do tych randek. Dobry pomysł, czy nie?
2: No myślę, że dobry, zwłaszcza w ogóle spędzanie czasu gdzieś tam wolnego w Hydropolis jako tej formy czy rozrywki, czy edukacji, to jest na pewno coś takiego intrygującego, coś takiego innego, wyjątkowego, więc myślę, że tutaj też i na randkę przestrzeń się znajdzie.
1: A jakie jest wasze ulubione miejsce w Hydropolis, czy miejsce, po którym najbardziej lubicie oprowadzać ta część wystawy?
2: Ja osobiście bardzo lubię też strefę relaksu, która ma nam imitować Puszczę Amazońską. Te ściany w tej strefie są wykonane z chrobotka reniferowego, z takiego porostu, które mają przypominać tą Puszczę Amazońską z Lotu Ptaka. Mamy tam dźwięki i zapachy, które też są stylizowane tak, żebyśmy się poczuli właśnie jak w takiej dżungli.
3: Ja uważam, że w każdej strefie jest jakiś eksponat, przy którym lubię spędzić więcej czasu podczas oprowadzania grupy. No ale tak z własnej potrzeby, kiedy spaceruję sobie po wystawie, to chyba najczęściej przychodzę do strefy Miasto i Woda, przyglądam się na przykład makiecie Wrocławia, czy kopii skafandru do nurkowania wykonanego przez Klingerta, pierwszy na świecie skafander do nurkowania.
1: No właśnie, mówiliśmy o tym, co może najbardziej zadziwić, zaskoczyć odwiedzających w Hydropolis, a z waszej perspektywy, kiedy oprowadzacie ludzi po tym miejscu, jakie pamiętacie najciekawsze historie, czy reakcje, czy jakieś opowieści?
3: Często są na przykład osoby, które pamiętają Wielką Powódź. W 1997 roku mieszkali w tamtym czasie we Wrocławiu, czy ogólnie na Dolnym Śląsku, bo nie ograniczała się ona tylko do Wrocławia. Racibórz, Opole, Głogów, Kłodzko, prawda? Więc można wtedy jeszcze więcej takich ciekawostek od takiej osoby, która faktycznie była świadkiem i przeżyła tę katastrofę. No dowiedzieć się różnych spostrzeżeń z jej perspektywy. Mamy też czasami osoby, które... Ja często zadaję pytanie, czy ktoś z Państwa widział rekina, ale nie w zoo. I czasem zdarzają się osoby, które nawet nurkowały z rekinami w klatce czy bez klatki, więc one też mogą dopowiedzieć, jak to się stało, że ten rekin ich nie zeżarł.
2: Ja myślę, że zadziwia wielu zwiedzających fakt, że to miejsce zostało właśnie przerobione na Centrum Wiedzy o Wodzie, zwłaszcza, że kiedyś był to ten zbiornik wody czystej i w jaki sposób ta przestrzeń tak została zorganizowana, że całkowicie zmieniła swoją funkcję.
1: Mhm. Czyli sumując, zapraszamy wiele razy, nie tylko raz do Hydropolis.
3: Tak, i najlepiej jest wystawę przejrzeć na dwa sposoby. Oczywiście przyjść do nas albo z większą grupą, albo w niedzielę o 15 i doświadczyć wystawy wraz z przewodnikiem, ale też właśnie indywidualnie, żeby też spędzić więcej czasu samemu zwiedzając. Myślę, że obydwa rozwiązania są zupełnie innym odbiorem wystawy, ale jedno i drugie będzie taką pełnią, jak doświadczyć właśnie Hydropolis.
2: I na randkę też oczywiście zapraszamy, żeby sprawdzić, czy faktycznie jest to dobre miejsce.
1: A wybierając się do Hydropolis, warto wziąć pod uwagę, że przez internet bilety wstępu kupuje się na konkretną godzinę.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Małgorzata Waszkiewicz. Tak, tak. To już ten moment. Ponad 105 tysięcy studentów za chwilę rozpocznie we Wrocławiu rok akademicki. Kierowcy już powoli zauważają większe korki we Wrocławiu i nie tylko w okolicach Ronda Reagana, czyli tam, gdzie są największe kampusy. W mieście po prostu widać, że studenci wracają, a uczelnie szykują się na ich przyjęcie. Pojawiło się kilka nowych fantastycznych kierunków. Politechnika Wrocławska ruszyła z technologiami wodorowymi i zarządzaniem jakością środowiska, czyli taką inżynierią dla przemysłu, który musi ograniczać teraz emisje. Uniwersytet Przyrodniczy otworzył studia miejskie i tam kształci specjalistów, którzy zajmują się betonowymi wyspami ciepła, retencją wody, ratowaniem miast przed falami upałów, a Uniwersytet Wrocławski wszedł w prawo klimatyczne, ale po angielsku, chociażby pod kątem unijnych przepisów. A co cieszyło się największym zainteresowaniem młodych ludzi? Jakie kierunki na wrocławskich uczelniach? Absolutnym rekordzistą w mieście jest kierunek lekarsko-dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym. O jedno miejsce walczyło aż 38 chętnych. Na kierunku lekarskim na Politechnice Wrocławskiej o jedno miejsce starało się ponad 20 osób. Tuż za kierunkiem lekarskim na Politechnice jest sztuczna inteligencja. 12 osób na miejsce. Z kolei na Uniwersytecie Wrocławskim niezmiennym hitem pozostaje, uwaga, koreanistyka. Ponad 13 chętnych na miejsce. Brzmi egzotycznie, ale to czysty pragmatyzm, bo wokół Wrocławia są przecież fabryki koreańskich gigantów. Na Uniwersytecie Wrocławskim absolutnym hitem jest psychologia. 22 osoby na jedno miejsce. Ale swoją psychologię uruchamia też Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, bo jak mówi Bartłomiej Stanczykiewicz, psycholog kliniczny, psychoterapeuta, seksuolog i prodziekan do spraw w kierunku psychologia, gdy coraz częściej mówimy o kryzysach psychicznych, o problemach z dostępem do pomocy psychologicznej, studenci po tym jak skończą ten nowy kierunek będą mogli po prostu w przyszłości pomagać. Czym się będzie wyróżniał ten nowy kierunek, o tym już za chwilę.
0: Edukacja we Wrocławiu.
5: Psychologia do dzisiaj głównie funkcjonuje w takich uniwersytetach związanych z naukami społecznymi. I my sobie tak pomyśleliśmy, że warto by było, aby tą psychologię też rozwijać w takim kierunku w połączeniu mimo wszystko ze środowiskiem związanym z ochroną zdrowia. Tak, żeby przygotować przyszłych psychologów jako praktyków, przyszłych także jako diagnostów psychologicznych, jako psychoterapeutów, jako interwentów kryzysowych i wszystkich innych możliwych oddziaływań psychologicznych w połączeniu właśnie we współpracy z pracownikami ochrony zdrowia. Bo dzisiaj ta taka możliwość współpracy z innymi, umiejętność pracy w zespole, połączenie tego wszystkiego jest bardzo istotna. I druga sprawa, którą daje Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, jest to, że może naszych absolwentów bardzo mocno też przygotować w takim także kierunku troszeczkę medycznym. Mam tutaj na myśli na przykład anatomię. Tutaj studenci będą mieli szansę uczyć się tak jak lekarze anatomii, a nie tylko z atlasów czy z jakichś podręczników. I myślę sobie, że tego typu rzeczy są bardzo dużą wartością, dlatego że uwzbogacają na przykład wiedzę dla przyszłych neuropsychologów, którzy też będą uczyć się odczytywania wyników rentgenowskich czy innych, żeby wiedzieć mniej więcej o co się rozchodzi. Nie chodzi o to, żeby oni na tej podstawie wydawali jakiekolwiek opinie, ale żeby byli w tym biegli, żeby wiedzieli o co się rozchodzi.
4: To nie jest jakaś wiedza tajemna, że jednak to zdrowie psychiczne ma bardzo duży wpływ na zdrowie fizyczne i odwrotnie, zdrowie fizyczne ma wpływ na zdrowie psychiczne i tego właściwie nie da się odłączyć.
5: Oczywiście, że tak. Zresztą chociażby w nurcie psychoterapeutycznym, który ja reprezentuję, czyli poznawczo-behawioralnym, to my właściwie w pracy z pacjentami od tego zaczynamy. Czyli takiego jakby, żeby pacjent potrafił sobie połączyć, jak dana sytuacja wpływa na myślenie o tej sytuacji, jak wpływa na jego reakcje fizjologiczne, na jego emocje i na to, jak się zachowuje. Czyli te wszystkie rzeczy są ze sobą jak najbardziej bardzo mocno połączone. Druga kwestia to psychosomatyka. Wiele ludzi dzisiaj chodzi od lekarza do lekarza i nie wie, co tak naprawdę im jest. I często lekarze rozkładają ręce, mówią, że wszystko jest w porządku. A winą jest tutaj kwestie związane ze zdrowiem psychicznym. I myślę sobie, że tutaj też jest taki element, który jest bardzo ważny w tej naszej psychologii, w tym naszym kierunku, że studenci będą mieli możliwość studiowania i uczenia się właśnie na oddziałach somatycznych, współpracy z tymi pacjentami, poradnictwa, także wsparcia psychologicznego.
4: Potrzeby społeczne są ogromne, bo tych chorób psychicznych jest coraz więcej. Alarmujemy, że kolejki do lekarzy i do psychologów, psychoterapeutów są ogromne, że właściwie no, ta opieka, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, cały czas wymaga no, po pierwsze zasobu ludzkiego i tutaj jest odpowiedź w postaci kształcenia nowych psychologów i psychoterapeutów, a po drugie takiej oferty dla ludzi.
5: Zapotrzebowanie jest bardzo duże i przede wszystkim też musimy popatrzeć na to, że dzisiejszy świat się zmienia i pojawiają się kompletnie nowe wyzwania. Nowe wyzwania, którym trzeba stawić czoło. Dzisiaj nawet zobaczmy tą kwestię pandemii, która wywołała pracę zdalną. Okazuje się, że wiele ludzi na początku jest bardzo zadowolonych pracą zdalną, no bo przecież można w tym czasie nie tracić czasu na dojazdy i tym podobne, zrobić wiele różnych rzeczy w domu, trochę nadrobić, ale z czasem obserwuję na przykład moich pacjentów, to często zdarza się tak, że oni zaczynają mieć później jakieś problemy lękowe, kiedy muszą wyjść do ludzi, kiedy trzeba się spotkać w jakimś większym gronie. I sami się tak zastanawiają. Kiedyś wychodziłem do wielu klientów, nie miałem z tym problemu, brylowałem na salonach w cudzysłowie, a dzisiaj zaczynam odczuwać lęk przed takimi spotkaniami. Czyli widzimy, że co chwilę mamy jakieś nowe zjawiska, które się pojawiają. Oczywiście są często też obwarowane takimi założeniami z dawnych lat, nic specjalnego, co się nie zmienia, ale pojawiają się nowe formy, których trzeba byłoby znaleźć jakieś oddziaływanie i pomóc tym osobom.
4: No to też zdrowie psychiczne dzieci. Tutaj też nie dzieje się dobrze.
5: Wiemy, że ta sfera była dosyć mocno zaniedbana przez wiele lat. Myślę, że teraz to się bardzo mocno zmienia. Też mieliśmy tutaj taką kampanię nawet do studentów Mów o sobie, żeby też nauczyć i mówić o tym, że warto jest zgłaszać swoje problemy, czy to do bliskich, czy to do osób, które wymagają tej pomocy, żeby nie zostawać z tym samemu. I myślę sobie, że też ta działka taka, którą tutaj też mamy zaplanowaną zarówno w formie różnych zajęć, jak i też praktycznych, żeby też wzbogacać i dać tą możliwość zastanowienia się przyszłym absolwentom, czy będą chcieli współpracować z dziećmi i nastolatkami.
4: Tak, bo nikt nas nie uczył głośno mówić o tym, co czujemy, o swoich emocjach, to albo było tak umniejszane, że to jest jakieś użalanie się nad sobą, tak? Albo histeryzowanie. Nie histeryzuj, taki był bardzo częsty komunikat w domu.
5: Tak, takich komunikatów jest wiele. Też nawet czasami osoby, które mi się przyjaźniły, czy są naszymi znajomymi i chcą nam w cudzysłowie pomóc, mówią, no nie przesadzaj, nic się takiego nie stało. I to jest takie, no niby chcemy pomóc, ale w odbiorze tego człowieka to jest umniejszanie jego emocji, jego potrzeb wyrażania tych emocji, a on ma prawo do tego powiedzieć, że to go boli i to jest dla niego problemem. I te sytuacje tutaj są jak najbardziej też, żeby nauczyć też przyszłych absolwentów tego, jak wspomagać też różnych pacjentów, ich uczyć też różnych aspektów w życiu, żeby mogli zadbać o siebie, swój dobrostan i również umieć regulować emocje.
4: To jaki jest program tych studiów? Czego ci studenci będą się mogli nauczyć?
5: Studenci uczą się przede wszystkim standardowej psychologii, tak jak wszędzie. To jest kierunek jednolity, magisterski psychologii, który daje możliwość potem funkcjonowania jako psycholog i dalszego kształcenia. Natomiast jest wzbogacony przede wszystkim o kwestie związane właśnie z tą taką działką trochę neurobiologiczną, z psychogenetyką, właśnie z anatomią, to tak na początek, a potem z bardzo dużą liczbą godzin związanych z praktykami oraz z kwestią związaną z takiego trochę kształcenia, jak też kształcimy tutaj lekarzy, czyli w takich ćwiczeniach klinicznych, przy pracy właśnie przy łóżku pacjenta, nie tylko teoretycznie, nie tylko z książek, ale właśnie tak, żeby poznać, jak się realnie pracuje z pacjentem. Właściwie to mamy dwie ścieżki. Mamy i psychologię kliniczną, i psychologię zdrowia. Psychologia kliniczna no to jest oczywiście psychologia, ten nurt, który jest związany no głównie tutaj z kwestią i diagnozy psychologicznej, i kwestią różnego rodzaju oddziaływań psychologicznych związanych właśnie z poprawą dobrostanu psychicznego ludzi, ale też właśnie umiejętności takich poruszania się w tej psychopatologii, poruszania się w metodach interwencji, poruszania się w tym takim, takiej zdolności planowania, jak możemy pomóc danemu człowiekowi. Więc to jest taka kwestia właśnie tutaj typowo dla psychologii klinicznej, tak żeby od rozpoznania problemu poprzez zaproponowanie interwencji, a także często potem i tej interwencji przeprowadzenia. Chcemy tutaj właśnie tych naszych adeptów przygotować. Oczywiście wiadomo, że te wszystkie elementy takie związane chociażby z odpowiednią szkołą psychoterapeutyczną, czy potem ze specjalizacją z psychologii klinicznej, która jest taka jakby w cudzysłowie odpowiednikiem różnych specjalizacji medycznych, no to jest potem kwestia podyplomowa do rozwinięcia. Natomiast my przygotujemy tak, żeby ci nasi absolwenci już na starcie mieli tą wiedzę i byli w nią wyposażeni, a także w pewne już umiejętności. Natomiast psychologia zdrowia, no to też jest kwestia właśnie związana z utrzymaniem tego zdrowia, zadbaniem o to zdrowie, profilaktyki, tych rzeczy, które dzisiaj są bardzo, bardzo istotne, na to, co właściwie powinniśmy też zwrócić uwagę, prawda? Lepiej zapobiegać niż leczyć i na pewno to też jest w jakimś kontekście mniej kosztochłonne. I dlatego też oczywiście dla tych osób, które będą bardziej zainteresowane takimi ścieżkami, różnego rodzaju też prowadzeniem kampanii, oddziaływań takich, to też mamy dla nich tą ofertę.
4: Niby prosto, a cały czas mamy z tym problem.
5: No, oczywiście, że tak. No, ciągle, ale myślę sobie, że bardzo dużo już tych kampanii, dużo tych rzeczy się tutaj rozwija i też coraz więcej jest tych możliwości. Natomiast ważne jest to, co też my na co kładziemy nacisk, to na to, żeby i też zaczynamy w ogóle takimi zajęciami od evidence-based practice, czyli żeby przede wszystkim przekazać naszym studentom wiedzę, oddziaływania, interwencje, które są oparte na dowodach. Żeby to było zrobione rzetelnie i żeby nasi studenci byli wyposażeni w taką wiedzę, która pozwoli im właśnie w sposób praktyczny, ale oparty na dowodach, na wiedzy prowadzić te interwencje. To są studia, tak jak powiedziałem, jednolite, magisterskie, które dostaliśmy, akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej, więc po tych studiach jak najbardziej nasi absolwenci są magistrami psychologii, spełniają wymogi ustawy i będą mogli ubiegać się zarówno o kwestie związane ze specjalizacją z psychologii klinicznej, jak i dalsze kształcenie w kontekście psychoterapeutycznym. Także my jakby pod tym względem to zapewniamy, żeby nasi studenci te wszystkie formalne rzeczy mieli, ale przy okazji też, żeby skończyli taki kierunek, który da im wiele już i umiejętności, i wiedzy.
4: Pierwszy rok, 30 osób. Jakie są plany na potem?
5: Na razie startujemy. To też taki fajny element, że jest to bardzo kameralny kierunek. Myślę, że też dzięki temu będziemy mieli większy kontakt z naszymi studentami, bo myślę, że 30 osób po prostu będziemy wszyscy znali. I nikt nie będzie jakiś anonimowy w tym wszystkim. Więc mam nadzieję, że też i nasi studenci włączą się w różne, czy to kwestie naukowe, czy to kwestie właśnie różnych elementów związanych z tymi oddziaływaniami psychoterapeutycznymi czy psychologicznymi, żebyśmy mogli ich do tego jak najbardziej przygotować i żeby mogli potem się rozwijać. Więc liczę na to, że ta kameralność i ten start przyniesie piękne owoce.
0: Edukacja we Wrocławiu.
4: Na miasto uruchomiło program Dobrostan Wrocławskich Studentów, w ramach którego osoby studiujące we Wrocławiu mogą bezpłatnie skorzystać z konsultacji specjalistycznych, badań diagnostycznych oraz edukacji dotyczącej zakażeń przenoszonych drogą płciową. A zakażeń jest coraz więcej. To HIV, kiła, rzeżączka i wirusowe zapalenie wątroby typu B i C. A najwięcej, bo 60% z nich, to osoby poniżej 24 roku życia.
0: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
8: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na wrocławskich Krzykach.
9: Na polską złotą jesień w naszym mieście trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, bo drzewa są pełne liści i to zielonych. Ale jeśli chodzi o pogodę, to już trochę taka jesienna jest, bo nie zabraknie dziś słońca nad naszym miastem, choć po południu pojawią się chmury. Na termometrach dziś od 7 stopni teraz do 16 po południu.
8: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Orawska Wita na wrocławskim Ołtaszynie.
10: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
11: Kto by tam nie chciał przedłużyć sobie wakacji, poleżeć trochę na plaży. U nas obiecuję, też będzie bardzo gorąco i energetycznie, jak zawsze od samego rana codziennie. Waldek Darłak, cześć, dzień dobry. Podkręcamy tempo. Jest już 7, inni gadają, a my już gramy.

0: Wiktoria Kida w Melo Radio. Podkręcamy tempo. To już środa, to już 11 minut po godzinie 7 rano. To już pierwszy dzień jesieni. Dzisiaj, słuchajcie, mamy. I mamy też do was takie pytanie i poprosimy jak zawsze o głosówki, bo jesteście w tym najlepsi. Słuchajcie, jakie zdanie brzmi lepiej, kiedy mówi je ktoś inny? Jakie zdanie brzmi lepiej, kiedy mówi je ktoś inny? Co wam przychodzi do głowy? Dajcie znaka, bo czekamy na głosówki.
1: No na przykład weź ten urlop. O,
0: o to dobre jest. I o. Idź na plażę. Na jakie przykład. Zdanie brzmi lepiej, kiedy mówi je ktoś inny? Czekamy na głosówki, bo fajny merch dla was mamy. Wbijajcie na meloradio.pl i podrzućcie swoje propozycje. A za chwilę o tym, że jak chcecie być zarobasem, to trzeba patrzeć pod nogi.

Dua Lipa, Illusion. Melo Radio, podkręcamy tempo od samego rana specjalnie dla was. Dzisiaj w środę, pierwszy dzień jesieni mamy, ale nie zamierzamy się tym przejmować. My podkręcamy tempo, a wy się rozkręcacie bardzo fajnie. Czekamy na wasze głosówki. Jakie zdanie brzmi lepiej, kiedy mówi je ktoś inny? Wbijajcie na meloradio.pl, zwłaszcza jak jeszcze nigdy tego nie robiliście, i nagrajcie nam głosówkę. Fajny merch od Melo można dzisiaj rano zgarnąć. Słuchajcie, to jest niesamowita historia. 9-letni chłopiec spacerował sobie po terenie zamku w Czersku i na terenie dawnej warowni, na ziemi, znalazł drobny metalowy krążek. Zamiast go wyrzucić, to go sobie wziął, ale nie tak całkiem sobie. Poszedł do obsługi zamku, oddał. Okazało się po sprawdzeniu, że to srebrna moneta i to jeszcze z XVII wieku. Czyli słuchajcie, faktycznie są miejsca, gdzie pieniądz leży na ziemi. No i coś czuję, że rodzice tego chłopca to zaczną go teraz częściej wysyłać na takie spacery. Słuchajcie, dzisiaj tylko nad wieloma rzeczami musicie się pochylić. No, oby tylko jakaś kasa z tego była. To my życzymy.

0: Axwell, Whatever Turns You On w Melo Radio. Tak od rana podkręcamy tempo, dokładnie tak jak lubicie, i pytamy was dzisiaj, jakie zdanie brzmi lepiej, kiedy mówi je ktoś inny. Sporo propozycji od was, fajnie, czekamy na następne propozycje. Nie musisz mi oddawać, weź sobie pośpij, fajne. Wygrałeś, no to też dobre. Jutro też masz wolne.
1: Naprawdę?
0: A twoje... No, nie, nie, nie.
1: A, dobra.
0: Pomyliłem się. Dobra, jakie zdanie brzmi lepiej, kiedy mówi je ktoś inny?
2: Masz tu 1000 zł i wydaj na co chcesz.
1: Chciałbym usłyszeć, no.
0: Dobre.
3: Zrobiłam obiad.
0: O, fajnie, fajnie, fajnie. I co jeszcze?
4: Jakie zdanie brzmi lepiej wypowiedziane przez kogoś innego? No. Zostaw, ja zapłacę.
0: No dobra. Wasza propozycja. Czekamy. Jakie zdanie brzmi lepiej, kiedy mówi je ktoś inny? Melo Merch do zgarnięcia. Wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na głosówki.
5: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
6: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja!
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
2: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
1: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
2: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
1: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
3: Jestem w Toyota Centrum Wrocław, gdzie trwają dni otwarte samochodów używanych. Codziennie nowe okazje specjalne. A tylko u nas, gdy kupujesz samochód używany, to wyjeżdżasz z pełnym bakiem. Masz już samochód? Zostaw go w rozliczeniu i zamień na nowszy. Odwiedź dni otwarte w salonie samochodów używanych przy Klecińskiej 151.
4: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
5: Maria Sadowska.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w środę 23 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 25 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Canal Plus.
14: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
15: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
16: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
15: Twoja definicja dobrego snu. Po reklamie.

0: Alan Walker i Dark Side w Melo Radio. Czekamy na wasze propozycje, jest ich mnóstwo. Jakie zdanie brzmi lepiej, kiedy mówi je ktoś inny? Czekamy na głosówki.
1: Wyluzuj, połóż się, odpocznij, ja to zrobię.
2: Okej, lepiej, kiedy ktoś inny mówi, no odbierz te nadgodziny w piątek.
3: Stary mnie wzywa na dywanik.
0: Ała.
4: O Boże, zapomniałem o naszej rocznicy ślubu.
0: O nie, o nie.
5: Nie martw się o cenę, po prostu wybierz.
0: Dobre to.
6: Jestem gruba.
0: Okej, rozumiem. I co jeszcze? Jakie zdanie brzmi lepiej, kiedy mówi je ktoś inny?
7: Jakie zdanie brzmi lepiej, gdy inna osoba je wypowiada?
0: No.
7: Ja stawiam. Nie ma za co. Dzięki.
0: Wszystko jasne.
8: Dzięki.
0: To my też stawiamy wam listę energetycznych hitów, które mamy codziennie rano i wśród nich Shimza. Za 17 minut 8 w Melo.

0: Dasz robić się głośniej, gdy gra ten numer Ibanezy with All of My Love. No to witajcie w klubie. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Meloradio. No i mamy też newsy.
1: A w nich o tym, że jest dodatkowy piłkarz w kadrze na nadchodzące mecze Ligi Narodów.
0: Przydałby się dodatkowy czas, bo jest już za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy
0: I Like, czyli Marlon Hofstadt w Melo. Tak, podkręcamy tempo. Czy uda się podkręcić trochę termometry? Przekonajcie się za chwilę, prognoza pogody.
2: Autopromocja w poprzednim sezonie.
3: Ej, nowy, skocz po kawę.
4: Dobrze, pani Goś, już z mlekiem?
3: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
5: Wróć do mnie.
4: Załatwimy to w inny sposób.
6: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
3: Vous verrez maintenant.
2: Będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
3: Iga Dudziuk,
4: Mikołaj Kujawiński.
2: Najlepsze Melo jest tylko u nas.
7: Bo nie warto stać w miejscu.
8: Bo liczy się dobra energia.
7: Bo ciągle dodają coś nowego.
2: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: Kowacz.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult. 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
11: Hot doga poproszę.
10: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Trafik.
16: Jest umowa na kapitalny remont estakad wzdłuż Alei Jana III Sobieskiego we Wrocławiu. Roboty mają ruszyć jeszcze w tym roku i potrwać około 2 lat. Na estakadzie zachodniej dodatkowo powstanie połączenie pieszo-rowerowe, z czego na pewno ucieszą się okoliczni mieszkańcy.
17: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Pilczycka Wita na wrocławskich Pilczycach.
16: chłodny tydzień w naszym mieście trwa w najlepsze. Dziś maksymalnie 17 stopni, ale na niebie nie zabraknie słońca. Jutro z kolei pojawi się deszcz i zrobi się jeszcze chłodniej, do 14 stopni. W piątek już bez opadów, ale tylko do 15. Na ocieplenie trzeba będzie poczekać do weekendu i wtedy termometry pokażą okolice 20 stopni. Nie zabraknie też słońca.
17: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy przy parku Vita na Tarnogaju.
0: To już prawie ósma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Jest alert RCB w sprawie rosyjskiego ataku na terytorium Ukrainy. Mieli go dostać mieszkańcy całej Polski. Wojsko poderwało samoloty i monitoruje sytuację. Miesięczne zarobki lekarza na dwóch etatach nie będą mogły przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej. To obecnie 76 800 zł brutto, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
8: Limit będzie dotyczył wynagrodzeń, które są w ramach umów o pracę, jak również kontraktów.
2: Miesięcznie maksimum to także 320 godzin pracy. Policja zatrzymała matkę Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Doszło też do przeszukania jednego z domów. Według nieoficjalnych informacji chodzi o podżeganie do zabójstwa ojca zamordowanej dziewczynki oraz jego pełnomocnika. Sławomir Abramowicz, dodatkowo powołany do piłkarskiej kadry, zastąpić ma kontuzjowanego Bartłomieja Drągowskiego.
0: No wy jesteście dzisiaj po prostu nie do zastąpienia i będzie to szansa udowodnić już niedługo w naszej zabawie ostatnie słowo. Teraz już ósma, Waldek Darłak, cześć, hej, podkręcamy tempo. Nigdy inni gadają, my gramy.

0: O, oh, I know, w Melo Radio, Khalid, Rodney Manuel. Już 11 minut po godzinie 8. I ja wiem, że wy już wiecie, co trzeba robić, ale my wam powiemy, pod jaki numer trzeba to robić.
1: 321-321-777. Dzwońcie do nas i zgłaszajcie się do zabawy Ostatnie Słowo.
0: Zabrzmiało. Słuchajcie, czekamy jak zawsze na dwie osoby. Macie szansę zgarnąć Super Melo Merch. Są fajne skiety, oryginalne, jedyne takie. No i do tego oczywiście Melo Torba. To może być wasze. Czekamy na ciebie. Dzwoń jak najszybciej. 321-321-777. Czekamy na dwie osoby i zaczynamy już za chwilę. A wcześniej Kaigo.

0: Ostatnie słowo.
1: To już teraz to ten moment. Razem z nami jest Aleksander. Cześć, Olek.
2: Witam.
1: Cześć, siemanko. No i jest też Ewelina. Cześć, Ewelina.
3: Cześć, cześć, witam, witam.
1: Cześć, cześć, cześć, hej. Ewelina została wkręcona w ten temat. Podobno twój partner powiedział, że musisz.
3: Tak, koniecznie.

0: Jedziemy samochodem i po prostu mówi: Ewelina, ty się tam nadajesz, ciebie muszą usłyszeć.
1: Dobra, zobaczymy, Ewelina, czy to ty będziesz miała ostatnie słowo, czy może jednak Olek. Słuchajcie, zacznie Olek, bo to Aleksander, literka A, pierwsza w alfabecie. I zasada jest prosta, macie łącznie 20 sekund, słuchajcie siebie nawzajem, ok? Zacznie Olek, podając słowo z kategorii, którą już za chwilę wam podam. Potem swoje słowo mówi Ewelina, potem od razu Olek, potem znowu Ewelina. Zobaczymy, kto powie więcej tych słów, a kto powie więcej, ten zgarnia Askiety Meloradia. Kto mniej, ten melotorbę. Czy to wszystko jest jasne?
0: Jasne.
1: Dobra, słuchajcie się wzajemnie uważnie. I teraz jeszcze jedno. Jeżeli któryś z was będzie zastanawiać się dłużej niż 3 sekundy, to ja powiem zmiana i wtedy drugi zawodnik ma prawo odpowiadać, ok?
0: Okay.
1: Dobra, no to skupienie, uwaga, 20 sekund macie, zaczyna Olek, a kategoria to owoce, start.
2: Jabłko, marchewka, marchewka, jabłko, gruszka.
1: Moment, Olek, jak możesz, no przecież...
0: Kliwka.
1: Słuchajcie, mówiłem wyraźnie, raz jedno, raz drugie, raz jedno, raz drugie, Olek.
2: A.
1: No, tak. No właśnie, no i co teraz? Olek, czy ty zawsze musisz chcieć wygrać? Aleksandrze. A mówił, że zasady zrozumiałe. Czy ja coś źle tłumaczyłem,
2: no,
1: czy co?
2: Poleciałem troszeczkę za szybko, no.
1: No, trochę tak, Olek. Dobra, biorę to ja na klatę, no. Będę cierpiał za ciebie. Ewelina! Pozdrawiamy bardzo gorąco. Słuchajcie, to podzielimy się dzisiaj. Torba dla Olka i torba dla Eweliny. I wielkie dzięki za udział i pozdrawiamy. I fajnego, dobrego dnia. Jak słychać, Olkowi energii nie brakuje. Cześć!

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to bo chcę wypić czas na koniec.

0: Offenbach, Fall to the Floor w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana, to tak, żebyście nie mieli absolutnie żadnego falstartu dzisiaj. W cokolwiek będziecie się mocno zagłębiać i angażować, no to oby poszło szybko, sprawnie i tak jak trzeba i nawet zgodnie z instrukcją. Słuchajcie, ja już za chwilę w Melo opowiem wam, co to trzeba zrobić, żeby dostać wakacje. Prawie pół do dziewiątej.
1: Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Jestem w Toyota Centrum Wrocław, gdzie trwają dni otwarte samochodów używanych. Codziennie nowe okazje specjalne. A tylko u nas, gdy kupujesz samochód używany, to wyjeżdżasz z pełnym bakiem. Masz już samochód? Zostaw go w rozliczeniu i zamień na nowszy. Odwiedź dni otwarte w salonie samochodów używanych przy Klecińskiej 151.
9: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
10: Maria Sadowska.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Muzyka i głos AI.
13: Top

0: od Oleofarm.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Never Be Lonely w Melo. Słuchajcie, no ewidentnie ktoś tutaj jeszcze w tym sezonie urlopu nie miał. Cała akcja wydarzyła się we Wrocławiu. Mężczyzna przeskoczył tam przez ogrodzenie lotniska, a później wmieszał się w grupę pasażerów, którzy sobie chcieli polecieć gdzieś i razem z nimi próbował wejść do samolotu odlatującego do Palermo. No był tylko jeden taki drobny problem, bo chłop nie miał karty pokładowej. Co więcej, się uparł. Mówi, że on leci, nie chciał wyjść z maszyny, no to musiała interweniować Straż Graniczna i wywalić go z samolotu. No i to się nazywa mocna potrzeba urlopu, nie?
1: Ja myślę, że on po prostu bał się tych nowych unijnych bramek, na których odprawa trwa bardzo długo, wiesz?
0: Jedno jest pewne, przez ten numer gość długo na wakacje nie poleci. PZ i Gips w Melo za 18 minut. 9:00.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Lost Frequencies i Mary Frost i Paraiso, czyli numer, który chodzi za mną od jakiegoś czasu non-stop i absolutnie nikt nie przestaje. Marcin, gotowy na newsy.
1: A w nich będzie między innymi złoto w Montrealu na Mistrzostwach Świata w kolarstwie.
0: Za 9:09.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Fly High, Toby Romeo. Tak, w Veloradiu podkręcamy tempo i tak wam zagramy punktualnie o 9:00. Inni wtedy będą jeszcze gadać.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
5: Zapraszamy do odmienionego, nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
4: BYD. Build your dreams.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
16: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
17: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
18: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
19: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
18: Pieskie życie ma smak!
19: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
20: Po reklamie.

0: Karłowicach Różance możecie już jeździć po wyremontowanej ulicy Łużyckiej. Roboty trwały dłużej i były droższe, bo w trakcie okazało się, że trzeba też wymienić podbudowę, jezdni i chodników. A dojdzie do tego jeszcze nowe oświetlenie szerokiej drogi.
1: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Wuwa Vita na wrocławskich Nowych Żernikach.
0: Choć według kalendarza zaczynamy dziś jesień, to nie martwcie się, w prognozach dla Wrocławia są jeszcze przebłyski lata. Najbliższy już w ten weekend. W sobotę i niedzielę termometry w naszym mieście pokażą około 20 stopni. I to ocieplenie ma zostać z nami jeszcze na początku przyszłego tygodnia. Dziś do 17, a jutro do 14, w piątek do 15 stopni.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Orawska Vita na wrocławskim Ołtaszynie.
2: To już prawie dziewiąta. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Alert RCB odwołany. Zakończył się atak Rosji na Ukrainę. Nie ma zagrożenia na terenie naszego kraju. Wojskowe samoloty wróciły do baz. Rząd nie ma planu B. Jeśli prezydent po raz kolejny zawetuje ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, nie będzie za co obniżyć się cen paliw, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: Jeżeli pan prezydent zdecyduje się na zawetowanie tej ustawy, no to będzie odpowiedzialny po prostu za wysokie ceny paliw.
3: Prezydent zaś proponuje wydać w tym celu VAT od firm paliwowych. Większość Polaków spotkała się z fake newsami. Głównym kanałem ich rozpowszechniania są platformy społecznościowe. Tak wynika z raportu Fundacji Digital Poland. Maria Okrucińska, najszybszą juniorką w jeździe indywidualnej na czas. Polka zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Świata w kolarstwie w Montrealu.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: To jest środa, w samym środku tygodnia. Dzisiaj jesteśmy z wami, podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Derwak, cześć, dzień dobry, jest dziewiąta.

0: Dennis Lloyd, Bad Ward. W Melo Radio podkręcamy tempo w środę, 23 dzień września. To taki dzień spadającego liścia, taka okazja dzisiaj. Oraz Dzień Języków Migowych. No i przede wszystkim dzisiaj pierwszy dzień jesieni. Cieszycie się? Bo ja tak. No, fajnie.
1: Taki dzień niezbyt wysokiej temperatury, tak bym powiedział.
0: Znowu szybko będzie ciemno, hura, i zimno, hura, i jeszcze deszcz nawet spadnie.
1: Wow.
0: Hura.

0: No nie? Potrzebujecie jakiejś takiej motywacji do tego, żeby zabrać się za coś, co odwlekacie już od jakiegoś czasu. No i dobrze byłoby, jakby ktoś tak powiedział z boku. Do it! Do it!
1: No do it, Waldek, do it!
0: Słuchajcie, a macie tak czasem w pracy, że robicie coś i zastanawiacie się, czy to w ogóle ma jakiś większy sens, to może byście się tak do Ig Nobli zgłosili, co? W tym miesiącu, jak co roku, przyznano tak zwane antynoble. I uwaga, naukowcy na przykład sprawdzali, jak prawidłowo wydmuchiwać nos. O. Po długich badaniach już wiadomo, że najlepiej i najbardziej aerodynamicznie jest. Uwaga, no próbujcie wydmuchiwać każdą dziurkę osobno. Nie dziękujcie. Udowodniono też, że bogatsi ludzie są znacznie bardziej skłonni, uwaga, do podkradania cukierków dzieciom niż ci, którzy mają mniej pieniędzy, no. I jeszcze coś, proszę bardzo, bo oni się tam nie nudzą. Ustalono też naukowo, że bardziej cenimy przyjaciół, którzy są złośliwi wobec osób, których my sami nie lubimy. I oni potrzebowali badań, żeby się tego dowiedzieć.

0: Wszystkie numery, które dodadzą wam energii w dzień taki jak właśnie mamy w tę środę. Mamy w Meloradio. Za chwilę Alan Walker i Dancing in Love. Tak zagramy i tak podkręcamy tempo w Meloradio. Już prawie w 9:30.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja.
3: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
4: Zabrali nam lato, proszę pana.
3: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
4: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotary koło Legnicy, inwar.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
10: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
9: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
10: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
9: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
13: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8.

0: Small Astage Trips i duże oczy w Melo Radio. Słuchajcie, no niejedne kłopoty zniknąć mogą, albo potrzeby zaspokojone zostać, albo po prostu jakaś chęć na małą przyjemność zrealizowana, jak wpadnie wam w kieszeń szybka kasa od Melo. Można różne przyjemności sobie zorganizować, słodkości też przy okazji. No nie, Sebastian?
1: Miałem iść pod Mikołaje Święte i pójdę.
2: Dla miłośnika świąt przedświąteczny prezent. Święty Mikołaj przyszedł szybciej. 200 od Melo Radia. Taka szybka kasa w tym momencie trafia do ciebie.
1: Ho, ho, ho, dzięki.
0: Ho, ho, tak pewnie zrobi ktoś, do kogo 200 wlecą dzisiaj znowu. I co? Wy mówicie, że jesień szybko przyszła, a tu niektórzy już o Mikołaju. Słuchajcie, czekamy na wasze pomysły, na co wydacie szybką kasę od Meloradia. Wbijajcie na meloradio.pl, a 200 oczywiście dziś znów do wzięcia.

0: Take It Slow, czyli Robin Schulz w Melo Radio. Podkręcamy tempo już za 10 minut, 10, a to jest ten moment i ten czas, kiedy zawsze przepycha mnie z fotela Adi. Czekaj moment, no zrobię ci miejsce tutaj.
1: No dobra, chłopaki, nie bijcie się, dobra?
0: No nie, no spokojnie, bez rękoczynów, spokojnie. Chociaż za rękę was dzisiaj Adi może podtrzymać, jakbyście potrzebowali wsparcia w pierwszy dzień jesieni, no nie?
2: To prawda, jestem na WhatsAppie Melo Radia, chętnie wam w tym pomogę, będę waszym jesieniarskim terapeutą. Kind of sexy, co?
3: A już o 10:00 zagramy.
2: Ty, dobre pytanie, czekaj. Jak zwykle, to przez ten fotel. How does it feel?
0: Dab dogs, kawę ci zostawiam, zrobiłem.
2: Dobra, ale czekaj, ona jest zimna?
0: No.
2: No to fajnie.
1: Ale jesienna.
2: No i super.
0: Nie, co, miała być ciepła? Nie przesadzajmy.
2: Cudzysłowie
0: zima
2: najlepsza.
0: Jest, niedługo.

0: Autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Kiedy po

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda. Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk. Do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
14: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
16: Kierowco, jeździsz Toyotą? Mamy coś dla ciebie. Tylko teraz w serwisie Toyota Nowakowski wykonamy bezpłatną laserową kontrolę geometrii zawieszenia oraz stanu opon. Otrzymasz czytelny raport i indywidualne zalecenia naszego doradcy, aby twoje auto było gotowe na zimę. Nie czekaj, zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Zapraszamy do dilera roku Toyota Nowakowski. Bielany Wrocławskie, ulica Czekoladowa 10.
17: Po reklamie. Autopromocja.
18: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
17: Idę.

0: Wrocław. Słuchaj na 97.8 FM. Traffic.
1: Przypominam o przebudowie skrzyżowania ulic Komandorskiej i Wielkiej we Wrocławiu. Autobusy linii 125 w kierunku Tynieckiej kursują objazdem od Komandorskiej przez Sanocką i Ślężną do ulicy Wielkiej i zatrzymują się na przystankach Epi Arena Komandorska.
2: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na wrocławskich Krzykach.
1: Chmury zebrały nam się nad miastem, ale spokojnie, nie będzie z nich padało. Wręcz przeciwnie, jest tam sporo miejsca jeszcze na słońce. I tak powinno zostać do końca dnia, choć po południu te chmury mogą się jeszcze trochę zagęścić. Ale na szczęście będzie też trochę cieplej, maksymalnie do 17 stopni od godziny 15 do 17.
2: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy przy parku Vita na Tarnogaju.
0: To są newsy Meloradia Wrocław.
1: Dawid Filipowski, zapraszam. Sąd w trybie przyspieszonym rozpatrzy sprawę 23-latka z Tunezji, który sforsował ogrodzenie wrocławskiego lotniska. Mężczyzna chciał polecieć do Palermo i wszedł nawet do samolotu, mówi Bartosz Wiśniewski, rzecznik portu lotniczego.
3: Funkcjonariusze interwencji specjalnych Straży Granicznej pojawili się na pokładzie samolotu i zatrzymali tego mężczyznę.
1: Służby teraz wyjaśniają, jak mogło dojść do tego incydentu i co można zmienić w zabezpieczeniach. Zmieniamy środek lokomocji na tramwaj. Te wrocławskie w sobotę wracają do stałych rozkładów jazdy, bo zakończą się remonty na ulicach Trzebnickiej, Peronowej i Traugutta. Ale będą nowe utrudnienia, bo również w sobotę rusza remont torowiska na ulicy Pomorskiej. Zabytkowymi tramwajami z kolei w sobotę będziecie mogli pojechać w ramach dni otwartych zajezdni Popowice, a przewodnicy oprowadzą was po obiekcie. Opozycyjni radni chcą natomiast cofnąć podwyżki. O ich inicjatywie powiem za godzinę.
4: Dokładnie minuta do 10. News Meloradia i Marcin Sikora.
5: Donald Trump chce spotkania z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Załęskim przy jednym stole. Według niego to jedyny sposób zakończenia wojny. Dziś jest pierwszy dzień jesieni. W tym roku ta kalendarzowa zbiegła się z astronomiczną. Od teraz dni będą coraz krótsze, a zdania co do jesieni są podzielone.
6: No nie, no każde pory roku muszą być, nie? Nie lubię szarugi, nie lubię deszczu. Wolę lato, wiosnę.
7: Ciepłą pogodę.
5: Przez najbliższe dni utrzyma się jednak chłodna i deszczowa aura. Polacy szukają samochodów przez internet, ale przed zakupem 84% z nas chce obejrzeć pojazd na żywo. Tak wynika z raportu Otomoto. Maja Chwalińska pokonała ukraińską tenisistkę Aleksandrę Olijnykową 6-0-6-1, awansowała tym samym do ćwierćfinału turnieju WTA w Singapurze.
4: Siemanko, punktualnie 10 na zegarach. Kiedy inni gadają, my już gramy, no i będziemy rzeczywiście mieli co grać. Dub Dogs, Fezo i Zark, How Does It Feel? Czyli nawiązania do lat 80. Adi z tej strony, dobrze, że jesteście. A za chwilę pogadamy o moim feedzie na Instagramie.

0: To ta nutka pasuje perfekcyjnie. Tak trochę jesiennie, ale jeszcze mimo wszystko trochę wakacyjnie. Fastboy Music Sounds, to jest Melo Radio, tu podkręcamy tempo. Ej, trochę ostatnio mój feed na Instagramie mnie przeraża. W sensie, no mega bawi, ale no jest to forma kontentu...
1: nieszablonowa, wielowymiarowa, nieosiągalna dla bytów tego świata.
0: No właśnie, posłuchajcie Joela. Prawda, że piękne. To oczywiście przeróbka Owl City Fireflies na wersję wokalu a la Rura. I powiem więcej, myślę, że finalna wersja powinna brzmieć mniej więcej tak. Radio wytrzyma. Melo Radio. Czerstwe? To dobrze, bo będzie tego więcej. Czujcie się zaproszeni. Tu Melo Radio, Troye Sivan i Rush. Gramy to już teraz na zegarach 15 minut po 10.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną, masz pożegnanie, ściskam, przykro, łap, główne danie nie przegryzka w bim.

0: met ten kawałek do reklamy.
1: Sokół, Clear Mind, Enklawa i pokważymy w Meloradio. No pokważymy, warto się złapać z ziomeczkami. Jeżeli dawno tego nie robiliście, to weźcie nawet teraz telefon, napiszcie co tam mordy, co robicie, że widzimy się wieczorem. A jak nie dzisiaj, no to piątek za chwilę i zaraz będzie trochę więcej czasu na to. A w tej godzinie jeszcze, to trochę piątkowo, Alan Walker, Ava Max. No to jeszcze w tej godzinie będzie fajnie.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Przepałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
4: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Fantastycznie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk. Do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
1: Jestem w Toyota Centrum Wrocław, gdzie trwają dni otwarte samochodów używanych. Codziennie nowe okazje specjalne. A tylko u nas, gdy kupujesz samochód używany, to wyjeżdżasz z pełnym bakiem. Masz już samochód? Zostaw go w rozliczeniu i zamień na nowszy. Odwiedź dni otwarte w salonie samochodów używanych przy Klecińskiej 151.
2: Bo polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
3: Maria Sadowska.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
4: Castorama! Teoria
5: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
5: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny!
11: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
5: i mocno podkręcone tempo.
6: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
4: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
3: Autopromocja. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Jonas Blue, Ray i By Your Side. 19 minut do 11. Podkręcamy tempo, słuchajcie Meloradia i szybkie przypomnienie dla osób, którym nie chce się w zasadzie niczego, ale akurat jak usłyszą słowo hajs, to nagle im się zaczyna chcieć. Też należy do tego grona, ale wy macie ten przywilej, że możecie skorzystać z szybkiej kasy, no bo macie do zdobycia 200, a nawet 500 złotych i to w zasadzie no tak kminie sobie, że na wszystko co chcecie. To jest easy temat. Marcin, tak?
1: Hajs. Gdzie hajs? Słyszałem hajs.
0: Marcin też jest chętny, jak widzicie.
1: No właśnie.
0: Słyszycie raczej. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Wbijajcie, zgarniajcie, cieszcie się, róbcie z tym, co chcecie. Wydajcie to.

0: Liwka i poza tobą nic w Maloradiu. 10 minut do godziny 11. Podkręcamy tempo i właśnie widzę, że George Lucas otworzył nowe muzeum. Oczywiście poświęcone Gwiezdnym Wojnom.
1: No właśnie George chciałem zapytać czego, ale się domyśliłem.
0: Wiesz, tam Artu Titu, miecze świetlne i tak dalej. Ja mam miecz świetlny, wiesz?
1: Masz?
0: Mam, tylko
1: może
0: go
1: zepsułem. Nie wyciągaj.
0: Marcin! Dobra, co w newsach?
1: W newsach będzie o tym, dlaczego studenci nie powinni spędzać zbyt dużo czasu w social mediach.
0: Okej, okay, no tak, no bo można na przykład kupić miecz świetlny.
2: A już o 11 zagramy
0: Shimzai, Fire Fire w Maloradiu. Ty, aż się muszę pochwalić za ten żart. No bardzo dobry, bardzo, bardzo dobry żart. A ten numer punktualnie o 11 gramy, tuż po newsach Maloradia.

Rano obudzi największego śpiocha.

0: podniecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
1: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotary koło Legnicy, inwar.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
7: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
8: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: mamy pierwszy dzień kalendarzowej jesieni, w kalendarzu też dzień spadającego liścia, ale jak patrzę za okno, to na drzewach jeszcze zielono. No, niektóre liście nieco żółkną. No, a w pogodzie jest trochę jesieni, dziś maksymalnie 17 stopni, jutro od rana deszcz lekki oraz przelotny. Po południu do tego umiarkowany wiatr i chłodniej do 15 stopni.
1: To są newsy Meloradia Wrocław.
0: Dawid Filipowski, zapraszam. Opozycyjni radni łączą siły, żeby ograniczyć falę rosnących opłat komunalnych we Wrocławiu. Zaczynają zbiórkę podpisów pod projektami uchwał. Na początek w sprawie przywrócenia opłaty za odbiór śmieci sprzed ostatniej podwyżki. Chcą też ograniczenia składów osobowych zarządów i rad nadzorczych miejskich spółek. A propos miejskich spółek. Wrocławskie Centrum Treningowe rusza z 18. edycją programu Spartan dla szkół. W ramach lekcji WF-u jesienią uczniowie będą jeździli na rolkach, a zimą przeniosą się na lodowiska. Dla studentów z kolei wrocławskie uczelnie przygotowały nowe kierunki. Na Uniwersytecie Medycznym otwarta została psychologia, mówi profesor Bartłomiej Stańczykiewicz.
2: Może naszych absolwentów bardzo mocno też przygotować w takim także kierunku troszeczkę medycznym, na przykład anatomię.
0: 1 października nowy rok akademicki we Wrocławiu rozpocznie ponad 105 tysięcy studentów. Do tego tematu wrócę jeszcze w wiadomościach za godzinę.
3: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: CBA zatrzymało Piotra M. i Annę P. To w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Zatrzymani mają trafić dziś do prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Rosyjski samolot został wczoraj przechwycony około 40 km od polskiego wybrzeża. To IL-20, poinformowało o tym Ministerstwo Obrony Narodowej. Rząd za podwyższeniem akcyzy na alkohol. Zysk z podniesienia podatku miałby zasilić budżet NFZ-u. Poprzedni projekt został zawetowany przez prezydenta, dlatego Donald Tusk apeluje do Karola Nawrockiego.
5: Proszę nie ulegać żadnemu lobbyingowi w tej sprawie. Także, panie prezydencie, jeszcze raz przypominam, na zdrowie.
4: NFZ zyskałby 1 400 000 000 zł w ciągu najbliższych 2 lat. Studenci spędzający więcej czasu w serwisach społecznościowych gorzej śpią. Tak wynika z najnowszego badania naukowców, a gorszy sen to gorsza samoocena stanu zdrowia.
3: Drodzy studenci, nie chcę nic mówić, ale na studiach się robi coś innego niż siedzi w socialach.
4: No.
3: Byłeś w akademiku?
4: Nie.
3: Ja byłem.
1: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Jak to się stało, że nie byłeś?
4: Bo studiowałem w miejscach, gdzie mieszkałem aktualnie.
3: A, no to gratuluję serdecznie, ja jestem Adi i za chwilę pogadamy o kolejnym warszawskim trendzie. To tak w temacie. A kiedy inni gadają, no już gramy. I to jak? Shimza, fire, fire! Gramy, siema.

Kronika filmowa. Miasto, które tworzy trendy. Niektórzy wspominają to jako warszawskie zapalenie opon mózgowych. Ale dzisiaj nie macza, nie latte na sojowym, a książka. Dzisiaj zobaczyłem to na własne oczy, mówię całkowicie serio. Książka powraca, bo mieszkańcy, chcąc zaoszczędzić czas, pędzą jak zawsze, ale właśnie z książką w nosie. Czyli chodząc, czytają i czytają chodząc. Choć z pozoru to niebezpieczne, to też muszę przyznać, że bardzo sexy. I w sumie zazdro, bo ja z racji mojej bliskiej trzydziestki, to zamiast książki będę tak czytał uloki z leków przeciwbólowych. A to już Calvin Harris i Thinking About You. Będzie więcej takich numerów, tych nieśmiesznych moich żartów? Też zapraszam do 14.

0: Neptunika, What If w Melo Radio, 27 minut po godzinie 11. Podkręcamy tempo i w tej godzinie jeszcze, bo obiecuję, że będzie bardzo miło, między innymi też po polsku, no bo liczę, że kojarzycie nutkę pod tytułem Obejmuję noce. Ja was też tak mocno przytulam. Jonathan, Pezet i Liwka też oczywiście. To w tej godzinie jakby co.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5 tysięcy złotych premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5 tysięcy złotych premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
10: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
11: Zapraszamy do odmienionego nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
10: BYD. Build your dreams.
12: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
13: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
12: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
13: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
12: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
14: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl.
16: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Po reklamie.
19: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Lucas and Steve Perfect w Melo Radio. 19 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo. Niech to Holender świśnie, chciałoby się powiedzieć w nawiązaniu do tego duetu, który grał nam przed chwilą. Dobra, ale już mniej boomersko. Ladies and gentlemen, sprawa jest pilna, bo tak, mamy dzisiaj... Marcin, środę mamy? Przepraszam, bo zapomniałem.
1: Tak, mamy środę.
0: Dobra, ja dzisiaj wcześniej wstałem i trochę mniej jarzę, ale chciałem wam przypomnieć o tym, że 30 Melo Radia już w piątek po godzinie 18, a tam wybieracie numery, które bardzo lubicie. No i głosujecie na nie i dzięki temu, że głosujecie, to one potem wygrywają. Artyści, którzy zdobywają pierwsze miejsca, to się cieszą. Mówią o tym na Instagramie i potem mówią, że ej, to Melo Radio i ci słuchacze to w ogóle sztos są.

0: Two Colors, Prima Donna i 10 minut do 12. To jedna z nowości od panów z Two Colors, za którą pięknie dziękujemy, liczymy na więcej, a razem ze mną Marcin Sikora ponownie, siemanko.
1: No, elo w melo, powiem wam o tym, jak wyglądały nasze wakacje, trochę wrócimy wspomnieniami do tych pięknych chwil.
0: No, chociaż wtedy było trochę słońca, nie?
1: No.
2: A już o 12 zagramy
0: The Bauza i Magnetic, lubię magnesy. Ej, w sumie ciekawe, dzisiaj się jeszcze zbiera magnesy na lodówkę, czy już nie?
1: Zbiera się, ja mam dużo, tylko wiszą na drzwiach, a nie na lodówce, bo lodówka jest w zabudowie.
0: Zawsze to magnes, nie?

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce?
7: Majonez dekoracyjny Winiary za 7,39 oraz parówki Kraina Wędlin 1+1 gratis czekają na ciebie.
8: Tylko w środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie parówki Kraina Wędlin 1+1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do soboty z kartą Moja Biedronka majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie. Kupię 2 sztuk. Limit dzienny, 2 sztuki na kartę.
7: Spotkajmy się w Biedrze.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge watchuję w robocie?
14: Hot doga poproszę.
13: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
16: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110.
17: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Kierowco, jeździsz Toyotą? Mamy coś dla Ciebie. Tylko teraz w serwisie Toyota Nowakowski wykonamy bezpłatną laserową kontrolę geometrii zawieszenia oraz stanu opon. Otrzymasz czytelny raport i indywidualne zalecenia naszego doradcy, aby Twoje auto było gotowe na zimę. Nie czekaj, zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Zapraszamy do dilera roku Toyota Nowakowski. Bielany Wrocławskie, ulica Czekoladowa 10.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj w każdą sobotę po 20. Tylko w Meloradiu. Autopromocja. Melo Radio Wrocław na 97,8 FM. Pogoda.
6: Sprawdźmy, jak będą wyglądały pierwsze dni tegorocznej jesieni w naszym mieście. Dziś jeszcze całkiem ładnie, bo nie zabraknie słońca, na termometrach do 17 stopni. Jutro już typowo jesiennie, przez cały dzień deszcz i do 14 stopni. W piątek zostaną chmury do 15 stopni, a w weekend jest szansa na ocieplenie. Około 20 stopni i sporą dawkę słońca.
0: Są newsy Meloradia Wrocław.
6: Dawid Filipowski, zapraszam. Urząd Miejski Wrocławia dementuje informacje o podwyżce cen biletów w komunikacji miejskiej. Na razie nie ma takich planów, choć aktualne stawki nie zmieniały się od 5 lat. Zmieniła się za to oferta wrocławskich uczelni. W nowym roku akademickim uruchomią nowe kierunki. Na przykład Uniwersytet Medyczny otworzy psychologię, mówi profesor Bartłomiej Stanczykiewicz.
14: Studenci będą mieli możliwość studiowania i uczenia się właśnie na oddziałach somatycznych, współpracy z tymi pacjentami, poradnictwa, wsparcia psychologicznego.
6: Psychologia była też najpopularniejszym kierunkiem na innej uczelni, Uniwersytecie Wrocławskim. Tam o jedno miejsce walczyło w tym roku 25 kandydatów. A ponad 500 uczestników z 50 krajów bierze udział we Wrocławiu w Placemaking Week Europe. Do piątku będą rozmawiali o tym, jak poprawiać przestrzeń publiczną oraz dostosowywać ją do zmian demograficznych i społecznych.
19: Minuta do 12. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
20: Dania, Grenlandia i USA podpisały porozumienie. Dotyczy bezpieczeństwa Grenlandii. Donald Trump powiedział, że to będzie fantastyczna relacja. Stopa bezrobocia w Polsce bez zmian w sierpniu wyniosła 5,8%. Tyle samo według GUS-u było w lipcu. Teraz Norwegia i gigantyczny obryw lodowca. To w najwyższym w tym kraju masywie górskim Jotunheimen. Jedną z przyczyn jest globalne ocieplenie. Na wypoczynek tego lata wyjechało 2/3 wszystkich Polaków. W kraju wybieraliśmy zazwyczaj Bałtyk albo Tatry. Za granicą z kolei podróżowaliśmy głównie do Egiptu, Grecji albo Turcji, mówi Paweł Radoliński z Polskiej Izby Turystyki.
21: 82% Polaków wybiera all-inclusive jako sposób spędzenia wakacji.
20: Wypoczywając w Polsce najczęściej radzimy sobie sami, na wyjazdach zagranicznych korzystamy z biur podróży.
19: 12. Siemanko, kto jeszcze nie zjadł śniadania, no to myślę, że to jest najlepszy moment. Słuchajcie, za chwilę sprawdzimy, co ma dla nas kalendarz świąt nietypowych, bo coś śmiesznego znalazłem. Ale kiedy inni gadają, my już gramy. The Bowser i Magnetic już teraz.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Chłopaki, jak byliśmy w Belgii podczas Tomorrowland, mówili, że szykują coś nowego. No i teraz w końcu wiemy, o czym była mowa. Offenbach, Star Sailor i Four to the Floor w Meloradio. No, 27 minut po godzinie 12, kiedy inni gadają, my gramy i w tej godzinie jeszcze między innymi z tej okazji pojawi się gwiazda, która, no śmiało mogę powiedzieć, że no, że współpracowała z największymi to jedno, ale to jakie sztosy potrafi robić muzyczne, to już jest inna kategoria. No i z Bieberem się przecież zgadali. Nicki Minaj i Starships, tak jeszcze trochę wakacyjnie.

0: Marek po najlepsze okazje.
1: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
2: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotary koło Legnicy, inwar.pl.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Castorama! Teoria
4: i praktyka.
5: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
4: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110. Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
12: Zapraszamy do odmienionego, nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
13: BYD. Build your dreams.
14: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Nikki. Nikki! Minaj i Starship z Melo Radio. Podkręcamy tempo. 17 minut do godziny 13. Niektórych to, co zrobiłem, rozbawiło, ale być może jest to śmiech z cringe'u, już nie będę wymieniał. W każdym razie z kolei chciałem wam przypomnieć o czymś bardzo turbo ważnym, bo tak, jeżeli się skupicie, tak przez moment, nawet wiecie co, przyciszę ten podkład, bo zadbajmy o to, żeby komunikat był czysty i przejrzysty. Tak, myłem się, uprzedzam pytania. Szybka kasa, 200, a nawet 500 złotych do zgarnięcia, na co tylko chcecie i możecie z tym zrobić, co chcecie. Jak na waszym miejscu, ja nie mam tej opcji, ale gdybym mógł, to bym skorzystał, bo wiecie, pieniądze piechotą nie chodzą, chociaż oczywiście mogłyby. No wy możecie sobie po prostu wejść na meloradio.pl, napisać, na co byście to wydali, potem odbieracie telefon i to jest wszystko. Czy to nie jest proste? Mi się wydaje, że to jest aż za proste i ja chyba muszę z kimś o tym porozmawiać.

0: Ula, muszę powiedzieć, że obserwujemy każdy twój ruch i jesteśmy ciekawi każdego twojego ruchu.
1: Aż się boję.
0: No ale spokojnie, chcę wiedzieć tylko co w newsach.
1: Aha! O!
0: Przepraszam.
1: Dobra. Nie, to pytanie do ciebie. Co ty lubisz robić w wolnym czasie? W wakacje na przykład? No bo ja o tym powiem w newsach. Nie co ty lubisz robić, tylko co lubią robić faceci.
0: A, no to jest kilka pomysłów na odpowiedź na to pytanie.
2: A już o 13 zagramy.
0: Eli Oaks, Lawinia i Raisins w Melo Radio. Ten numer punktualnie o 13 będziemy podkręcać tempo, ale no właśnie jestem mega ciekawy, co faceci lubią robić. No, zaraz to sprawdzimy. Bardzo jestem ciekawy. Bardzo.
2: Melo Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
3: Ej, nowy, skocz po kawę.
4: Dobrze, pani, już z mlekiem?
3: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
5: Wróć do mnie.
4: Załatwimy to w inny sposób.
6: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
3: Vous verrez maintenant.
2: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
3: Iga, Dudziuk.
4: Mikołaj Kujawiński.
7: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk. Do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
5: Jestem w Toyota Centrum Wrocław, gdzie trwają dni otwarte samochodów używanych. Codziennie nowe okazje specjalne. A tylko u nas, gdy kupujesz samochód używany, to wyjeżdżasz z pełnym bakiem. Masz już samochód? Zostaw go w rozliczeniu i zamień na nowszy. Odwiedź dni otwarte w salonie samochodów używanych przy Klecińskiej 151.
6: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
7: Maria Sadowska.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Po reklamie. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
12: Praca, szkoła, korki.
11: W Meloradiu mamy dla Ciebie coś lepszego.
12: Od rana dużo pozytywnej energii.
11: I jeszcze fajniejszą muzę.
12: Świeże trendy prosto z sieci.
11: I nową zabawę, w której wreszcie to Ty masz ostatnie słowo.
12: Od poniedziałku do piątku.
11: Już od 6:30.
12: Podkręcamy tempo.
11: Waldek Darłak.
12: Marcin Sikora.
11: I codziennie zrobimy Ci kawę. Autopromocja.

0: Radio Wrocław.
1: Dokładnie minuta do godziny 13. Ula Harciarek jest już z nami. Czas na newsy Meloradia.
2: Są tańsze bilety PKP Intercity. Od dziś do piątku obowiązuje obniżka o 35%. Coraz więcej Polaków pracuje na umowę o dzieło. Jak wynika z danych ZUS-u, najwięcej takich osób jest na Mazowszu. To najczęściej umowy na maksymalnie 9 dni. Zagrożenie lawinowe w Tatrach, ogłoszono je po raz pierwszy w tym sezonie. Mężczyzna w podróży musi mieć zajęcie, oprócz smażenia się na plaży czy siedzenia w basenie, musi się dziać, mówi Katarzyna Houghton z Sky.pl.
3: Romantyczny ski break z partnerką albo rodzinne wakacje w formule all inclusive, ale na przykład też weekend z przyjacielem, podczas którego zwiedzanie uzupełnia emocjonujący mecz czy koncert.
2: Ulubione męskie kierunki to Włochy, Hiszpania i Malta.
1: Dosłownie, nice.
2: Naprawdę?
1: Fajna
2: tak?
1: analiza.
2: Znaczy, zgadza się.
1: Zgadzam się w 100%. Ja na przykład osobiście kocham city breaki, no bo coś się robi, nie? Generalnie fajnie jest sobie chodzić.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: 13 na zegarach. A propos chodzenia, wiecie co, ja wejdę dzisiaj na telefon, bo ja dzisiaj bardzo dużo chodziłem po firmie i muszę wam powiedzieć, ile kroków zrobiłem w jednym momencie. Telefon w tym momencie wskazuje mi 5241. I to było naraz. Ula zrobiła wow. A ja jestem Adi i zapraszam do 14, kiedy inni gadają, my już gramy.

0: Griffin, Bond, Ines i Walter Wave, Molo Radio, 14 minut po godzinie 13. Podkręcamy tempo i wiecie co, nie mogę się trochę do tej pogody przyzwyczaić, bo wiecie, jak świeci słońce, to naprawdę jest ładnie, bo te liście już zaczynają zmieniać trochę kolor i w ogóle dzisiaj jest też ten dzień spadającego liścia, czy jakoś tak, to fajnie by było się wybrać na jakiś spacer, czy cokolwiek, ale to zaraz znowu będzie padało i w ogóle, ale ej, jakby coś to daje znaka, że w niedzielę ma być trochę cieplej, skorzystajcie z tego, zróbcie coś fajnego, może jakaś aktywność na dworze, nie wiem, jakiś badminton, buron. Jak się mówi prawidłowo? Sorry, przepraszam, mikrofon już ci włączam, no.
1: Babington.
0: A nie Babington?
1: Babington na 100%.
0: Dobra.

0: Gdyby w moim telefonie dało się ustawić dzwonek, to ustawiłbym właśnie to, czyli Happiness is so sad, Swedish House Mafia, Like a Leaf, Mel Radio i 28 minut po 13. Podkręcamy tempo i w tej godzinie jeszcze zaczarujemy was trochę mocną energią, żebyście poczuli vibe imprezy, no bo będzie między innymi Rhythm of the Night, tak jest, tak jest. Będzie też Rihanna, S&M, będzie też Filipek i Nel. Sorry za rymy, z maszyny.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: RSF Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
6: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
7: Kierowco, jeździsz Toyotą? Mamy coś dla Ciebie. Tylko teraz w serwisie Toyota Nowakowski wykonamy bezpłatną laserową kontrolę geometrii zawieszenia oraz stanu opon. Otrzymasz czytelny raport i indywidualne zalecenia naszego doradcy, aby Twoje auto było gotowe na zimę. Nie czekaj, zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Zapraszamy do dealera roku Toyota Nowakowski. Bielany Wrocławskie, ulica Czekoladowa 10.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

No idealne na jesień, takie muzyczne przytulenie, akurat jesieniarskie, niczym bym powiedział dyniowy pumpkin spice latte i w ogóle. Filip Eknelli będzie jaśniej, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, 17 minut do 14. A jeżeli wy chcielibyście sobie zorganizować taki fajny czas jesieniarski, wiecie, kocyk, wspomniany pumpkin spice latte i tak dalej, no to może brakuje wam kasy? Ej, spoko, mam na to rozwiązanie i to bardzo dobre wydaje mi się, bo nie trzeba dużego nakładu czasu, a ja cenię wasz czas, wiemy jak jest wszyscy zarobieni. Szybka kasa od Meloradia. 200, nawet 500 złotych na co tylko chcecie. Wbijajcie meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i piszcie, na co to wydacie.

0: Iben, All of My Love w Melo Radio. 8 minut do godziny 14. Siemanko Mikołaj.
1: Cześć.
0: Co jadłeś?
1: Jadłem kebaba na stołówce. Bardzo dobry. Znaczy taka kula, nie? Muala by nie było, ale tak oceniam solidne 6 na 10.
0: No i super. To jest w ogóle śmieszne, że gadamy o tym, co podają u nas w pracy.
1: No Iga teraz placka jeszcze kończy. O, już skończyła. Zagramy. Another Talk to You.
0: No chodź, Iga, chodź. Co jadłaś?
2: Leczo
0: jadłaś?
1: Leczo, ale z plackiem.
0: A, no dobra, no to fajnie. Czyli we Freak Fajcie wszystko po staremu, rozumiem.
1: Najedzeni, zadowoleni.
3: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
12: Zapraszamy do odmienionego, nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
11: BYD. Build your dreams.
13: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
14: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
19: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: Nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy.
7: Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
20: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Mamy niskie ceny.
23: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
24: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
25: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
24: Mhm, dokładkę rabatu.
23: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
26: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
7: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.

0: minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: CBA bada sprawę próby wykolejenia pociągu na Lubelszczyźnie niedaleko Łukowa. Składy najechały na betonowe przeszkody na torach. Bierzemy pod uwagę każdą możliwość, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
3: Jest to głupi, szczeniacki wybryk. Również ten wątek jest dywersyjny brany pod uwagę.
2: Sprawę bada prokuratura. Mniej kandydatów na fotel prezydenta Krakowa. Z wyścigu wycofał się jeden z inicjatorów referendum, Jan Hoffman. Przekazał poparcie Łukaszowi Gibale. Nietypowa atrakcja turystyczna w Estonii to bałtycka linia obrony i umocnienia na granicy. Turyści chcą zobaczyć to na własne oczy. Na Alasce wybierany jest najgrubszy niedźwiedź. Chodzi o takiego, który najbardziej przytył przed zimową hibernacją. Głosowanie potrwa w internecie przez tydzień.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak fight.
1: Siemanko, co ty tak się cieszysz tutaj?
2: Bo zjadłem kebaba dzisiaj. To jest, no słuchaj, czego facetowi potrzeba więcej do szczęścia?
1: No jest środa, więc myślę, że coś się jeszcze znajdzie.
2: A, masz rację, ale oj, dobra, niebezpiecznie się robi. Jak zwykle z tobą.
1: Iga, Mikołaj, siemanko. Porozmawiamy też o przyjemnych rzeczach w tej godzinie.
2: Tak, no, no.
1: Powiedzmy, ja wiem. A zaczynamy od Talk to You, Another.
0: Freak Fight.
1: Ale co, że to nie jest przyjemne?
2: Nie, bo Adrian teraz pokazuje, patrz, wziął też
1: jaki
2: sobie
1: Adrian?
2: Kebaba. No Adrian Nowak też wziął kebaba, patrz.
1: Adrian Nowak, nasz prezenter.
2: Na wynos, o, wziął podwójne mięso. Dobre będzie.
1: Mieszany, mieszany?
2: Z sosem?
3: Nie.
1: Szybko, szybko, żebyś miał łazienkę
3: mam
1: pod...
3: jogurt w chacie, mam jogurt w chacie i mam przyprawę czosnek. Wiecie, co się wydarzy?
1: Wolę nie wiedzieć.
3: Jutro melduję się o 10:00.
1: Dobrze, że nas wtedy nie będzie.

0: Kiedyś Kylie Minogue, dzisiaj Third Life. Out of my head w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Mikołaj. Mhm. To jest w ogóle straszne, co Polacy wyczyniają.
1: To prawda. Prawie 4,7 tysiąca zwolnień lekarskich na kaca zostało wystawione w pierwszym półroczu 2026 Anno Domini.
0: No słuchajcie, to jest w ogóle jakiś skandal. Proszę się wziąć do pracy.
1: Tak, ale jest garść ciekawych statystyk. Dominują tutaj osoby w wieku 40 do 49 lat. Najrzadziej takie zwolnienia wystawia się osobom do 19 roku życia i seniorom. A najwięcej, 77%, stanowili mężczyźni. Panowie, tak nie można. Tak się nie robi.

0: Robin Schulz, Show Me Love. Porozmawiamy teraz o miłości od pierwszego włożenia. Wejrzenia? Wejrzenia.
1: Iga. To jest taka piękna, romantyczna historia, dobrze, która teraz zatoczyła swoje koło.
0: Filip Heiser, znany dziennikarz, showman, może nawet
1: lekarz.
0: Trochę taki lekarz. Dokładnie, ponieważ jego żona już, Bianka,
1: teraz już żona, tak,
0: która jest od niego młodsza, przypomnę, 20 lat i mogłaby być jego córką, rzekomo myślała, że on jest lekarzem, a nie tam jakimś znanym prezenterem.
1: Trochę nie wierzę, bo ona była producentką w studiu podcastowym, gdzie Filip Heiser nagrywał swój podcast, więc jeżeli produkujesz czyjś podcast, no to chyba wiesz, co to za osoba, nie?
0: Za dnia dziennikarz, w nocy lekarz, wiesz, o co chodzi.
1: W nocy zaś szkarada. No i teraz właśnie mówię, że miłość zatoczyła koło, ponieważ wystartował nowy podcast Filip i Bianka Heiser, gdzie opowiadają o swojej miłości, która trwa już całe 7 miesięcy, bo się poznali jakoś w lutym, nie?
0: Oni są krócej razem niż my się znamy, Mikołaj.
1: Faktycznie, no.
0: Dobra, ile im dajemy czasu na ten związek?
1: Nie, wiesz co, ja tak nie chcę. Nie chcę ich to mówić, bo wiesz, jak to mówi stare polskie przysłowie, jak się kochają, to z nimi.

0: Paraíso, The Lost Frequencies i Mari, chyba by powiedzieli Fresh albo Fresh po portugalsku, bo ona jest z Brazylii i ten numer ma być takim, wiesz, karnawałowym, brazylijskim, ciepłym brzmieniem.
1: Chyba się udało.
0: Fajne. Akurat na taki dzień.
1: 10 tysięcy kilometrów dzieli Polskę od Brazylii. Za taki bilet lotniczy trzeba by było chyba trochę zabulić.
0: No tak myślę, że za dwie paki to minimum.
1: I w tej godzinie zdradzimy wam, jak zyskać trochę więcej gotówki.

0: Reklama. I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
1: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotery koło Legnicy, inwar.pl.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
4: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
7: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
8: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Canal Plus.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: kochasz, Sobel, tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie w Meloradiu. A teraz zapraszam na pokład odrzutowca znanej influencerki Kylie Jenner.
1: No, ona to ma swoje własne Kylie R, prywatny odrzutowiec za jedyne 73 miliony dolarów. Ile to jest na nasze?
0: Szczerze, bardzo dużo, nie umiem do tylu policzyć.
1: To chyba razy 4 jakoś.
0: Coś nie? takiego.
1: To tak, no, ćwierć miliona lekką ręką, myślę.
0: Okej, co na tym pokładzie?
1: No i na tym pokładzie ma, wiesz, telewizor, łazienkę, łóżko i kucharzy, którzy, no, zaliczyli wpadkę, słuchaj. Przekąska okazała się za ostra.
0: Ja tam lubię na ostro.

0: Fire, fire, to jest prawdziwie podkręcone tempo. Ja się, słuchajcie, tak rozmarzyłam o tej ostrości, że zapomniałam o najważniejszym.
1: No właśnie, bo ćwierć miliona złotych nie każdy ma na prywatny samolot, ale do jakiegoś biletu możemy się oczywiście wam dorzucić w szybkiej kasie od Meloradia.
0: 200, nawet 500 złotych jest do zgarnięcia, wystarczy wejść na naszą stronę meloradio.pl.
1: Tam piszecie, na co byście wydali kasę, a my do was dzwonimy, wy odbieracie, my wam dajemy, wy się cieszycie.
0: Proste.

0: Armin van Buuren, Everlasting w Meloradiu. Powiem wam, że niedługo wyrzucę telefon przez okno. Jeszcze raz zobaczę po prostu jesieniarski content i wyrzucę telefon.
1: A dzisiaj jesień.
2: No właśnie, i o tym powiemy w newsach. Czy ją czujemy, bo dzisiaj dzień pierwszy astronomicznej jesieni.
3: A już o 15:00 zagramy.
1: Marlon Hofstadt i South Star, I Like.
0: Ten numer zagramy punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Jestem w Toyota Centrum Wrocław, gdzie trwają dni otwarte samochodów używanych. Codziennie nowe okazje specjalne. A tylko u nas, gdy kupujesz samochód używany, to wyjeżdżasz z pełnym bakiem. Masz już samochód? Zostaw go w rozliczeniu i zamień na nowszy. Odwiedź dni otwarte w salonie samochodów używanych przy Klecińskiej 151.
3: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
4: Maria Sadowska.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
2: Ula Harciarek on the mic.
3: Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną w regionie Braniewa przy granicy z obwodem królewieckim. Był obserwowany przez polskie wojsko. Jest wniosek o areszt dla byłego policjanta w sprawie zonda krypto. Wcześniej usłyszał zarzuty, nie przyznał się do winy. Uważajcie na oszustów i koniecznie ostrzeżcie rodziców i dziadków. Naciągacze podają się za pośredników, którzy oferują załatwienie sprawy w ZUS-ie. Żegnamy lato, to pierwszy dzień astronomicznej jesieni. Synoptycy mówią, że ma być ciepło, a czy ją czujemy?
4: Zbyt zielono, żeby była jesień.
5: Raczej jestem ciepłolubna, ale nie przeszkadza mi zima. Odpowiednio się można ubrać i spacerować.
3: Dziś temperatury mocno jesienne, ale niedługo ma zrobić się znów ciepło.
0: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Słuchajcie, Freak Fight, mamy godzinę 15. Iga Mikołaj, cześć. Polski język, trudny język, dlatego poznamy nowe słowo w tej godzinie.
1: Więc jeszcze będziemy go bardziej utrudniać, tak? Żeby obcokrajowiec już w ogóle nie wiedział, co się dzieje.
2: Polska dla Polaków, czy coś?

0: Podkręcamy tempo najlepiej w Polsce. Hit My Heart, Benassi Wross, to chyba twoja młodość, co?
1: Nie no, moja młodość brzmiała troszkę inaczej.
0: A myślałam, że właśnie tak.
1: Smerfne hity i te sprawy.
0: Nie aż taka młodość.

0: Lifka, poza tobą nic, nadal to jest moja topka na naszej playlisty.
1: Chyba jeden z potężniejszych polskich towarów eksportowych, ale teraz o imporcie będziemy mówić, ponieważ...
0: Ale to różne słowa tutaj
1: eksport,
0: rzucasz.
1: Import, wiesz, podaż, nie?
0: Sprzedaż.
1: Oj, aż na studia miałem ochotę wrócić przez chwilę. Import kokainy to jest problem, z którym teraz walczą służby na całym świecie, zwłaszcza na Oceanie Atlantyckim. I właśnie ostatnio został złapany jacht, tak, gdzie miał 2 tony koksu na pokładzie i płynął pod polską banderą.
0: Jak to?
1: No ktoś zawiesił. Ja nie wiem, kto zawiesił, ale ktoś zawiesił.
0: Ale to jest skandal jakiś.
1: No właśnie. I teraz została wystosowana prośba do polskich służb, żeby pomóc zidentyfikować, do kogo może należeć ten jacht. Ale wydaje mi się, że raczej chyba nie do kogoś z Polski, tylko tak sobie wywiesili. Wiesz, tam płynęli, nie wiem, San Escobar czy skądś.

0: Słuchajcie, Freak Fightu, przed chwilą poruszyliśmy temat przemytników płynących pod polską banderą, że to skandal. Na szczęście nasz słuchacz Alex ma wyjaśnienie.
1: Tą flagę to pewnie do góry nogami przez pomyłkę powiesili, a to nie Polska.
2: To prawda, mi się wydaje, że w Monako czekali na ten towar. No to było o koksie, a za chwilę grzyby.
3: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: новый день. Автопромоция. Реклама.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Ceny.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
9: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
12: Zapraszamy do odmienionego nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
11: BYD. Build your dreams.
13: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarsze poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Voca z 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 zł przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
14: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99. Za kilogram aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
16: Castorama.
17: Teoria
18: i praktyka.
17: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
18: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: W Media Expert. Rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Bo w MediaExpert taniej masz.
21: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
22: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
23: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
22: Twoja definicja dobrego snu.
24: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
25: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
26: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Autopromocja.
27: Bocian! Patrz! Bocian!
28: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
29: Odlatujemy! Odlot!
28: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Autopromocja.
1: Halo Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Halo, Kejwa Max, Melo Radio. Chodźmy na grzyby, to jest nowy trend warszawski zresztą.
1: Trochę tak. Wszyscy kochają chodzić na grzyby ostatnimi czasy. No nawet pojawiły się wojny w internecie, nie? Bo tam ludzie rezerwacje sobie ustawiali na grzyby, nie pisali kartki, proszę nie zrywać kani.
0: Moje.
1: Podawali numer, a potem dostawali SMS-a o treści pyszne kanie, dzięki za info.
0: Trochę wredne.
1: Ale Księżulo też wybrał się na grzyby. Bardzo mnie to rozbawiło, bo parafrazując klasyka, wystroił się jakiś islamski najemnik w jakieś moro. Co on myśli, że te grzyby się przed nim będą chować, czy o co chodzi?
0: Bardzo stylowo. Myślisz, że zrobię jakąś potrawę, która będzie muala?
1: Nie wiem, ale oglądałem parę takich odcinków, gdzie gotuje i dobrze mu to chyba wychodzi.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Tutaj Kids Slow w Melo Radio, tak podkręcamy tempo.
1: W życiu chodzi o to, żeby przełamywać własne bariery, ale tej bariery nikt tak, nie chce przełamać.
2: Tak, stacje paliw na pewno nie chcą i o tym powiemy w newsach i o cenach paliw oczywiście.
3: A już o 16 zagramy!
1: Bibi Rexha i David Guetta, Sad Girls.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
3: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
4: I cóż, że ze Szwecji. Jak po raz drugi w Polsce są numerem jeden. Jesteście stali w uczuciach do tego numeru. Swedish House Mafia i Lickley po raz kolejny z rzędu są na szczycie. A jak będzie tym razem?
3: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
4: Pychu, zapraszam.
3: Rano obudzi największego śpiocha.

0: ładuje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
14: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
15: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny!
17: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Po reklamie.

0: we Wrocławiu.
1: Dawid Filipowski, zapraszam. Oprowadzanie z przewodnikiem, bezpłatne kursy zabytkowymi tramwajami, wystawy, wykłady, a na koniec wielka parada autobusowo-tramwajowa. W najbliższą sobotę zajezdnia Popowice otworzy swoje hale dla zwiedzających. Start o godzinie 10. A już teraz we wrocławskim Hydropolis możecie oglądać nową wystawę pod tytułem Woda a Moda. Dowiecie się z niej, jak duże ilości wody są potrzebne do produkcji odzieży. Mówi Agata Suchodolska-Maliszewska z Fundacji Play Sustain.
2: Kupując ubranie, często z

0: branż na świecie.
1: Do produkcji jednej bawełnianej koszulki potrzeba 2,5 tysiąca litrów wody.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Ceny na stacjach paliw poniżej psychologicznej granicy. Benzyna za 7,99, a diesel za 8,99, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
5: Stacje wiedzą, że to będzie pewnie miało psychologiczny efekt, jeżeli te dziewiątki się na pylonach pokażą i dlatego robią co mogą, żeby jednak tego pułapu nie przeskoczyć.
4: A pomaga to, że ceny na giełdach i w hurcie spadły. Nie dajcie się oszustom. Pewien mieszkaniec Mazowsza przez 4 lata inwestował w internecie w kryptowaluty i stracił około 60 tysięcy złotych. Chciał zaimponować koleżankom, więc ukradł samochód warty 180 tysięcy złotych. To historia z Łodzi. Grozi mu teraz do 10 lat więzienia. Projekty przepisów chroniących przed AI miała przygotowywać sztuczna inteligencja. To w Norwegii. Co trzeci projekt poselski w tamtejszym parlamencie zawiera tekst wygenerowany przez AI.
2: I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu. Ufaj, ale kontroluj. To jest myśl przewodnia.
3: Co? Chcesz powiedzieć, że kontrola jest najwyższą formą zaufania?
2: Może.
3: Biedny Michał.

0: Mam same dobre wspomnienia z tym kawałkiem Rockabye w Meloradiu. Słuchacie Freak Fightu, podkręcamy tempo. Jest afera. Afera, afera.
1: Panie Fertku, afera jest. Channing Tatum był z Zoe Kravitz. I rozstał się z Zoe Kravitz. Teraz Zoe Kravitz jest z Harrym Stylesem. Mhm. I ktoś Zoe Kravitz zaczął strasznie hejtować w internecie.
0: Fake konto pan Channing założył?
1: No, wszystkie poszlaki na to wskazują, bo takie konto powstało i miało jednego obserwującego i był to właśnie Channing Tatum, a potem to konto zaczęło strasznie hejtować Zoe Kravitz. On powiedział, że nie, to nie ja. To musiał być Jeff.
0: Jaki Jeff?
1: My name is Jeff.
0: A propos zdrad, za chwilę porozmawiamy o Lewandowskich.

0: 18 po 16 w Meloradiu.
1: Robert Lewandowski był zszokowany, kiedy usłyszał przeprosiny. Wszystko chodzi o to, że Robert przyjechał teraz na zgrupowanie kadry narodowej.
0: Jasne.
1: No i były takie głosy wśród dziennikarzy sportowych, że nie, Robert to on na pewno tak na jeden, dwa mecze przyjedzie, a potem wróci do tej Ameryki i tam w Chicago Fire będzie grał, nie? Ale się okazało, że nie, że Robert zostaje na wszystkie mecze reprezentacji, które będą w najbliższym czasie rozgrywane.
0: Robert.
1: I dziennikarz, który wysnuł taką tezę na konferencji prasowej, przeprosił Roberta Lewandowskiego i Robert Lewandowski był w takim szoku, powiedział: pierwszy raz słyszę pytanie z przeprosinami za tezę, która była błędna. Chyba muszę nacieszyć tym uszy.
0: Szczerze, zainspirował mnie ten dziennikarz do przeprosin. Jakiś czas temu, bardzo często my z Mikołajem sobie troszkę śmieszkujemy na temat panny.
1: Nie pani.
0: Pani, przepraszam znowu. Ani Lewandowskiej, więc ja mam oświadczenie. Czy jesteśmy gotowi na to oświadczenie?
1: Słuchamy.
0: Ja, Iga Dudziuk, przepraszam panią Annę Lewandowską za to, że osądzam ją o być może romans z Alvaro. Słuchaczka Ania również napisała, że jej się to bardzo nie podoba. Więc przepraszam. Natomiast jeżeli się to okaże prawdą, no to ja również oczekuję przeprosin.

łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro, łap. Główne

0: ten kawałek do reklamy.
1: Elo.
2: Pokwarzymy soku, to już nasza tradycja, że Mikołaj robi elo.
3: No bo jak mówi elo, to ja odpowiadam grzecznie.
2: Bo jesteś kulturalnym chłopakiem. A wiesz, co jest niekulturalne?
3: Mlaskać przy stole.
2: Bardzo.
3: Mhm. A chociaż w niektórych kulturach to jest właśnie grzeczne.
2: A my zajrzymy, jakie potrawy są smaczne, a jakie nie, jeszcze w tej godzinie.
4: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
5: Odświeżyłabym za to swój salon.
6: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
5: Dziękuję.
4: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia. Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
2: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotary koło Legnicy, inwar.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Jestem w Toyota Centrum Wrocław, gdzie trwają dni otwarte samochodów używanych. Codziennie nowe okazje specjalne. A tylko u nas, gdy kupujesz samochód używany, to wyjeżdżasz z pełnym bakiem. Masz już samochód? Zostaw go w rozliczeniu i zamień na nowszy. Odwiedź dni otwarte w salonie samochodów używanych przy Klecińskiej 151.
8: Po, polecam państwu to Toyota Centrum Wrocław.
9: Maria Sadowska.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
3: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Muzyka i głos.

0: Leopard.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Crystal Dior w Melo Radio. Tak się podkręca tempo. Najlepiej w całym wszechświecie. Zgłodniałam, Miki, wiesz?
1: To może masz ochotę na jakieś najgorsze danie na świecie na przykład.
0: Jak musisz,
1: bo powstają zawsze rankingi tych najlepszych dań. No to teraz jest na odwrót. Powstał ranking najgorszych dań świata i uwaga, jest polski akcent na tej liście.
0: Brawo!
1: Na miejscu 17 znalazł się śląski rzymlok.
0: Brzmi jak... Nieładnie brzmi.
1: No, nie brzmi zbyt dobrze. To jest generalnie taka kaszanka, tylko że zamiast kaszy jest bułka moczona w jakimś wywarze. Na miejscu pierwszym jest pizza Vulkanen ze Szwecji. Że tam jakieś różne dodatki i frytki w środku, jakaś sałatka.
0: Brzmi jak taki remix ble.

0: będzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

0: Mikołaj, jak tam twoje klejnoty?
1: No wiesz co, klejnoty to jest prywatna sprawa każdego faceta, chyba że jest się premierem.
2: No właśnie, premierem Hiszpanii, byłem premierem Hiszpanii i o tym powiem w newsach, który tłumaczy się ze swoich klejnotów.
3: A już o 17:00 zagramy
1: Lumix Self Aware.
0: Ten numer zagramy punktualnie o 17:00.
1: No bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
9: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
10: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
9: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
10: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
9: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie,
13: bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
14: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
15: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
16: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Muzyka i głos.

0: Leopard.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: we Wrocławiu.
1: Dawid Filipowski, zapraszam. Resident Evil ponownie w kinach. Tym razem Zack Cregger prezentuje ekscytującą i przerażającą, zupełnie nową historię. Poznajemy Briana, który nieświadomie wplątuje się w pełen akcji nieustanny wyścig o przetrwanie. Film obejrzycie we wrocławskich kinach Helios. Zdecydowanie mniej emocji będzie w weekend w Aquaparku przy ulicy Borowskiej. W sobotę i niedzielę obiekt organizuje wielkie wrocławskie saunowanie. Tym razem w klimacie polskiej biesiady. Dlatego czeka Was powitanie chlebem i solą oraz wiejski stół. Na koniec wybiegamy w przyszłość. Od 9 do 12 października Wrocław będzie gościł Wro Latin Fusion Festival. To nowy międzynarodowy festiwal taneczny łączący tańce latynoamerykańskie, hip-hop i choreografie znane z teledysków.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek, on the mic. Fałszywe reklamy na Facebooku mogły zawyżać rachunki za telefon, wynika z analizy CERT Polska. Opłata mogła zostać doliczona do rachunku. Drogie ogrzewanie czeka nas tej zimy, tak prognozuje polski alarm smogowy, mówi Piotr Siergiej.
4: Ogrzewanie pelletem okazało się najdroższe. Pellet kupiony na początku września to jest roczny koszt ogrzewania sięgający prawie 13 tysięcy złotych.
3: Najtańsza jest pompa ciepła. Biegacze z całego świata wystartują w maratonie warszawskim. Impreza będzie rekordowa, bo zapisało się niemal 14 tysięcy osób. Start w tę niedzielę. Z klejnotów wartych ponad milion euro, tłumaczy się, były premier Hiszpanii jest podejrzany o korupcję. Wyjaśnił, że klejnoty podarował mu saudyjski monarcha, tak w geście uprzejmości.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: I elegancko wybiła 17, słuchacie Freak Fightu i jak codziennie mamy do Was pytanie, drodzy słuchacze.
2: Więc już teraz zapraszamy Was na WhatsApp Meloradia. Odnośnik do niego znajdziecie na meloradio.pl.

0: ale są Night Smith. Mamy dzisiaj pierwszy dzień jesieni, więc nasze pytanie do was, drodzy słuchacze, brzmi: co zrobić, żeby pozbyć się jesiennej chandry na literę M?
1: Można, myślę, myśleć pozytywnie, o, po prostu.
0: Można też się miziać.
1: Można miodu i cytryny sobie wrzucić do herbaty.
0: Jesieniary lubią to.
1: Tak jest. Co można robić, żeby pozbyć się jesiennej chandry na literę M? O to dzisiaj pytamy, odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego znajdziecie oczywiście na meloradio.pl. Co zrobić, żeby pozbyć się jesiennej chandry na literę M?

0: Gaj w Meloradiu. Co zrobić, żeby pozbyć się jesiennej chandry na literę M? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie.
1: I Sztrux napisał melanż. Jedno słowo, a tyle emocji.
0: Czyli słuchać Meloradia, bo my jesteśmy takim melążowym
1: radiem. To Kasia
0: radiem.
1: Napisała, że melo włączyć. Można sobie w ten sposób poradzić z jesienną chandrą. Można maraton filmów Harry'ego Pottera odpalić. Polecam każdemu. Piotrek napisał, że można majaczyć, że jest lato. No i jest Janusz, nasz ukochany Janusz, tak? Który proponuje masaż erotyczny.
0: To nie wymaga komentarza. Co zrobić, żeby pozbyć się jesiennej chandry? Na literę M czekamy na wasze głosówki najlepiej. Głosówki nagrywamy na WhatsAppie Meloradia, a odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Co zrobić, żeby pozbyć się jesiennej chandry na literkę M?
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Swedish House Mafia, Likili, Happiness is so sad w Melo. Co zrobić, żeby pozbyć się jesiennej chandry na literę M? Może Oliwier na początek?
1: Na M? Miłość. Poczuć się jak na wiosnę, motyle w brzuchu.
2: Miłość to jest fantastyczna rzecz. Ktoś też napisał, miłość, miłość, tosty z miodem. Podoba mi się to.
0: Ale nie krzycz.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w Melo.
0: Wakacje minęły, ale my energii mamy jeszcze więcej. Od poniedziałku do czwartku podbijamy wieczorami antenę razem. Liczę na was. Odjeżdżamy punktualnie o 18. Pychu, zapraszam.
1: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Centrum handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk. Do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
9: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
10: Zapraszamy do odmienionego nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
9: BYD. Build your dreams.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
16: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
18: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
21: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
22: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
23: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Trips, Kubańczyk Trips. Jeżeli słuchasz Meloradia, to oczywiście odpisz nam na DM-a, ponieważ czekamy już jakieś 9 miesięcy.
1: No, to już się coś powinno z tego urodzić, prawda? A do tej pory nic.
0: Natomiast my sprawdzamy, co zrobić, żeby pozbyć się jesiennej chandry na literę M.
1: Tak.
0: Dziękujemy
1: jest
0: za wszystkie głosówki. Może M ma?
2: Na jesienną chandrę najlepszy będzie melanż. Pozdrawiamy z Klaudusią z pracy. Słuchamy Melo. Pozdrawiamy.
1: To trzeba rozkręcić jakiś melanż. Pozdrawiamy was, dziewczyny.
0: W pracy melanże to jest to. Krzysztof napisał, żeby modlić się o złotą, ciepłą jesień.
1: Tomasz zaproponował, że masaż i muzyka. To zawsze takie relaksujące. Przydałoby się mi.
0: Romantyczne.
1: Rzeczywiście, tak.
0: Monika?
3: Można się miziać z partnerem, partnerką.
0: No pomiziaj mnie, Mikołaj.
1: Ja nie wiem, naprawdę, czy przeczytać tę wiadomość, czy nie czytać tej wiadomości.
0: No zrób to, jest już taka godzina, zrób to.
1: Słuchajcie, Peter do nas też napisał, ja nie wiem, no moja dusza opuściła ciało, jak przeczytałem tę wiadomość, ale niech będzie.
0: Proszę.
1: Hej, na jesienną chandrę, zatrzymując wyliczanie na literce M, najlepsza jest minetka, uśmiech z zamkniętymi oczami. Czy robić, czy jak myślę mieć robioną, jest bardzo odprężające i przyjemne. Pozdrawiam.
0: Piotrek,
1: ja muszę iść do domu.
0: Daj swój numer.

0: co to jest za poza Mikołaj?
1: Ja jestem zniszczony tą wiadomością, którą przeczytałem. Nie mogę sobie z nią poradzić do teraz.
2: Chodzi ci o tę minetkę?
1: Chodzi mi o ten uśmieszek. Ten uśmieszek wyssał ze mnie energię.
0: To chyba bardzo źle, że ja dopiero przyszedłem z tego, co słyszę.
1: No tak, bez kontekstu. Nie brzmi to zbyt dobrze.
0: To za minutkę. Powiem wam, co zagram, a nawet za sekundkę.
3: A już o 18:00 zagramy
0: Can't Deny It, Jessie.
2: Faktycznie to trochę zabrzmiało, jakbyś mi zrobił. Dobra.
0: Nie chcę wiedzieć, co tutaj się działo, jak mnie nie było.
1: To miał sposób na jesienną handrę.
0: Na szczęście w studiu są kamery. Albo nie na szczęście. Daj buźnika.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
4: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
10: Kierowco, jeździsz Toyotą? Mamy coś dla Ciebie. Tylko teraz w serwisie Toyota Nowakowski wykonamy bezpłatną laserową kontrolę geometrii zawieszenia oraz stanu opon. Otrzymasz czytelny raport i indywidualne zalecenia naszego doradcy, aby Twoje auto było gotowe na zimę. Nie czekaj, zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Zapraszamy do dealera roku Toyota Nowakowski. Bielany Wrocławskie, ulica Czekoladowa 10.
11: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Melo Radia, które mam dla was. Ula Harciarek.
1: Drogo na stacjach paliw. Cena diesla w niektórych regionach jest już wyższa niż 9 zł. Według Petrol.pl najdrożej jest na Dolnym Śląsku. Rosja i Ukraina wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni, powiedział sekretarz stanu USA. Marco Rubio spotkał się dziś z ministrem spraw zagranicznych Rosji. Jak chronić się przed deepfake'ami? Eksperci od cyberbezpieczeństwa mają sposób. Polecają ziewanie, bo algorytmy nie są przyzwyczajone do takich ruchów twarzy. Dziś oficjalnie pierwszy dzień jesieni. Czy już ją czujemy?
2: No jasne. No zimno właśnie. Kolory też tak są, nie? Bo widzę, że takie już liście żółte jest.
3: Każda pora roku ma swój urok.
2: Tak.
4: Tylko trzeba umieć zobaczyć zawsze te plusy, a nie minusy.
1: Według synoptyków tegoroczna jesień może być cieplejsza niż zwykle.
0: I to chyba jej jedyny plus.
5: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: turn the volume up. Idef. Idef Melo.
1: Ale my nie mamy jeszcze jesieniarskiej formy. My mamy tę formę bardzo letnią. Ja wam to udowodnię. Silva Bumpa on Tonight, Lady Gaga, Abracadabra, Jazzy, Can't Deny It. To mam dla was na sam początek. Na tej godzinie też zagramy sobie już za moment w naszą zabawę O czym myśli pychu. Będziecie mogli wejść do mojej głowy. To ryzykowne, ale opłacalne. Będą skiety Meloradia do zgarnięcia. To co, lecimy? Tu pychu, siemano.

0: Iga, pochwal się, co zrobiłaś.
1: Oluś zamówił mi taksówkę i uznałam, że mu dam napiwek w postaci złotówki.
0: Ja teraz przeszaleję całą noc, muszę ci powiedzieć, Iga, po prostu jestem ci niezmiernie wdzięczny.
1: Nie ma za co.
0: 9 minut po 18 i Pychu z tej strony, słuchacie Melo Radia, no i zaczynamy naszą zabawę. O czym myśli Pychu? Zasady są proste, tak jak zawsze. Ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy potem wybieracie numery 321-321-777, no i próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. A dziś chodzi mi o rzecz. Ta rzecz jest taką ozdobą w domu i może być różnej wielkości. Taki bardziej dodatek, że jakby bez tego chata wytrzyma, ale fajnie, jeżeli ta rzecz tam jest. No to czekam na wasze telefony. Już za moment będziecie mogli dzwonić. 321-321-777. Zapiszcie sobie ten numer, za chwilę wam się przyda.

0: James Young, Infinity w Melo Radio. O czym myśli? No i zadaję wam pytanie takie jak codziennie. O czym myśli Pychu, Pychu, czyli ja, siemano? No i słuchajcie, wybierajcie już numer telefonu 321-321-777. Dziś myślę o rzeczy, która jest raczej dekoracją w domu, może być różnej wielkości. No to czekam na wasze telefony 321-321-777. To jest numer telefonu, pod który możecie dzwonić. No i widzę, że lampka się pali, to odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Halo, cześć, Justyna.
0: No cześć, Justyna. No to o czym myśli Pychu?
1: Może jakieś świeczki zapachowej?
0: Jeszcze raz, co?
1: Świeczka zapachowa.
0: Jak wy to w tym tygodniu robicie? Znowu po pierwszym strzale. Jesteś fanką świeczek?
1: Tak, tak, bardzo lubię świeczki.
0: To jaki jest najlepszy zapach, jaki można sobie na jesień kupić?
1: Ja lubię jaki.
0: Nie znam, ale to chyba dobrze, bo to potwierdza, że jestem mężczyzną. O czym myśli Pychu?

0: każdy twój ruch w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 18.27 na zegarach, a w tej godzinie powiem wam jeszcze, co przed snem robi Magda Tarnowska.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Jestem w Toyota Centrum Wrocław, gdzie trwają dni otwarte samochodów używanych. Codziennie nowe okazje specjalne. A tylko u nas, gdy kupujesz samochód używany, to wyjeżdżasz z pełnym bakiem. Masz już samochód? Zostaw go w rozliczeniu i zamień na nowszy. Odwiedź dni otwarte w salonie samochodów używanych przy Klecińskiej 151.
5: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
6: Maria Sadowska.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed Tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
10: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotary koło Legnicy, inwar.pl.
11: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
0: Po reklamie.

to jak to jest z wami? Wy raczej bardziej anioły czy demony? Nieważne, do której grupy się zaliczacie, Tymek dla wszystkich was zagrał. Anioły i demony w Meloradiu. Cześć The Feeling, nowość od Timiego Trumpeta już za moment, a to robi Magda Tarnowska przed snem. Dziewczyna Bagiego ostatnio trochę się otworzyła, no i powiedziała głośno, że robi rachunek sumienia przed snem, bo jest osobą głęboko wierzącą, no i dopiero potem się kładzie. No i tak sobie myślę, że dobrze, że na przykład ja tak nie mam, no bo u mnie to by się każdego dnia tyle nazbierało, że chyba w ogóle bym musiał ze snu zrezygnować.

0: with this. Rzadko który numer tak mi poprawia humor jak właśnie ten. Charlotte Devon i Snoop Dogg to Flip It w Melo Radio. Flip it. Tak podkręcamy tempo. Za chwilę 19. I będziemy dalej podkręcać tempo bardzo mocno. Flip it. Zresztą też sypnę trochę grosza.
1: A już o 19 zagramy
0: Kygo, Khalid i Save My Love. No i jeszcze Gryfin w tym trio. I to właśnie od niego rozpoczniemy 19 punktualnie o pełnej. Wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
10: Hot doga poproszę.
9: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: W Media Expert.

0: www.bosmedia.pl. Bos Media Expert Pani Masz. Kierowco, jeździsz Toyotą? Mamy coś dla Ciebie. Tylko teraz w serwisie Toyota Nowakowski wykonamy bezpłatną laserową kontrolę geometrii zawieszenia oraz stanu opon. Otrzymasz czytelny raport i indywidualne zalecenia naszego doradcy, aby Twoje auto było gotowe na zimę. Nie czekaj, zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Zapraszamy do dealera roku Toyota Nowakowski. Bielany Wrocławskie, ulica Czekoladowa 10. O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Idę w Melo. No to mamy już punktualnie 19, to oznacza, że odpakowujemy kolejną paczkę z najlepszymi hiciorami i podkręcamy tempo. Kygo, Kali, Ty Griffin, Save My Love. To mam dla Was na sam początek. Tu Pychu, siemano, Florida i T-Pain, low, low, low, low. Będzie za moment.

Josh Baker i Poppy Bascomb w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 19.11 na zgarach, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. I takie jak w tym numerze ktoś z was zrobi. Kto się zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: dobra, Ariana Grande i Zed to Break Free. Tak podkręcamy tempo. Słuchacie Meloradia. 19.20 na zegarach, a to dobry moment, żeby zająć się pieniędzmi. Ale najpierw jeszcze dropik. O ten. Uwielbiam.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: No i właśnie w tym momencie wybrałem numer do Klaudii, która mam nadzieję, że odbierze telefon. Czekam 5 sygnałów i nie mogę czekać dłużej, więc Klaudia, to jest twoja szansa, którą musisz wykorzystać. I to się chyba wydarzyło. Siemano, tu Pychu, Melo Radio.
2: Cześć.
0: No, cześć. Czy masz na imię Klaudia? Cudownie, wszystko się potwierdza. Słuchaj, na co byś potrzebowała 200 od nas? Bo ja takie trzymam w dłoni i tak, wiesz, mogę ci dać, mogę ci nie dać, jak wolisz.
2: Mhm. Okej, okay. No akurat w tej sytuacji, wiesz, bym potrzebowała na zakup składników na zrobienie tortu dla mojego taty na urodziny.
0: To ty jesteś taki kuchmistrz, że tak potrafisz taki torcik zrobić sama?
2: Jestem od niedawna. Wiesz, tak od 3 lat praktykuję robienia tortów na każdą imprezę rodzinną, na urodziny, święta i też...
0: Ale czekaj, bo coś mi się tu nie zgadza. Ty od 3 lat robisz tortu i ja od 3 lat go od ciebie nie dostałem.
2: No, po prostu rażące niedopatrzenie.
0: I taka odpowiedź mi się podoba, nadrobimy w tym roku, jak rozumiem.
2: Musimy to nadrobić, koniecznie.
0: No to ja ci daję hajs na ten tort. 200 w tym momencie wysyłam do ciebie.
2: Super, bardzo dziękuję, cieszę się. Na pewno będą smacznie spożytkowane.
0: A coś wyskoczy z tego tortu? Dobra, nie było pytania.
1: Szybka kasa od Meloradia.

0: nowka sztuka na playliście Meloradia. To Iben i Easy Bizo, All of My Love. Tak się nazywa ten numer, a za kilka chwil zagram wam jeszcze świeższy kawałek, bo zupełną premierę, która dziś wyszła i od razu trafiła na playlistę Meloradia, w sumie to trafi za kilka chwil. Meloradio.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama. Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę Piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk. Do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: Zapraszamy do odmienionego, nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
3: BYD. Build your dreams.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
0: Porekla.

0: Nie wierzę, że przez ostatnie 2,5 minuty ktoś ziewał. Przy tym numerze się nie da. Somebody's watching me. To Beat Freaks w Melo. Czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Metzner to, słuchajcie, bardzo młody chłopak, świeża krew na polskiej scenie muzycznej. Wydał już 3 numery, no między innymi Kto to, które często graliśmy na antenie Melo Radia. To był zresztą soundtrack do filmu Mickiewicza 3. Potem między innymi był troszkę mroczniejszy Gotham. No a teraz mamy Jazdę bez trzymanki. Jak usłyszycie te basy, no to powiecie tak jak ja, że to prawdziwy odlot. Metzner, wiem, że słuchasz, więc uściski dla ciebie, no i gramy twój nowy numer. Metzner i cały blok.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo. Ja.

0: Tu kasę, tam kasę, no i skąd ta upływa, nie? Shangay i tu kasę w Melo Radio. A wy pamiętajcie, że jak chcielibyście kasę od nas, taką szybką, to wbijajcie na meloradio.pl, no bo my codziennie rozdajemy 200, a w piątki nawet 500 zł. Jeżeli chcielibyście taki hajs dostać na cokolwiek tylko chcecie, to wpisujcie wasze pomysły na meloradio.pl. Robicie to totalnie za free na naszej stronie.
1: A już o 20:00 zagramy.
0: David Guetta, Look Run One River. Ten numer punktualnie o 20:00 otworzy kolejną godzinę podkręcania tempa w Melo Radio.

0: Reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Po reklamie. Idę.
6: No a w tej godzinie przydadzą wam się na pewno głosówki, więc już możecie sięgać po WhatsAppa Meloradio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, a ja gram. 20 na zegarach. Tu pychu, siemano, David Guetta i Alok. Oni na początek.

to Reason, Cilla Yoke, Cilla Vinia w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 20.14 aktualnie na zegarach. No ja chciałbym bardzo, żebyście teraz wyjęli wasze telefony, weszli na stronę meloradio.pl, no i tam kliknęli wyślij głosówkę. Tam jest odnośnik do naszego WhatsAppa, no i ja teraz przyjmuję te głosówki. Najlepsze nagradzamy skietami Melo Radia. No i pytam was dziś o co ja chcę się dowiedzieć w sumie cały dzień, bo mi się dzisiaj wszystkiego nie chce. Czego wam się dziś nie chciało? Czego wam się nie chciało dzisiaj zrobić? Być może od rana, być może wieczorem, teraz. Czego wam się nie chciało dzisiaj zrobić? Zbieram wszystkie głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do WhatsAppa oczywiście znajdziecie na meloradio.pl. I to jest prawda. A to Ania Dąbrowska. I nieprawda. W remiksie od Gromiego.

0: to dla was, dziewczyny. Każda z was jest Only Girl in the World. To Rihanna w Meloradiu. A czego wam się dzisiaj nie chce? To cały czas sprawdzam. Możecie wysyłać głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Kamila, jak to u ciebie wygląda?
1: Mi się dzisiaj z rana nie chciało przygotować jedzenia do pracy, więc leciałam dzisiaj na samych gotowcach.
0: O, jak ja cię rozumiem. Też tak często mam. Nawet kiedyś dostałem radę, co zrobić w takiej sytuacji. No i podobno działa to, żeby sobie przygotowywać rzeczy do jedzenia dzień wcześniej. Z tym, że do rana to one już były w moim brzuchu. To chyba nie tak ma działać.

0: raperów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Pewnie dobrze kojarzycie związany z Wrocławiem festiwal Nowe Horyzonty, ale może nie wiecie, że ma on też swoją młodzieżową i dziecięcą odsłonę. I ona już niedługo. Młode Horyzonty zaczną się we wrocławskim kinie Nowe Horyzonty 25 września, a potrwają do 4 października. I polecam sprawdzić program, bo są w nim tytuły, które zainteresują nie tylko bardzo młodych widzów. No i ten program można trochę poznać teraz u nas.
0: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
5: Daniel Ratuszniak, dyrektor kina Nowe Horyzonty.
4: Może zacznijmy właściwie od liczb. Jaki będzie w tym roku festiwal Młode Nowe Horyzonty, jeśli moglibyśmy go tak właśnie zebrać w liczbach?
5: Przede wszystkim to jest 10 dni. Jeżeli patrzymy na tytuły, to w sumie łącząc wszystkie metraże, to jest aż 170 tytułów, ale patrzymy na to tak, że to jest 110 seansów.
4: No i tak sobie myślę, że najłatwiej zorientować się w programie, sprawdzając sekcje. Ich też jest kilkanaście.
5: Tak, jest kilkanaście sekcji. Oczywiście taki jeden nasz podstawowy, czyli konkurs główny. Naprawdę gorąco polecam, bo tam trafiają filmy, które już zdobywały nagrody na światowych festiwalach. Między innymi będzie Kim jest Julian, ale także taka ciekawostka też możliwa, że dla starszych widzów, najnowszy film Koredy Look Back. A kolejne sekcje, które mamy w ramach naszego festiwalu, to również tak. Królestwo anime, czyli naprawdę mocne tytuły dla fanów tych produkcji z Azji.
4: A jest ich trochę we Wrocławiu, z tego co wiem.
5: Jest, więc sądzę, że będą naprawdę mocno zadowoleni. Gra w zielone. Sekcja, która właściwie jest poświęcona przyrodzie. Ja z takim szczególnym upodobaniem patrzę na sekcję Let's Dance. Akurat tu są takie filmy, które ja pamiętam osobiście, które oglądałem w kinie, bo jest między innymi Billy Elliot, naprawdę przesympatyczna historia z Wielkiej Brytanii, młodego chłopaka, który wbrew wszystkiemu pokochał balet. To się zapowiada kuriozalnie, ale to jest tak fantastyczny film, że naprawdę z otwartym sercem zapraszam do kina. Ale również jest Footloose, czyli film troszeczkę z przeszłości, ale naprawdę on nie traci tempa. Mamy również klasykę Coming of Age i tu jest kolejny taki sympatyczny tytuł Mama Miss, gorąco również polecam, i Lady Bird.
4: To jest tak, że mamy na festiwalu głównie nowości, ale właśnie też klasyki?
5: Tak, mamy sporo nowości, ale również mamy klasykę. Bo oczywiście festiwal Tauron Młode Horyzonty jest dedykowany nie tylko dla najmłodszych.
4: A zatrzymajmy się jeszcze przy konkursie. Jak właściwie to działa? Kto wybiera te filmy i jakie filmy startują w tym roku?
5: Jeżeli chodzi o konkurs główny, mamy oczywiście jury, w skład którego wchodzi aktorka, reżyserka i pedagogzka Magdalena Glapińska, reżyser Krzysztof Komander. To jest oczywiście jury ogólnopolskie, ale pamiętajmy o tym, że uczestnicy naszego festiwalu również wybierają film, wybierają ten tytuł, wybierają film publiczności.
4: Z jakich tytułów?
5: Między innymi są dwa filmy, które były prezentowane w tym roku festiwalu Annecy. To jest taki naprawdę najbardziej jeden z klasycznych festiwali poświęconych animacjom. I tutaj jest Kim jest Julian, Zizi i Serce Dżungli, ale również są filmy, które były prezentowane chociażby w Wenecji, przepraszam, że żyję, czy Świat Gugu.
4: Tak sobie opowiadamy o tym programie, a jeszcze nie powiedzieliśmy o tym, co będzie na początek, bo film otwarcia to też jest taki ważny punkt programu.
5: Tak, to będzie animacja Lucky Lost. Film naprawdę jest dosyć mocny, zaznaczam, ale naprawdę warto go obejrzeć.
4: To jesteśmy przy programie właśnie, przeglądając program. Jak się zorientować, jeśli mamy dzieci w takim wieku albo w innym, które filmy dla nich będą najlepsze, które filmy dla nich wybrać, a z którymi jeszcze warto by było poczekać kilka lat.
5: Przy każdym tytule po drodze pojawia się taka sugerowana kategoria wiekowa.
4: No i w programie festiwalu nie tylko filmy, ale też sporo wydarzeń towarzyszących. Co to jest?
5: Oj tak, podczas festiwalu oczywiście przygotowaliśmy szereg atrakcji i one są dedykowane naprawdę do różnych grup wiekowych. Bardzo ciekawie zapowiada się nasza współpraca z Smart Kids Planet. Oni będą robić u nas strefę filmową Galaktykę. Z taką ciekawością oczywiście patrzę na to, co będzie się działo we współpracy z Wrocławskim Klubem Ojca, gdzie będziemy konstruować drewniane zabawki z recyklingu. Ale oprócz tego będą również dla starszych warsztaty aktorskie, ćwiczenia z technik pamięciowych i z racji tego, że mamy również sekcję anime, no nie pozostaje nam nic innego, jak tutaj też zrobić super, super warsztaty i przygotują je dla nas Wrocławski Klub Mangi i Anime Nami Azarashi.
4: Z filmami sytuacja jest jasna, kupujemy bilety, a jak to jest z tymi wydarzeniami towarzyszącymi, jak się na nie dostać?
5: Większość wydarzeń jest darmowa, na niektóre oczywiście są zapisy, więc polecam, żeby zerknąć na naszą stronę, tam wszystkie nasze atrakcje są wyszczególnione, są również tam podane godziny i też mniej więcej na ile osób jest przeznaczona dana atrakcja.
4: Festiwal Młode Horyzonty niedługo w kinie Nowe Horyzonty, czyli w centrum Wrocławia, ale zaraz potem wydarzenie będzie miało też swoją online-ową edycję.
0: Zmieniamy temat.
4: Będziemy teraz wspominać i podsumowywać lato, jeśli chodzi o turystów.
0: Dolnośląskie wędrówki.
6: Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
4: Jak to lato nam wypadło na Dolnym Śląsku?
6: Nie wypadło źle. Na pewno nie można powiedzieć, że to nie był udany sezon, natomiast oczywiście są pewne problemy. Zacznijmy od dobrych stron. Mamy oczywiście na podstawie twardych danych dane do końca czerwca, czyli za pierwsze półrocze, kiedy to mieliśmy 5,2 miliona odwiedzających, prawie 4 miliony turystów, czyli osób, które nocowały. No i to jest wzrost o 8,5% do pierwszego półrocza zeszłego roku. Oczywiście danych za sierpień jeszcze pełnych nie mamy, dlatego mówimy o takich szacunkach robionych przez panią profesorki z AWF-u Wrocławskiego i Akademii Techniczno-Artystycznej, które to szacunki mówią, że w lipcu, samym lipcu i sierpniu na Dolnym Śląsku mieliśmy 2 350 000 odwiedzających i 1 750 000 turystów, czyli takich osób nocujących. Oczywiście wakacje, średnia długość pobytu jest znacznie dłuższa, tutaj przekracza 7 dni. Natomiast tak w skali całego sezonu, czy całego roku, tradycyjnie na Dolnym Śląsku średnio mamy, każdy turysta spędza 4 dni, co jest bardzo dobrym wynikiem.
4: No a porównując te letnie dane, czy szacunki z poprzednimi latami, to jest dobrze, czy źle?
6: Znowu mówimy o szacunkach, ale ten 1 750 000 noclegów to jest wzrost o około średnio, bo to też zależy oczywiście od miejscowości, ale średnio wzrost o 9,5%. Także to jest naprawdę bardzo dobra cyfra, ponieważ jest wyższa niż średnie wzrosty krajowe. Można powiedzieć, turystyka dolnośląska rośnie szybciej niż turystyka w całym kraju. Też, co nas bardzo cieszy i troszeczkę też ratuje wobec takiego mało dynamicznego wzrostu turystów z Polski, to, że ponad 20% naszych gości pochodzi z zagranicy. I to też jest powyżej średniej krajowej, także to nas bardzo cieszy.
4: A z zagranicy, a konkretnie?
6: Najwięcej turystów tradycyjnie od lat mamy z Niemiec i z Czech. Przy czym ten procent turystów z Niemiec maleje, ponieważ bardzo dynamicznie rośnie liczba turystów z innych kierunków. Przede wszystkim z Czech i co ciekawe mamy wzrosty, blisko 20% wzrosty
4: z Włoch. Z Włoch? Po loty? Jakie?
6: Tak, oczywiście gęsta sieć połączeń, którą tradycyjnie to Polacy latali na południe, zaczyna pracować na korzyść turystyki przyjazdowej. Włosi może no niestety, ale mocno odczuwają ocieplenie klimatu i w szczycie sezonu te trend zwany coolcation, czyli poszukiwanie chłodu na wakacjach, nie jest wcale takim akademickim trendem, tylko naprawdę faktem. I Polska na tym profituje, bo te wzrosty dotyczą całej Polski. W jeszcze większym stopniu dotyczą województw pomorskich. Natomiast nasze góry czy city breaki we Wrocławiu są wśród Włochów coraz bardziej popularne.
4: Do tego trendu jeszcze chciałabym nawiązać za chwilę, ale no właśnie, wspomniany Wrocław, góry, jeśli chodzi o to, co robią i co odwiedzają turyści na Dolnym Śląsku, czy tutaj też bez zaskoczeń?
6: No i tutaj dochodzimy do tej trochę gorszej strony tych dobrych danych, czyli chociaż mamy więcej turystów na Dolnym Śląsku, więcej osób, które wykupują noclegi, to badając liczbę sprzedanych biletów w takich 100 największych atrakcjach, 100 głównych atrakcjach województwa dolnośląskiego biletowanych, no to niestety w wielu miejscach widzimy spadki. Czyli turyści się pojawiają, ale mniej zwiedzają, raczej chodzą po górach, podziwiają nasze miasta, co nas również cieszy, ale jest jednak takim sygnałem, takim ostrzegawczym. Ale jeżeli chodzi o liderów ruchu turystycznego, no to oni też są niezmienni. Oczywiście najwięcej biletów sprzedaje Karkonoski Park Narodowy i Park Narodowy Gór Stołowych, ale z takich atrakcji typowo rozumianych jako atrakcje turystyczne, no to króluje ogród zoologiczny we Wrocławiu, Zamek Książ, Zamek Czocha, podziemna trasa turystyczna Kopalnia Złota w Złotym Stoku. To są liderzy, którzy naprawdę mają między 200 tysięcy sprzedanych biletów, a 1 milionem. Także to są naprawdę duzi gracze. Natomiast też oczywiście jest cała masa atrakcji, która jest gotowa na turystów, natomiast mają spadki sprzedaży.
4: No właśnie, bo biorąc pod uwagę te upały, które też na Dolnym Śląsku odczuliśmy, to oprócz wody, góry czy podziemia wydają się niezłym pomysłem.
6: Zdecydowanie Dolny Śląsk z braku takich naturalnych zbiorników wodnych oczywiście zaprasza na baseny, bo czy w Jeleniej Górze, czy w wielu mniejszych miejscowościach mamy zbudowane ogromne, bardzo, bardzo fajne takie akwaparki, można powiedzieć. I to jest oferta może mniej znana naturalnie niż choćby jeziora województwa lubuskiego. To jest to fajne uzupełnienie. Natomiast zawsze mówimy, że jeżeli ktoś na Dolnym Śląsku potrzebuje się ochłodzić, to my w przeciwieństwie do województw pomorskich zapraszamy do naszych tajemniczych podziemi. Szlak tajemniczych podziemi dolnośląski jest świetną ofertą, taką zintegrowaną, gdzie jeszcze odwiedzając kilka z nich można próbować wygrać cenne nagrody. Zapraszamy na stronę szlakpodziemi.pl. Tam są informacje o konkursie na zdobywcę tego szlaku. Także dla ochłody na pewno szlak tajemniczych podziemi. Ale co ciekawe, kiedy przyjdzie już zima, to również dla ogrzania się polecamy tajemnicze dolnośląskie podziemia, ponieważ we wszystkich z nich jest stała temperatura około plus 8 stopni. Także jak temperatury spadną poniżej zera, również zapraszamy pod ziemię.
4: Okej, a sami Dolnoślązacy właśnie jak wypoczywali w wakacje?
6: Dolnoślązacy, mamy takie badania głównie Polskiej Organizacji Turystycznej dotyczące Polski, ale wyciągnęliśmy z nich wnioski dla naszego regionu i możemy powiedzieć, że 90% badanych planowało choćby jeden wyjazd, jakikolwiek wyjazd związany z wakacjami. Także to jest bardzo fajne, że jesteśmy turystycznie aktywni. 7% z nich, jeżeli chodzi o takie kierunki podróży długoterminowych, czyli typowo urlopowych, to 7% Dolnoślązaków wybrało Dolny Śląsk jako swój cel podróży, 36% wybrało inne regiony Polski, A za granicę, czy to w Europie, czy poza Europą, to jest blisko 60% turystów.
4: No i połowa z nas decydowała się już na takie troszkę dłuższe wakacje, trwające od 7 do 10 dni.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś w programie opowiem Wam o bardzo ciekawych badaniach. A wrocławianie i mieszkańcy okolicznych miejscowości mają swój bezpośredni udział w jednym z największych i najważniejszych projektów epidemiologicznych na świecie. I to w podwójnej roli. Po pierwsze, niemal 2000 wrocławian bierze udział w potężnym projekcie badawczym i od prawie 20 lat regularnie monitoruje swój stan zdrowia. Ale po drugie, wrocławscy naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu te globalne dane analizują. Mowa o międzynarodowym projekcie PIUR, który objął ponad 140 tysięcy dorosłych z 27 krajów, obserwowanych przez wiele lat pod kątem stylu życia i nawyków żywieniowych. A Polska istnieje w tych badaniach właśnie dzięki Wrocławiowi. Najnowsza publikacja przynosi odpowiedź w temacie, który wzbudza wiele emocji, a chodzi o zboża i o zdrowie jelit. Badacze wykazali, że problemem nie jest pieczywo czy ziarna jako takie, ale stopień ich technologicznego, fabrycznego przetworzenia. To właśnie ultraprzetworzone produkty zbożowe niosą największe ryzyko rozwoju chorób zapalnych jelit. A o szczegółach tych wieloletnich badań porozmawiam z moją gościnią. W studiu jest dr Alicja Basiak-Rasała z Zakładu Badań Populacyjnych i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
8: Badanie mówi nam o tym, że osoby, które spożywały najwięcej przetworzonych produktów zbożowych, miały również największe ryzyko wystąpienia chorób zapalnych jelit w trakcie trwania obserwacji. I oczywiście porównywano różne poziomy spożycia. Najwyższe ryzyko, ponad 90% wyższe, miały osoby, które spożywały najwyższe ilości, powyżej 19 gram na dobę.
7: Czym są przetworzone produkty zbożowe?
8: Myślę, że warto tutaj też w ogóle powiedzieć, czym są wysoko przetworzone produkty ogółem, czy ultra przetworzone, bo oczywiście my, przygotowując żywność w domu, także poddajemy je pewnej obróbce, prawda? Przetwarzamy je w jakiś sposób, czy to termicznie, czy kiedy gotujemy, ale mówiąc o wysoko przetworzonych produktach, czy ultra przetworzonych, to są produkty, których my w domu nie przygotujemy. To są produkty, które są przygotowane technologicznie, podlegają pewnym procesom takich przemysłowym. Często wyróżniaje także to, że mamy tam sporo zastosowanych dodatków technologicznych. Są to substancje konserwujące, barwniki, emulgatory, zagęszczacze. To są po prostu produkty, których my sami nie przygotujemy, są przygotowane przemysłowo. Kiedy mówimy o produktach zbożowych przetworzonych, to są to produkty takie jak na przykład paczkowane pieczywo tostowe, czy takie gotowe bułki, nie wiem, hamburgerowe, hot dogowe również, które możemy w supermarkecie na półce gdzieś tam paczkowane znaleźć. To są oczywiście pewnego rodzaju krakersy, mogą to być te paczkowane na przykład rogale z czekoladą. Nie mówimy tutaj o takim świeżym pieczywie, czy na przykład ryżu, czy kaszach.
7: No dobra, od razu mi się taka lampka zapala w głowie. W wielu marketach teraz kupujemy takie pieczywo odpiekane, głęboko mrożone i odpiekane. Czy to też jest produkt zbożowy przetworzony?
8: Wszystko bardzo mocno zależy od jakości tego produktu. Nie każde mrożone pieczywo i później odgrzane, że tak powiem, wypieczone, jest od razu wysoko przetworzonym produktem. To wszystko bardzo mocno zależy od składu, po prostu.
7: To na co patrzeć?
8: Oczywiście najlepiej byłoby, żeby te składy były jak najkrótsze. Jeżeli chodzi o pieczywo i w ogóle też o nasze badanie, to świeże pieczywo z piekarni, wysokiej jakości, jakości, pełnoziarniste, nie wykazało zależności z zaburzeniami, czy z, właśnie z chorobami zapalnymi jajc, wręcz wydawało się, że to działanie jest protekcyjne. W związku z tym tutaj nie mówimy, nie boimy się świeżego pieczywa i wysokiej jakości, to bardziej chodzi właśnie o produkty, które no, mają bardzo długi skład, mają faktycznie bardzo dużo tych dodatków technologicznych. Długi termin przydatności do spożycia, leżą na półce bardzo długo po prostu.
7: Troszkę się rozprawmy z mitami, bo wokół pieczywa w ogóle jest bardzo dużo mitów, że one nam szkodzą, że jak chcesz schudnąć, to nie możesz jeść chleba i bułeczek. Rozumiem, że wasze badanie pokazuje, że nie każde pieczywo nam szkodzi.
8: Absolutnie nie. To właśnie też chciałabym podkreślić, żeby też nie straszyć, bo to też absolutnie nie wynika z naszych badań, żeby pieczywo wysokiej jakości, czy ryż, czy kasze korelowały w jakikolwiek sposób właśnie z chorobami zapalnymi jajc, a wcześniejsze badania PIUR też pokazują, że również z innymi schorzeniami nie korelują, no, tak samo jak z choroby przewlekłe różne, czy choroby sercowo-naczyniowe. Także jak najbardziej pieczywo pełnoziarniste, żytnie, kasze właśnie, czy różne zboża, jak najbardziej możemy spożywać i powinniśmy, wysokobłonnikowe. To działa do nas też protekcyjnie. Natomiast czego powinniśmy unikać? Tutaj też bardzo ważne w produktach węglowodanowych ogółem jest ich jakość, także unikamy tych wysoko przetworzonych właśnie, paczkowanych z rafinowanej mąki, które też mają no niestety większość i błonnika, i składników mineralnych, witamin też tracimy. No a są też niektóre elementy właśnie technologiczne, które podejrzewa się, i to chcę podkreślić, że nie do końca jeszcze wiemy, które elementy dokładnie tej żywności zwiększają to ryzyko, ale no, pada pewne podejrzenie na przykład na emulgatory.
7: Powiedzmy trochę o tych jelitach. Jak to przetworzone pieczywo na nie działa?
8: Tutaj znowu, jeżeli chodzi o powstawanie chorób zapalnych jelit, to wiemy, że jest tutaj sporo komponentów zarówno genetycznych, jak i środowiskowych, jak i właśnie takich behawioralnych, powiedzmy żywieniowych. Nawet palidotonium ma wpływ, tak? Wiemy, że tych czynników jest bardzo dużo. Nie jesteśmy w stanie dokładnie zawęzić, powiedzmy, powiedzieć dokładnie, co te choroby powoduje, ale jeżeli chodzi o żywność, czy w tym przypadku produkty zbożowe wysoko przetworzone, już kilka takich mechanistycznych badań, właśnie zwłaszcza jednak na jednak modelach zwierzęcych w tej chwili, pokazuje, że niektóre emulgatory mają taką możliwość, a przynajmniej tak się wydaje, wpływają one na dysbiozę jelit, zwiększają taką szansę też troszkę przyczepiania się bakterii właśnie do jelita, zwiększając gdzieś tam ten miejscowy stan zapalny, i to może być jeden z mechanizmów, które gdzieś łączy właśnie te przetworzone produkty zbożowe oraz choroby zapalne jelit.
7: A wiele badań już nam pokazuje, że tych takich zaburzeń jelitowych, tych chorób związanych z jelitami jest coraz więcej. Czy to ma związek z tym, że jednak no jemy inaczej niż nasi dziadkowie, pradziadkowie, że rzeczywiście tych produktów takich przetworzonych, o których dzisiaj mówimy, jest więcej i to ma bezpośredni wpływ na kondycję naszych jelit?
8: Jest takie podejrzenie, dlatego że faktycznie choroby zapalne jelit też występują częściej w krajach zachodnich, krajach, w których jednak faktycznie to uprzemysłowienie także żywności jest większe. Zawsze tak było, że w tych krajach to występowanie było większe. Obserwujemy z kolei od jakiegoś czasu, że w krajach rozwijających się także ta zapadalność powoli rośnie, troszkę nakładając się w czasie z tym, jak też w tych krajach właśnie służono na proces globalizacji, gdzieś tam ta dieta też zaczęła się zmieniać na taką bardziej przetworzoną. Na pewno jest to jeden z elementów, może nie jedyny, natomiast na pewno coś, co pewnie ma tutaj duży wpływ.
7: Jak ważne jest zwracanie uwagi na te jelita, jak ważne one są w naszym takim myśleniu o zdrowiu?
8: Są absolutnie kluczowe. Coraz więcej wiemy o wpływie właśnie i też mikrobiomu na takie, no właśnie, wydawało nam się, że to jest wyłącznie ogranicza się do samego zdrowia jelit, prawda? A teraz coraz więcej badań pokazuje, że absolutnie nie. W związek właśnie z chorobami także ogólnoustrojowymi jak najbardziej. Także w takiej profilaktyce powinniśmy dbać o zdrowie jelit, chcąc dbać o nasze ogólne zdrowie, i to mówimy o różnych chorobach, więc jak najbardziej taka dieta, która też będzie bogata w, czy w ogóle zróżnicowana, bogata także w substancje, które będą działały prebiotycznie, czyli też będą odżywiały tą prawidłową florę bakteryjną. Bogata właśnie w błonnik, warzywa, owoce, jak najbardziej, żeby odżywić tą naszą florę, żeby ona była jak najbardziej też różnorodna i, no i sprzyjała naszemu zdrowiu.
7: I kiszonki.
8: I kiszonki, jak najbardziej, tak.
7: To badanie było bardzo długie. To jest badanie, które objęło 27 krajów, tak? Dobrze mówię?
8: Badanie PIUR, a badanie kohortowe, które obejmuje zarówno populacje miejskie i wiejskie, w tej chwili już w 27 krajach na świecie i obejmuje ponad 200 tysięcy uczestników. Jest to badanie unikalne, ponieważ łączy kohorty z wielu różnych kontynentów, właściwie chyba tylko poza Australią, więc są to populacje zarówno z krajów o wysokim dochodzie, jak i niskim dochodzie. Pozwala też badać pewne dynamiki, takie powiedzmy socjodemograficzne, jeżeli chodzi o występowanie czynników ryzyka różnych chorób przewlekłych, tych też chorób sercowo-naczyniowych. Jest to badanie, które trwa w tej chwili prawie 20 lat. Są to co do te same grupy osób, które od 20 lat są obserwowane. Te 20 lat temu średnia wieku wynosiła 50 lat i były to osoby mniej więcej, powiedzmy, zdrowe, tak? I przez 20 lat obserwuje się dokładnie, jak czynniki ryzyka się zmieniają, ale też właśnie u kogo rozwijają się choroby, kiedy się rozwijają, więc jesteśmy w stanie też stwierdzić, no, jaka jest ta relacja czasowa między tym czynnikiem ryzyka a wystąpieniem, a diagnozą, tak? A wystąpieniem choroby.
7: Jaki jest udział wrocławian i jaki jest udział naukowców z Wrocławia, z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego w tych badaniach?
8: Kohorta wrocławska, kohorta, która jest od 20 lat prowadzona na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, ale także są to ośrodki, nie tylko ośrodek miejski we Wrocławiu, ale także wiejskie pod Wrocławiem. To jest jedyna kohorta polska, która bierze udział w tym badaniu. Także jest to ogromny wkład też, no, też wyjątkowe badanie na skalę Polski, ale też no, bardzo ważny wkład właśnie polskiej kohorty też w te badania międzynarodowe.
7: Co możemy wziąć z tych badań do siebie, do takiego codziennego życia? Co jeść, żeby to było zdrowe, a czego absolutnie unikać?
8: Oczywiście z jednej strony trudno nam jest zupełnie uniknąć żywności wysoko przetworzonej w naszym takim codziennym świecie, bo...
7: No właśnie, czy to jest dzisiaj możliwe w ogóle, żeby jeść tak, żeby nie korzystać z produktów przetworzonych?
8: Myślę, że jest to bardzo trudne i też oczywiście inaczej. Powinniśmy jak najbardziej je ograniczać. To, że zjemy je raz na jakiś czas, powiedzmy z takiej konieczności, ale potem wrócimy do naszych zdrowych nawyków, no, nie wpłynie na nasze ryzyko w taki sposób, jak u osoby, która bazuje większość diety właśnie na produktach wysoko przetworzonych. A wiemy, że na przykład, nie wiem, dieta w Ameryce Północnej u niektórych osób często nawet w 60-70% składa się właśnie z żywności wysoko przetworzonej. Także co powinniśmy robić? To są zalecenia, które absolutnie nie odbiegają od tego, co dietetycy mówią od lat i zasad zdrowego żywienia, tak? Wiemy też, że dieta, elementy diety śródziemnomorskiej na przykład, to są sposoby żywienia, które także pod kątem na przykład chorób zapalnych jelit i innych schorzeń były przebadane. Więc dieta bogata w warzywa i owoce, oczywiście produkty zbożowe pełnoziarniste, oczywiście o niższym stopniu przetworzenia, też te wszystkie produkty, orzechy, nasiona, oliwa z oliwek, oleje roślinne, także to jest i takie, no właśnie, zróżnicowanie też produktów pochodzenia, ze źródeł białka, zarówno pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego. Natomiast co powinniśmy ograniczać? No właśnie, przemysłowe słodycze też, przekąski, chipsy, fast foody, paczkowane pieczywa, jak się okazuje, również takie tostowe niskiej jakości. Absolutnie kierować się też zasadami zdrowego stylu życia i tu mówimy nie tylko o diecie oczywiście, o której już powiedziałyśmy, natomiast także ważna jest aktywność fizyczna, także ważne jest to, żebyśmy nie palili tytoniu, nie spożywali alkoholu. To są wszystko elementy, które także wpływają na zdrowie jelit, ale ogólnie także na nasze zdrowie, także to jest coś, co absolutnie powinniśmy stosować. Nie boimy się pieczywa ogółem, czy ogólnie produktów zbożowych, wybieramy te jakościowe, te wysokobłonnikowe i jak najbardziej one będą nas dobrym wyborem. Unikamy dokładnie tych wysoko przetworzonych o długich składach.
7: A co pani mówi tym ludziom, którzy właśnie są przeciwnikami pieczywa?
8: W ogóle unikanie zupełnie produktów węglowodanowych czy zbożowych nie ma do końca poparcia w badaniach żywieniowych. Tutaj oczywiście znowu podkreślam, bardzo ważne jest, o jakich węglowodanach mówimy, tak? To, co zalecamy, co jest konieczne. Ograniczenie cukrów prostych, zwłaszcza cukru dodanych. Tutaj WHO jest też bardzo, bardzo restrykcyjne w tym kontekście, poniżej 10% cukru wydarza energii, a najlepiej poniżej 5%. Unikamy właśnie tych produktów zbożowych, tak zwanych rafinowanych, z białej mąki, tak? Oczywiście nie musimy ich do zera, tak, ale unikać, a z kolei zwiększyć udział takich produktów jak właśnie kasze gruboziarniste, pieczywo razowe, wolnoziarniste również, czy makarony razowe, to są także źródła błonnika, to są także źródła witamin z grupy B i absolutnie powinniśmy je do diety włączać. Też badania piór, może nie to konkretne badanie, ale badania wcześniejsze, jak najbardziej wskazały na to, że też spożycie tego rodzaju produktów właśnie zbożowych, pełnoziarnistych zmniejsza ryzyko wielu chorób, także jak najbardziej
0: zwiększyło. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
12: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
13: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś zajmiemy się tym, jak we Wrocławiu dba się o trawniki, drzewa i krzewy. We Wrocławiu rośnie prawie 1,5 miliona drzew. Do tego jest około 45 takich tradycyjnych parków i kilkadziesiąt małych zielonych skwerków, które nazywamy parkami kieszonkowymi. I choć na co dzień się nad tym nie zastanawiamy, to taką zieleń w mieście trzeba utrzymać. Zieleń też trzeba chronić. Więc miasto wprowadza takie polityki, które mają na przykład chronić osiedlową przyrodę przed deweloperami. Po drugie, wprowadzają taki, jak to nazwać, immunitet chroniący drzewa na placach budowy, a po trzecie, w parkach nic się nie marnuje. Wszystko ma swoją funkcję do spełnienia. Od opadłych liści po gałęzie. A więcej ciekawostek na temat tego, jak utrzymywana jest zieleń w mieście, ma dla nas Marek Szempliński z Zarządu Zieleni Miejskiej.
14: To warto wiedzieć.
15: Gdybyśmy nie utrzymywali terenów zielonych, które powstały w wyniku różnych wcześniejszych, czasami sprzed wielu, wielu lat inwestycji, to dopiero by było. I to jest bardzo ciężka praca i bardzo duży dział w Zarządzie Zieleni. Chylę kapelusza i nie sposób nie wspomnieć. Natomiast inwestycje tak, oczywiście mamy. W tej chwili mamy po kilkanaście, nawet po kilkadziesiąt inwestycji rocznie. Obecnie, jakby się tak rozejrzeć, to tak, rozpoczęliśmy już promenadę staromiejską na tym odcinku od ulicy Kołłątaja do Oławskiej, ta nawet część jest wyłączona. Zapraszamy, kończymy park przy ulicy Idzikowskiego i Metalowców. On się trochę nam przedłuża, ale tam jakieś urządzenia zabawowe nie spełniają norm, a niestety nie możemy otworzyć, jeżeli bezpieczeństwo przede wszystkim. No ale kolejne przed nami. No przede wszystkim rozpoczęliśmy już rzecz największą, tylko to niestety potrwa z rok, bo zlecamy projektowanie klina południa Wrocławia, czyli Jagodno, bo i tak to jest 65 hektarów. Wszyscy też pytają, od razu tu warto powiedzieć, dlaczego tak długo? Proszę Państwa, projektowanie nie polega tylko na tym, że my wyrysowujemy to, bo to już jest w zasadzie wyrysowane w koncepcję. My musimy teraz uzyskać, a właściwie ten projekt, któremu to zlecamy, wszystkie uzgodnienia do tych przejść, czyli wszystkie podmioty, które tam mają jakieś interesy, muszą to uzgodnić i potem, co za tym idzie, trzeba zdobyć cały komplet pozwoleń, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie budowlane na koniec i dopiero możemy ruszyć, ale to już jest, to już się w zasadzie dzieje.
16: No to pochylmy się rzeczywiście nad tym wydziałem utrzymania zieleni w mieście. My stoimy teraz na zielonej trawce, na Polanie Popowickiej. Pięknie zielono, więc to na pewno wymaga ogromnego zaangażowania ludzi i chyba też planowania takiego utrzymania zieleni.
15: Staramy się to jakby tak trochę edukacyjnie cały czas pokazywać, bo na przykład już na wiosnę sygnalizowaliśmy, że kupujemy cebulę roślin. Mieszczuchy to może tak nie wiedzą, ale to się sadzi na jesieni, a tak naprawdę efekt podziwiamy dopiero na wiosnę. Teraz zresztą zapraszamy na nasze stoisko, bo mamy kilka cebul kwiatowych do rozdania, ale to z wieloma sprawami tak jest. Jeżeli zaniedba się o danej porze roku, to potem w następnym roku, na następnej porze roku albo tego nie będzie, albo to wyschnie, albo będziemy żałować. Poza tym, że natura jest nieprzewidywalna, bo często też obrywamy. To nie jest tak, że wszystko da się zaplanować i ten trawnik na pewno urośnie. No, czasami zdarza się, że pod spodem jest taka gleba, tak ktoś coś wysypywał, że my niekoniecznie o tym musimy wiedzieć, ale tak, myślę, że dział utrzymania tak naprawdę zauważylibyśmy dopiero wtedy, gdyby przestał działać.
16: To utrzymanie zieleni w mieście musi korelować ze zmianami klimatycznymi.
15: Sposobów jest kilka, nawet więcej pewnie niż kilka i jakby uderzają w różne strony i jak przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że jesteśmy tam tylko cegiełką. To jest cała polityka miasta, to jest sprawa retencji wody, to jest jakby tego okrętu nie da się zawrócić w miejscu, więc to są rzeczy, które będą przez wiele lat powstawały. To, co na szybko już możemy zrobić, to obserwujemy to, co nazywamy ekoszeniem. Niektórzy mówią, przestajecie kosić, co jest nieprawdą, czyli kosimy jednak, ale niektórzy zarzucają, kosicie, a powinniście nie kosić, mówicie, to też jest nieprawdą. Chodzi o pewne wypośrodkowanie. Musimy tak dostosować koszenie, żeby ta trawa właśnie nie była, no nie będzie już tutaj Wimbledonu, ponieważ wypali go słońce. Jeżeli chcemy mieć korzyść z tej trawy, korzyść taką ekologiczną, korzyść obniżenia temperatury, to nie możemy jej skosić przy samej ziemi. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chcemy, żeby było zielono poza, w tym okresie, kiedy jest najbardziej gorąco, muszą tu rosnąć inne rośliny, więc musimy pozwolić jej wzrosnąć na tyle, żeby się rozsiały inne rośliny. Więc ten efekt też nie jest widoczny po roku czy po dwóch, tylko czasami po trzech, czterech latach, kiedy się to rozsieje, ale jesteśmy już na etapie, że to widać. Widać, że nasze skwerki, nasze te trawniki, które niektórzy mówią jak chwastowiska, one są zielone i ktoś zarzuca, że chwasty rosną, to są zielone. Gdyby nie te chwasty, to by było tam klepisko. Nie byłoby, bo trawa potrzebuje wilgoci, nie utrzymałaby się, a nie jesteśmy w stanie podlać tej trawy. Po prostu nie jesteśmy, to jest niemożliwe. Wodę musimy oszczędzać dla ważniejszych celów. Podobnie rzecz się ma z grabieniem, czy raczej znowu z niegrabieniem liści. Jeżeli mamy klimat zmienia się tak, że no śniegu nie ma, jest susza, ale mrozy potrafią być. Więc jeżeli chcemy to czymś zastąpić, to pozwólmy przynajmniej pod drzewami, żeby te liście zostały, żeby zastąpiły tą pokrywę śnieżną, żeby były tą ściółką, pod którą się może jakaś drobna fauna, czasami nam się wydaje, że niepotrzebna, ale ona jest pożywieniem dla innej fauny, skryć, no żeby czymś zastąpić te braki, które funduje nam klimat. A jeżeli chodzi o takie bardziej długosiężne działania, no to co zrobiliśmy na wiosnę tego roku w rynku, czyli wprowadziliśmy w przestrzeń taką stricte miejską drzewa. Wcześniej zrobiliśmy to na placu Nowy Targ. To są coraz więcej zieleni, która jest takim klimatyzatorem, takim klimatyzatorem dla miasta, bo mieszkam niedaleko Parku Krzyckiego, więc warto zauważyć w taki upalny dzień, jeżeli wchodzimy od ulicy w ten Park Krzycki, natychmiast znajdujemy się w innym otoczeniu, przynajmniej takim klimatycznym. Natychmiast jest chłodniej, natychmiast jest przyjemniej, czujemy jakby tą wilgotność, więc chodzi o ten efekt jakby dla całego miasta, dla wszystkich mieszkańców, żeby był.
16: Kolejna taka inwestycja to przy zajezdni na Grabiszyńskiej.
15: Przy zajezdni na Grabiszyńskiej jest taka inwestycja, tylko nie my ją prowadzimy, prowadzi ją zajezdnia, ale jak najbardziej cel jest ten sam. Cel jest ten sam, żebyśmy nie wychodzili na przerwę na klepisko, tylko żeby wejść w zieleń, bo to jest jakby zdrowsze dla człowieka, ale przede wszystkim wbrew pozorom ta zieleń pracuje. Wystarczy zapytać pierwszego z brzegu naukowca, który się tym zajmuje. Ta zieleń pracuje dla całego miasta. Jeżeli tu jest chłodniej, jeżeli jakieś zwierzęta dzięki temu przetrwają, to w całym mieście jest od razu jakby opieramy się tym zmianom, opieramy się tej suszy, opieramy się ociepleniu.
16: Jak już powiedzieliśmy o utrzymaniu zieleni, no to myślimy wiosna, lato, jesień, ale w tych takich zimnych miesiącach właśnie, jesień, zima, co się dzieje? No bo to nie jest chyba czas taki zupełnie bezczynny dla wydziału.
15: Znaczy musimy zacząć od tego, że na zimę zwykle się zabezpieczało, tylko teraz się trochę inaczej zabezpieczało. Zabezpieczaliśmy się przed dużymi mrozami, dużym śniegiem i trzeba było poprawiać te zabezpieczenia. Oczywiście te prace na zimę spowalniają. Teraz warto wiedzieć, bo czasami są pretensje, że o, zima, sadzą drzewa. Drzewa najlepiej sadzić w momencie, kiedy ta wegetacja jest spowolniona. Najlepiej jak ta wegetacja jest dłużej spowolniona, więc najlepiej na jesieni sadzić, chociaż wiosna też jest dobra, ponieważ to drzewo ma na tej, to jest przesadzane drzewo tak naprawdę, ma trochę więcej czasu na przetrwanie tego stresu, jaki jest z tym związany, ale jeżeli nie ma mrozu, to zima jest w tym momencie tak samo dobra jak jesień. No po prostu to przyniosły te zmiany. No, przecież wszyscy widzimy, że no nawet takie zdjęcia publikowaliśmy, że pelargonie przed Wigilią kwitły pelargonie. Oczywiście to było marne, bo jest mało słońca, ale nie było mrozu, więc to no musimy się dostosować do tych zmian, do tego naturalnego cyklu.
16: A co mówicie mieszkańcom, którzy właśnie po pierwsze narzekają, że przy dużych inwestycjach ten starodrzew jest wycinany, po drugie, że te małe nasadzenia, nowe nasadzenia, malutkie drzewka nie zastąpią tego starodrzewu, a bardzo często na przykład jest tak, że po roku, dwóch, trzech takie nowe drzewa po prostu usychają, nie tylko drzewa, no ale takie nowe nasadzenia.
15: Łatwiej mi się wypowiadać o nowe nasadzenia, bo tym się zajmujemy, jeżeli chodzi o inwestycje, no to jakby każdy inwestor działa tu we własnym zakresie i na własnym terenie, bo nie wolno mu wyciąć drzewa, które jest poza własnym terenem. Jeżeli jest na naszym terenie, to się bronimy. Aczkolwiek no tam też jest tak, że jeżeli jest jakaś mocna ingerencja związana z budową jakiejkolwiek infrastruktury, czy to budynku, czy jakiejś sieci podziemnej i drzewa dorosłego, drzewa są przycięte, no to niestety jest olbrzymia szansa na to, że to drzewo i tak umrze, a niestety jeżeli ono jest duże, to ono powoli, niekontrolowanie staje się zagrożeniem w mieście, no ponieważ tam ludzie są, no nie jesteśmy w stanie tego odgrodzić, więc tutaj jakby takie drobne usprawiedliwienie. My też z powodów sanitarnych musimy wyciąć niekiedy drzewa i to widać, natomiast no, staramy się to rekompensować nowymi nasadzeniami. Jeżeli one usychają, to zwykle nowe nasadzenia mają tak, że wykonawcy udzielają gwarancji, one są wymieniane, także sadzone są do skutku, a tu trzeba podkreślić, nowe nasadzenia drzew w mieście, w przestrzeni zurbanizowanej nie mają lekko, wręcz przeciwnie, mają bardzo, bardzo trudno.
14: Istotne dla Wrocławia.
7: Dwa lata temu, w drugiej połowie września, powodziowa fala kulminacyjna docierała do Wrocławia. Najpierw woda zniszczyła miejscowości w Kotlinie Kłodzkiej, na Opolszczyźnie, a potem dotarła do stolicy Dolnego Śląska. Wrocław się obronił. Co prawda wysoki poziom wód utrzymywał się przez kilka dni, ale sama kulminacja rozłożyła się w czasie. Miastu udało się uniknąć scenariusza z 1997 roku i fala kulminacyjna przeszła przez miasto bez poważniejszych szkód. Woda pojawiła się na polderach zalewowych, bo zgodnie z planem uruchomiono wtedy polder Blizanowice-Trestno, który przyjął nadmiar wody, żeby odciążyć miasto. No i wystąpiły takie lokalne podtopienia. Woda podeszła blisko zabudowań na osiedlach takich jak Marszowice, gdzie wylewała rzeka Bystrzyca, czy na Stabłowicach. Mieszkańcy umacniali wały workami z piaskiem, no i to uchroniło ich domy przed zalaniem. A te dwa lata po powodzi podsumowuje wojewoda Dolnośląska Anna Żabska.
17: Możemy podsumować, co przez te dwa lata o tej tragicznej sytuacji wspólnie zrobiliśmy. Po pierwsze, chciałabym bardzo podziękować wszystkim mieszkańcom tych terenów za cierpliwość, ale także za ogromną determinację i zaangażowanie w odbudowę, bo to mieszkańcy tych terenów są dużą częścią tak naprawdę całego procesu odbudowy. Przypomnę, że ponad pół miliarda złotych, ponad 600 milionów złotych trafiło na Dolnym Śląsku bezpośrednio do osób, które zostały bezpośrednio poszkodowane. Do mieszkanek i mieszkańców tych terenów trafiły pieniądze na odbudowę ich domów, ich mieszkań, które zniszczyła wielka woda. W sumie pomocy rządowej do dnia dzisiejszego na tereny, które dotknęła powódź z 2024 roku, trafiło ponad 11 miliardów złotych. Ogromne podziękowania dla samorządów, które od pierwszych dni najpierw walczyły z żywiołem, później usuwały skutki tego żywiołu, ale także w międzyczasie zabezpieczały mienie, szacowały szkody, a następnie uruchamiały współpracę i z parlamentarzystami, którzy przygotowywali odpowiednie regulacje prawne do tego, by w sposób szybki i bezpośredni kierować potrzebne pieniądze na odbudowę. I dzisiaj to właśnie na samorządach także spoczywa bardzo duża odpowiedzialność do tego, by tę odbudowę jak najszybciej przeprowadzić. Bo to z jednej strony i mniejsze remonty, ale także duże, które wymagały przygotowania dokumentacji, przygotowania pozwoleń, uzgodnień, no i w końcu realizacji. Mamy świadomość tego, że ta odbudowa to nie jest sprint, to jest maraton.
7: A jeśli chodzi o inwestycje, które mają zabezpieczyć Wrocław, remontowane mają być wały wzdłuż Ślęzy i Bystrzycy w okolicach Wrocławia.
0: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
18: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
19: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś zabieram Was na imprezę urodzinową, bo Wrocławski Dom Literatury obchodzi 10. urodziny. A o tym, czy będzie tort, fajerwerki, fontanna z czekolady, a może inne atrakcje, opowie Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
20: Nie możesz tego przegapić.
21: Będziemy świętować literacko. Postanowiliśmy zrobić taki prezent dla naszych czytelniczek, czytelników, no ale nie ukrywajmy, też trochę dla siebie. I obchody zamienić w taki rozciągnięty w czasie festiwal. 10 spotkań na 10 lat Wrocławskiego Domu Literatury od września do grudnia. Zapraszamy do Wrocławia, do naszej siedziby, do Klubu Proza, ale też do kilku zaprzyjaźnionych z nami instytucji, bo wiemy, że ta współpraca jest niezbędna, żeby się rozwijać. No i czekają nas naprawdę wyjątkowe wydarzenia.
7: No to powiedzmy, co, kiedy, kto?
21: 1 października przeniesiemy się do Barbary, Wrocławski Instytut Kultury, takie miejsce bardzo rozpoznawalne, a tam spotkanie z postacią równie rozpoznawalną, czyli Mariuszem Szczygłem. Tu nie będzie pretekstu w postaci konkretnej książki, ale jak wiadomo, nikt tak nie mówi o reportażu jak Mariusz Szczygieł, więc spodziewamy się wielu anegdot i też może zdradzi jej, nad czym teraz pracuje, bo podobno krążą mu nowe pomysły po głowie. 6 października znów w prozie Wrocławska Królowa Reportażu i Literatury Faktu, czyli Joanna Kuciel-Frydryszak. Myślę, że tu też trochę odejdziemy od jednej konkretnej książki i zwrotu ludowego. Nie tylko o chłopkach będziemy rozmawiać z naszą wrocławianką, ale też wielbioną i zawsze spotkania z nią to jest wielka gratka dla jej wielbicielek i też wielbicieli, bo nie tylko kobiety Kuciel-Frydryszak czytają. Następnie chwila przerwy i 14 października w Hali Stulecia współorganizujemy z miastem Wrocław, Fundacją Ogi Tokarczuk i innymi partnerami spotkanie z Olgą Tokarczuk, czyli światowa premiera nowej książki. I tutaj jest ważna rzecz, że to jest jedyne spotkanie, na które trzeba sobie zdobyć wcześniej wejściówki, bo nawet Hala Stulecia wydaje się mała przy światowej premierze nowej książki naszej noblistki. 18 października z prawie dokładnie drugiego końca świata, z Tasmanii, przyjedzie Richard Flanagan, jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy anglojęzycznych i to nie ja sobie to wymyśliłam, tylko krytycy ogólnoświatowi. Laureat Bookera za Ścieżki Północy. Teraz ukazuje się w Polsce jego nowa książka, Pytanie numer 7, która opowiada trochę o jego rodzinnej historii, trochę jak zwykle o literaturze i jak to Flanagan tylko umie, w pięknym, pięknie językowo, zresztą tłumacz też wybitny na polski, Maciej Świerkocki, opowiada o wielkiej historii i małych historiach, plus, no powiedzmy sobie szczerze, to będzie pierwszy raz, kiedy u nas we Wrocławskim Domu Literatury będzie gość z Tasmanii. 22 października znów z daleka, ze Stanów Zjednoczonych, przyjedzie do nas Jericho Brown, To jest laureat Pulitzera, wybitny amerykański poeta ze swoim nowym tomem Tradycja, który właśnie też to będzie spotkanie wokół premiery książki. Ukazuje się w języku polskim w przekładzie Emilii Staniek i trochę posłuchamy, jak Jericho Brown czyta performatywnie, a trochę porozmawiamy o tym, o czym pisze, a są to tematy trudne, bo on pisze i o swojej queerowej tożsamości, i o przemocy wobec osób czarnych, i o różnych problemach, którymi się teraz Stany Zjednoczone zmagają, ale też dużo jest w tych wierszach piękna i radości. 26 października w prozie pojawi się Stefan Chwin. To jest chyba postać, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Autor Hahnemana, czyli jednej z najważniejszych książek ostatnich dekad. Tym razem opowie o swojej najnowszej książce pod tytułem Piratki, ale myślę też o bardzo wielu rzeczach i o literaturze, bo jest w końcu literaturoznawcą i badaczem i też bardzo, bardzo rzadko z Gdańska wyjeżdża i do Wrocławia przybywa. Potem chwilę przerwy, 20 listopada, nowa książka redaktora Michała Nogasia. Tutaj jeszcze nie znamy nawet tytułu tej książki, natomiast są to oczywiście kolejne rozmowy z pisarkami i pisarzami z całego świata. Laureatami tu nawet nie wymienię, ale na pewno będą i nobliści, noblistki, i laureatki, laureaci Bookera, więc trochę się pewnie dowiemy też o kuchni, o tych rozmów, no i pewnie dużo anegdot. 1 grudnia w Ossolineum, też u naszych przyjaciół, premiera najnowszej powieści Joanny Bator, Więcej niż jeden świat. Będzie to prawdopodobnie pierwsze jej spotkanie z czytelnikami w ogóle po wydaniu tej książki, która ukaże się pod Samiotki koniec listopada. No i znowu, autorka nam, dolnoślązakom, bardzo bliska, bardzo utytułowana. Już nie możemy się doczekać tego, bo to jest oczywiście książka, której ja jeszcze nie czytałam. Prawie nikt jej nie czytał. I na zakończenie Maciej Siembieda, nie tylko o Gołobożu będziemy rozmawiać, książce, która zebrała w tym roku mnóstwo nagród i nominacji, ale też myślę w ogóle trochę o karierze Siembiedy i o tym, który zdecydował

0: bo idea Domu Literatury pojawiła się gdzieś koło 2014 roku i miało to być miejsce, które będzie zbierać, integrować, sieciować, pomagać, budować, nie monopolizować życie literackie we Wrocławiu. Zaczęło się od wydawnictwa Warstwy Miejskiego, które połączono w jedną instytucję z wrocławskimi targami dobrych książek, a teraz jak spojrzymy, co się dzieje we Wrocławskim Domu Literatury, jesteśmy operatorem dwóch największych miejskich nagród, czyli literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus i Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Organizujemy i współorganizujemy festiwale, wydajemy piękne książki, ale też dwa czasopisma. Notatnik teatralny i notatnik literacki oraz, co myślę jest bardzo, bardzo ważne też dla miasta, wyszliśmy zupełnie poza Wrocław. Pandemia sprawiła oczywiście, że przestaliśmy organizować wydarzenia na jakiś czas, więc postanowiliśmy zamienić Proza, nasz klub, w studio telewizyjne i teraz to już idziemy w miliony odsłon naszych filmów na YouTubie. Ja się bardzo cieszę z tego, że bardzo wiele odbiorczyń i odbiorców jest nie tylko z całej Polski, bo to wcale nie wrocławianie oglądają nas na YouTubie, oni przychodzą do nas, ale też spoza granic, bo to pokazuje, że z ważnymi rozmowami, z ciekawymi książkami jesteśmy w stanie dotrzeć naprawdę, naprawdę bardzo szeroko, a mówiąc w skrócie, po to Dom Literatury powstał, żeby wspierać twórczynie i twórców, ale przede wszystkim, żeby zachęcać ludzi do czytania i pokazywać im, że jest rozrywką, oczywiście, rozwija, oczywiście, ale jest też ogromnie, ogromnie ważne dla całego naszego życia.
1: To jakie plany na następne 10, 20, 30, możemy tak dojechać do stówki na przykład?
0: Znajdujemy się w mieście, w którym jest Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, więc tak, myślimy o jakichś 100, 200, 300 do przodu. Na pewno będziemy rozwijać to, co widzimy, że się sprawdza, czyli właśnie czasopisma, nie tylko w wersji internetowej, ale też w wersji papierowej. Będziemy wydawać kolejne książki, dużo poezji, z której Warstwy słyną. Działamy też coraz mocniej nad takim rozwojem programu Wrocławia Miasta Literatury UNESCO. Wrocław do tej sieci dzięki aplikacji, którą przygotowaliśmy, wszedł w roku 2019, a tutaj już myślimy o tym, to już jakby nie chodzi tylko o to, żeby się spotykać i o książkach rozmawiać, ale zobaczyć, jak przez literaturę możemy zmieniać świat. To oczywiście brzmi bardzo górnolotnie, ale ma też bardzo praktyczny wymiar. Zaczęliśmy organizować takie spotkania, które pokazują, jak literatura może pomóc nam zdiagnozować różne problemy współczesności i szukać rozwiązań, bo ja bardzo wierzę, że literatura tą moc sprawczą ma i że nie tylko naukowcy, ale też właśnie pisarki i pisarze mogą nam mówić o tym, co się dzieje i co możemy zrobić, żeby uciec od katastrofy, która nadchodzi. Działamy też mocno w polu wolności słowa i wolności wypowiedzi artystycznej. Wrocław jest w Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia. U nas we Wrocławiu operatorem jest właśnie Dom Literatury i będziemy i staramy się i cały czas mamy rezydentów, którzy musieli opuścić swoje miejsce zamieszkania, żeby znaleźć schronienie w innym mieście. W tej chwili przebywa u nas Andrzej Hadanowicz, białoruski tłumacz, pisarz, poeta, ale też juror Angelusa. I te działania we współpracy już międzynarodowej są dla nas bardzo ważne, bo one pokazują, że to, co nam się wydaje oczywiste tu i teraz, czyli że każdy może usiąść, napisać i wydać, jak znajdzie pieniądze, co tylko zechce, w pewnych krajach i w pewnych kręgach to jest kwestia życia lub śmierci i że trochę naszą odpowiedzialnością, ale też szczęściem jest to, że możemy te osoby i te wartości wspierać.
1: Kto jeszcze tutaj we Wrocławiu znalazł schronienie?
0: Pierwszym naszym rezydentem był Omar Abdul Nasser z Iraku. Był u nas 2 lata. On uciekał z Mosulu w trakcie, kiedy była wojna. Potem ruszył na kolejne stypendia, a tu we Wrocławiu odnalazł sobie grupę muzyków i robił takie performanse muzyczno-poetyckie. Był też naszym rezydentem Władimir Niaklajał, czyli chyba największy współczesny bard dla diaspory białoruskiej w Polsce, który wciąż zresztą mieszka we Wrocławiu.
1: Chciałam zapytać o to czytelnictwo. Jak z twojego punktu widzenia czytelnictwo wygląda we Wrocławiu?
0: Są nawet badania, to prowadzi m.in. nasza Miejska Biblioteka Publiczna, że we Wrocławiu czytelnictwo wygląda lepiej niż w Polsce. Oczywiście też w dużych miastach ono wygląda lepiej niż w całej Polsce. My nie narzekamy na brak zainteresowania czytelników i czytelniczek, natomiast zdajemy też sobie sprawę, że to są wszystko pewne bańki i że żeby naprawdę zachęcać ludzi, musimy trochę wyjść poza tą naszą strefę komfortu. Czyli cały czas jest ogromny potencjał do działania, a żeby

0: do tych osób, które same po książkę nie sięgną, dotrzeć, no to trzeba też robić rzeczy niestandardowe, bo trudno jest taką osobę zaprosić na performance poetycki czy na spotkanie o przekładzie literackim. Dlatego staramy się działać też jakby poza naszą siedzibą i w pozastandardowy sposób. I tu chciałam wspomnieć o takiej miejskiej akcji, która trwa we Wrocławiu już prawie rok i nazywa się Wrocław Czyta, która polega na tym, że jedzie sobie po Wrocławiu tramwaj, który nazywa się Wrocław Czyta i jest książkami właśnie oklejony. I w nim co miesiąc rozdawane są książki i tu już docieramy do publiczności takiej zupełnie, która nie oni muszą przyjść do nas, tylko my przychodzimy do nich, a jednocześnie są informowani i o tym, co można znaleźć w bibliotekach i o tym, co można znaleźć w księgarniach. Więc nawet jeśli ten poziom czytelnictwa we Wrocławiu jest wyższy niż w Polsce, no to nie oszukujmy się, w Polsce, mówiąc brutalnie, szału nie ma. I jeżeli mówimy o tym, czy Dom Literatury ma perspektywę pracy na wiele lat do przodu, zdecydowanie absolutnie tak.
1: Trochę, żeby to czytelnictwo podnieść, trochę, żeby ludzie częściej właśnie sięgali po książki, szli do biblioteki, którą mają najczęściej na osiedlu.
0: No 38 filii we Wrocławiu, plus mamy siedzibę Biblioteki Dolnośląskiej, ale to jest dużo więcej. My się coraz bardziej przyzwyczajamy do czytania tekstów krótkich, a więc też tracimy zdolność rozumienia
1: i skupienia.
0: Skupienia i przede wszystkim krytycznego myślenia. Żyjemy w świecie fake newsów, żyjemy w świecie tekstów tworzonych nie przez człowieka, w świecie manipulacji także poprzez słowo i właśnie kontakt z literaturą, z dłuższymi tekstami, które budzą wyobraźnię, ale też nasze zdolności kognitywne, jest tak naprawdę niezbędny i żeby przetrwać, i żeby świadomie uczestniczyć we współczesnym świecie. No, dlatego niezwykle ważna jest współpraca ze szkołami i to też się staramy robić, choćby wychodząc do szkół z lekcjami poetyckimi, bo tak, to jest jedyna szansa na to, że będziemy rozumieć nasz świat za kilkadziesiąt lat i to, co się w nim dzieje. Będziemy w stanie rozumieć, na czym ten świat został zbudowany. Nie odetniemy się od tego dziedzictwa, które właśnie nie jest cyfrowe i łatwe w przyswojeniu, więc ja bardzo trzymam za to kciuki. A do nas też przychodzą młodzi ludzie i to jest bardzo, bardzo pocieszające. I też otwierają się bardzo na rzeczy niestandardowe, bo kiedy zdarzyło mi się parę razy być na takiej lekcji, gdzie powiedzmy bierzemy takiego Jakuba Kornhausera, zazwyczaj w stroju rowerowym, bo on przyjeżdża, jeździ po Polsce na swoim rowerze. I on zaczyna czytać poezję i zaczyna mówić o tym, czym ta poezja może być i zadawać im pytania, to on nawet mu się zdarza, że ci młodzi ludzie sami mają ochotę się podzielić, bo oni dopiero wtedy tak naprawdę właśnie odkrywają, że to nie tylko Szymborska, Miłosz, Różewicz, Herbert i Słowacki, Mickiewicz, ale że poetki i poeci to są młodzi ludzie jak oni, którzy mówią dokładnie ich głosem, bo język się rozwija i poezja jest takim miejscem, gdzie język najbardziej nadąża za rzeczywistością.
1: To czego wam życzyć na te 10 urodziny?
0: No przede wszystkim właśnie coraz to nowych odbiorczyń i odbiorców, bo myślę, że to jest to, do czego dążymy i co pozwala nam też żyć, kontakt z czytelniczkami i czytelnikami. No i może takich właśnie wspaniałych gości, jak tych na dziesięciolecie. Ja bym sobie życzyła, żeby taki festiwal we Wrocławiu był co roku.
1: To była Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury. O tych urodzinowych imprezach będziemy jeszcze pewnie mówić nieraz, no bo do grudnia trochę czasu zostało. Ale jak już o grudniu mówię i o książkach mówię, to pamiętajcie, że w grudniu Wrocławskie Targi Dobrych Książek. W tym roku między 4 a 6 grudnia, jak zwykle w Hali Stulecia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
5: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Zabieram Was teraz do miejsca bardzo ciekawego, choć nie dla ludzi o słabych nerwach, bo odwiedzimy Wrocławskie Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego, które znajduje się przy ulicy Chałubińskiego.
7: Ciekawa wystawa we Wrocławiu.
8: Jędrzej Siuta, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i opiekun Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego.
6: No właśnie, w nim się znajdujemy. Aż nie wiem, gdzie patrzeć, szczerze mówiąc. Bardzo dużo eksponatów na małej powierzchni.
8: Tak, to prawda. Eksponatami, które tutaj mamy zgromadzone w trzech salach, można by spokojnie obstawić nawet czterpiętrowy gmach. I na zachodzie na pewno byłby taki obstawiony, więc jest duże zagęszczenie. Planowane jest przenoszenie do nowej siedziby, co na pewno nastąpi w przeciągu kilku lat. To tam będzie na pewno też dużo więcej miejsca niż tutaj i będzie troszkę lepiej rozłożona i też jeszcze więcej eksponatów.
6: Przeczytałam, że to jest unikalne muzeum na skalę Europy. Rzeczywiście?
8: To prawda, bo nie tylko jest jedynym w Polsce takim muzeum, funkcjonującym jako muzeum, natomiast i w skali Europy jest bardzo niedużo tego typu muzeów. Faktycznie muzeów medycyny sądowej, bo ludzie często mylą muzea anatomiczne, muzea ogólnomedyczne. One są jakby wszystkie powiązane i troszkę nachodzą na siebie tematycznie, ale jednak takiego muzeum medycyny sądowej typowego jest zaledwie kilka w Europie i nasze na pewno nie odstaje od żadnych poprzednich, a po przenosinach myślę, że będzie najlepsze.
6: I co my tu mamy? Stoimy koło czaszek, nie wiem, czy od nich zaczniemy.
8: Cała ekspozycja jest podzielona na takie działy związane z medycyną sądową i tym, czym się zajmujemy jako medycy sądowi. Stąd mamy jeden dział śmierci z uduszenia gwałtownego. To jest to wszystko, co tutaj jest koło nas, zaczynając od pętli wisielczych dla powieszeń i oczywiście wszystkich innych zmian, które w ciele przy powieszeniu występują. Poprzez zmiany przy innego typu uduszeniach gwałtownych.
6: A skąd te eksponaty pochodzą w ogóle?
8: Eksponaty pochodzą z różnych miejsc i różnych lat. Cały czas ściągamy tutaj nowe eksponaty, jeśli tylko się uda. Podstawą zbiorów tego muzeum jest przedwojenne Muzeum Medycyny Sądowej, które znajdowało się tu przy Instytucie we Wrocławiu za czasów niemieckich jeszcze.
6: Przetrwało wojnę?
8: Przetrwało wojnę nie w całości niestety. Oczywiście tak około połowy zbiorów tego przedwojennego muzeum zostało zniszczonych mniej lub bardziej. Wiemy, bo mamy katalog oryginalny przedwojenny. Natomiast no, duża część mimo wszystko przetrwała, bo ona stanowi baza, z której to muzeum się rozwijało. Ale oprócz tego mamy tutaj eksponaty z innych muzeów już nieistniejących dzisiaj, które istniały przed wojną, czy tutaj na klinikach nawet we Wrocławiu, na przykład Muzeum Patomorfologii czy ginekologii, ale też nie tylko tu z Wrocławia, a z terenu całej Polski fragmenty jakichś zachowanych kolekcji ściągane. Tutaj też wymienić należy część zbiorów pochodzących z Krakowa między innymi. No i oczywiście kolekcja zbierana tutaj cały czas, już we polskim we Wrocławiu, od 1946 do dnia dzisiejszego, bo cały czas gromadzimy nowe eksponaty.
6: I tutaj właśnie mamy, wydaje mi się, sporo narzędzi zbrodni. To ten stanik, który przykuł moją uwagę na modelu głowy, to też jest sposób uduszenia, tak?
8: Tak, to jest jedna z oryginalnych pętli wisielczych, bo tutaj wszystko jest oryginalne. W sensie albo jest, jeśli nie jest częścią ciała, w jakiś sposób zakonserwowaną, to jest zdjęte ze zwłok, znalezione ze zwłokami albo było jakimś dowodem rzeczowym. Więc to, co pani mówi, to jest właśnie pętla wisielcza wykonana z fragmentów bielizny, między innymi stanika.
6: No to idźmy dalej, bo ja dalej nie wiem, gdzie patrzeć znowu, bo jest tego ogrom. Tam na przykład w tych fiolkach, pojemnikach.
8: Tutaj mamy dział dotyczący ekshumacji. Jeśli chodzi o czaszki, przy których też stoimy, to oczywiście mamy tutaj cały dział obrażeń, które możemy zobaczyć na kościach głowy. I nie tylko obrażeń, bo też i zmian chorobowych. To jest zarówno tutaj w tej gablotce, jak i tam kolejna gablota, taka przeszklona. Mamy dział obrażeń i zmian widocznych na skórze z zewnątrz.
6: Widocznych na skórze? To znaczy? Co to jest?
8: Znaczy, to są wszystko fragmenty skóry z różnego rodzaju obrażeniami, czyli tak jakbyśmy mogli obejrzeć z zewnątrz człowieka, te górne półki, plus tak zwane obrażenia sztancowe, czyli odbicia wzoru powierzchni narzędzia na skórze. A niżej tutaj w tej gablocie są też jakby skóry z tatuażami. To są oczywiście stare preparaty. Co prawda ja zawsze powtarzam, że tatuaże były, są i będą ważne w kryminalistyce i w medycynie sądowej, bo cały czas je fotografuję, opisuję, dokumentuję. One nie tylko do identyfikacji, ale do różnych rzeczy bywają przydatne. tutaj też tak ułożone są przed wzorami jednostek wojskowych, tymi tatuażami siły i agresji, tatuażami więziennymi. To jakby te wzory się częściowo zachowały do dzisiaj, częściowo pozmieniały. To jest taka bardziej ciekawostka z dawnych czasów, ale jakby tym medycyna sądowa też się zajmuje.
6: Idziemy dalej i widzę tu ten napis, że żołądki po zatruciach tego nigdy nie jedz i nie pij, bo trafisz do słoika.
8: To jest taki jedyny żarcik, na który sobie pozwoliliśmy. Oczywiście, ponieważ mamy tu eksponaty wykonane z ludzkich ciał, zawsze podchodzimy z szacunkiem, ale ten jeden żart niewinny pomaga rozładować troszkę atmosferę tutaj na wejściu. On dotyczy działu już toksykologii, czyli działu zatruć, a konkretnie właśnie olbrzymiej kolekcji żołądków, które tam są ustawione i to się ciągną tam aż do końca sali, gdzie po prostu mamy w każdym słoiku żołądek osoby, która zmarła na skutek zatrucia po spożyciu substancją, które tam są wypisane nad tymi żołądkami.
6: A to obok nas, to też jakiś organ?
8: To jest ręka urwana.
6: To jest ręka?
8: Tak, całe przedramię z łokciem i tutaj nadgarstkiem i ręką. Urwana przez maszynę przemysłową. Tutaj takich wypadków, nazwijmy to, przy pracy mamy więcej, bo tu jest cały dział poskręcanych, pourywanych, na przykład w wypadku w sieczkarni. Tutaj była noga taka też rozerwana po wkręceniu w tryby właśnie maszyny przemysłowej. Takie rzeczy też są badane i na sekcjach sądowo-lekarskich.
6: Urwane ręce, zakonserwowane organy. Jeśli zaczęliście słuchać tego programu w trakcie jego trwania, to uspokajam i wyjaśniam. Zwiedzamy Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Miejsce unikalne na skalę Europy.
7: Kryminalny Wrocław.
8: Kolejny jakby dział, jeśli można tak powiedzieć, to są obrażenia od przedmiotów tępych, tempokrawędzistych. Jakby tępe to jest to, co ma płaską powierzchnię, tak? Tempokrawędziste to jest wszystko, co ma jakąś krawędź, która nie jest ostra, tak? Ani rąbiąca, więc większość tego, co nas otacza, jest w jakiś sposób tempokrawędziste, łącznie z pięścią czy butem. Więc to jest po prostu od takich uderzeń w ciało lub też uderzeń o coś, na przykład przy upadkach, tak? Czyli ten uraz czynny i bierny. I tu mamy zarówno przeróżne rany tłuczone, skóry, różnego rodzaju pęknięcia serc czy dużych naczyń krwionośnych. Tutaj niżej mamy różnego rodzaju obrażenia płuc, od stłuczeń przez rozerwania po zachłyśnięcia krwią, różne typy obrażeń wątroby, obrażenia okolic twarzy i gardła, tak, i kręgosłupa, wszelkiego rodzaju pęknięcia i rozerwania narządów jamy brzusznej i oczywiście obrażenia głowy, już nie czaszek, bo czaszki były w osobnym dziale, tutaj chodzi o mózg, tak, i wewnętrzną przestrzeń głowy, czyli jedna półka to są obrażenia mózgów bezpośrednio przez złamane kości czaszki, tudzież narzędzie wbijające się w głowę, a inne to wszelkiego rodzaju krwiaki śródczaszkowe, tudzież udary i krwotoczne i niedokrwienne.
6: Wow, jest to naprawdę, robi to wrażenie, jak się to widzi pierwszy raz. Przeszłam dalej, słusznie?
8: Niewątpliwie, tak. Kolejny dział mamy do ran ciętych oczywiście, czyli od narzędzi ostrych.
6: Noże to narzędzia zbrodni.
8: Tak, narzędzia zbrodni, ewentualnie, no były, tak jak tutaj są takie więzienne samoróbki, to były zabezpieczone gdzieś przez policję jako dowód rzeczowy, nawet jeśli nie zdążono ich użyć bezpośrednio, aczkolwiek te takie typowe noże to są wszystko narzędzia zbrodni.
6: Pewnie ciężko by powiedzieć w takim miejscu, ale jakie są tutaj najbardziej nietypowe narzędzia zbrodni albo obrażenia udokumentowane?
8: O, ciężkie pytanie, no tu jest bardzo dużo różnych nietypowych rzeczy. Mamy pewne nietypowe porażenia piorunem na przykład, znaczy skutki może nietypowe w postaci na przykład wielkiego tętniaka aorty, ale z takich rzeczy nietypowych to bym wymienił na pewno po tym, jak człowiek, który palił fajkę na cybuchu, poznał urazu głowy i twarzoczaszki, fragment tej fajki wbił mu się w język i zgonł w następstwie ostrego zatrucia nikotyną. Tak? Samych narzędzi zbrodni, no to też tu jest przeróżne rodzaje. Też na co ja zawsze zwracam uwagę, że to często są przedmioty, które po prostu są pod ręką. To rzadko są profesjonalne narzędzia, powiedzmy wojskowe, tak? Stąd one są przeróżne.
6: Ale broń też jest, widzę.
8: Broń też jest. Przy czym tutaj, jak sobie przejdziemy, mamy prezentowaną broń samodziałową. Czyli taką broń wyprodukowaną przez ludzi w warunkach domowych, nieprofesjonalnie. bardzo różnej jakości, od takich zabawek czy niepewnych konstrukcji po bardzo dobrze zrobione konstrukcje. Mamy oczywiście też zbiór broni takiej, nazwijmy to, profesjonalnej, natomiast na razie w tych warunkach ona nie może być prezentowana tutaj w gablotach, więc ona jest jakby zamknięta w zakładzie zgodnie z przepisami o broni palnej w szafie pancernej.
6: No dobrze, to idziemy dalej jeszcze.
8: Mamy później cały dział obrażeń termicznych od temperatury zarówno wysokiej, jak i niskiej. Dział porażeń prądem elektrycznym, dział połyków, tak? Czyli jak ludzie, czy to w więzieniach najczęściej, ale też w innych miejscach, łykają różne dziwne przedmioty, które często stanowią później przyczynę zgonu.
6: Są gwoździe?
8: Między innymi, tak. To wszystko jest ujęte z żołądka. Cały dział toksykologii, bo to nie tylko te żołądki, one stanowią jakby jeden fragment tego działu, natomiast tu mamy przeróżne substancje w wszystkich narządach, że tak powiem, przykłady zatruć. Też na samym końcu taka nasza perełka, czyli zatrucia gazami bojowymi z I wojny światowej. To jest nie tylko jedyny zbiór w Polsce, tu większość rzeczy jest jedyna w Polsce, ale jedna z kilku dosłownie na całym świecie i to jeden z najlepszych zbiorów, tych właśnie różnego rodzaju czy oparzenia skóry przez iperyt, czyli gaz musztardowy, czy obrażenia po fosgenie, chlorofosgenie, w różnych gazach i to zarówno i dróg oddechowych, i skóry, i w narządach. Także pełen zestaw.
6: A dlaczego tu nie można robić zdjęć?
8: No nie można robić zdjęć, dlatego że to są jednak eksponaty wykonane z tkanek ludzkich. Nie jest dobrze, jeśli ludzie w różne dziwne miejsca gdzieś by te zdjęcia wkładali. Oczywiście niekiedy, jeśli to jest jakiś artykuł, gdzie zapraszamy właśnie dziennikarza czy tak dalej, to pozwalamy oczywiście pewne zdjęcia zrobić, pilnując, żeby nie było tam bezpośrednich zbliżeń na pewne eksponaty. Natomiast osobom odwiedzającym generalnie panuje zakaz robienia zdjęć, właśnie żeby te zdjęcia gdzieś nie były publikowane w różnych dziwnych miejscach i kontekstach, bo wtedy nigdy nie mielibyśmy nad tym żadnej kontroli po prostu. Jeszcze powiem, bo tu mamy oczywiście dużo więcej działów. Mamy jeszcze cały dział postrzałów oczywiście. Mamy dział przemian pośmiertnych, dział żerowania zwierząt na zwłokach, dział chorób, tak, dział obrażeń od materiałów wybuchowych cały.
6: No i ten prysznic tutaj?
8: To jest stół sekcyjny, oryginalny. I ten stół tutaj był używany w tym pomieszczeniu. Kiedyś tu była zrobiona sala sekcyjna. I ta słuchawka prysznicowa, chociaż wygląda może tak szpetnie, jest ostatnią oryginalnie używaną do tego stołu słuchawką tutaj, dlatego ją zostawiliśmy.
6: Jak ludzie tu przychodzą, tak właśnie jak ja pierwszy raz na takie zwiedzanie, co ich najbardziej interesuje? Czym najbardziej są zaskoczeni?
8: Ja myślę, że zaskoczeni są całością tego, co tu widzą, bo często ludziom się wydaje, że mają jakieś przygotowanie, tak?
6: Damy kryminały.
8: Kryminały, oglądamy filmy, gdzieś się tam interesujemy. Ale w miarę jak tej lekcji, w miarę zagłębiania się w to muzeum, no to jakby otwierają się coraz kolejne drzwi, jak wchodzimy coraz głębiej w tą medycynę sądową. No i tak jak obserwuję reakcję, to jednak na koniec wszyscy są tacy zaskoczeni. Zadowoleni oczywiście bardzo, że widzieli, ale jednak pełni przemyśleń, tak, i poruszeni tym, co widzieli tutaj.
6: Jeśli sami chcecie zobaczyć Wrocławskie Muzeum Medycyny Sądowej, już wyjaśniam, jak to zrobić. Można je zwiedzać, wykupując bilet na lekcję patologii, w której każdorazowo bierze udział kilkanaście osób, a takich lekcji odbywa się średnio kilka w miesiącu.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
9: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
4: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. We wrześniu we Wrocławiu jak co roku przyglądamy się temu, w jaki sposób podróżujemy. Pod lupę bierzemy tak zwany zrównoważony transport. A ja dziś chciałabym zwrócić uwagę na drogę dzieci do szkoły. Większość uczniów we Wrocławiu dociera na lekcje pieszo, rowerem lub komunikacją miejską. I ta droga, jeśli mówimy o szkole podstawowej, zajmuje mniej więcej kwadrans. Oczywiście są też dzieci, które podwożone są przez rodziców samochodami. O tym, jak ta droga do szkoły we Wrocławiu wygląda dzisiaj i jak ma wyglądać w przyszłości, o tym rozmawiam już z Urszulą Jagielnicką z Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
2: Na drogach Wrocławia.
10: Najwięcej dzieci we Wrocławiu do szkoły porusza się piechotą, bo to jest 2/3 dzieciaków, tak naprawdę to są podróże piesze bądź po prostu aktywne, czyli w te aktywne również się liczą komunikacja publiczna, bo zawsze z przystanku trzeba dojść do tej szkoły, można rowerem, hulajnogą i tak dalej. To się oczywiście zmienia w zależności od wieku, bo starsze dzieciaki, już jeżeli możemy powiedzieć o dzieciakach, ale nastolatkowie, którzy docierają do szkoły, oni już wolą pojechać komunikacją publiczną, bo tam mogą jeszcze nadrobić plotki, ewentualnie doczytać coś na lekcję. Natomiast maluchy do 3/4 klasy, oni wolą poruszać się właśnie rowerem, hulajnogą czy na wrotkach. Więc takie mamy obserwacje. 1/3 części dzieciaków, które dociera do wrocławskich szkół, jest dowożona natomiast samochodami. Jest to mniejszość. Natomiast z tego, co obserwujemy i myślę też z takich obserwacji mieszkańców, rodziców, wynika, że to właśnie oni stwarzają największe niebezpieczeństwo i poczucie zagrożenia dla innych dzieci, które docierają do szkoły właśnie piechotą bądź rowerem. Najtrudniejszy jest fakt tego, że pod szkołami bardzo często dochodzi do takich konfliktowych sytuacji. Samochód podjeżdża, wysadza szybko dziecko na przejściu dla pieszych, odjeżdża. W tym czasie inne dzieci podróżują, przechodzą przez ulicę. Najpopularniejsze to jest 15-minutowa trasa, czyli 15 minut pieszo dotrzemy sobie do szkoły, bądź 15 minut rowerem. To nam zajmuje, ta odległość, którą pokonamy w 15 minut, to jest około 3 km.
1: Ale do tego, żeby pojechać rowerem, pojechać hulajnogą, dojść pieszo, potrzebne jest takie poczucie bezpieczeństwa. Rodzic musi mieć gwarancję, że to dziecko dojedzie bezpiecznie do tej szkoły.
10: I rzeczywiście w takim raporcie opublikowanym w 2025 roku Transformation Research Part F tam wskazano, że zarówno to, czy dziecko zostanie, czy umożliwione mu zostanie dotarcie pieszo czy rowerem do szkoły, czy jednak nie, to jest po pierwsze odległość właśnie od placówki, ale po drugie również ocena bezpieczeństwa drogi przez rodziców. Także jeżeli ta ostatnia prosta przy szkole jest nawet zabezpieczona, co się dzieje w ramach szkolnych ulic, o których pewnie jeszcze wspomnimy, tak na przykład, jeżeli w dalszych częściach ulicy i trasy mamy bardzo szybki ruch, mamy niedostosowane jezdnie, ulice do tego, żeby poruszały się nimi dzieciaki, no to wówczas to poczucie bezpieczeństwa rodziców spada, przez co wolą nie wysyłać swoich pociech właśnie w ten sposób. Także my tutaj we Wrocławiu, w szkolnych ulicach wspomniałam, dlaczego. We Wrocławiu mamy obecnie 3 takie szkolne ulice. Taki pilotażowy projekt rozpoczął się w 2020 roku. Wówczas takie sprawdzaliśmy to pod 2 szkołami. Przy jednej została już szkolna ulica, przy drugiej się to nie sprawdziło.
1: Ale powiedzmy, co to jest? Jaka jest idea?
10: Szkolna ulica jest to takie miejsce, to ulica w najbliższym sąsiedztwie szkoły, czyli pod szkołą, która jest na pół godziny przed pierwszą lekcją udostępniana w całości dzieciakom i osobom, które docierają do szkoły pieszo, rowerem, na hulajnodze. To znaczy, że na pół godziny przed pierwszą lekcją zamykamy ulicę. Zazwyczaj są to takie bariery nożycowe. Przy pilotażu również był strażnik miejski, który pilnował, żeby samochody tam nie wjeżdżały. I wówczas dzieciaki te pół godziny mają takie przedłużenie trochę tego podwórka szkolnego. Mogą poczuć się bezpiecznie, mogą bez problemów dotrzeć do tej szkoły. Wiadomo, rano się wszyscy spieszą i dlatego też właśnie te pierwsze pół godziny przed pierwszą lekcją było takie newralgiczne. To ta właśnie szkolna ulica. My zauważyliśmy podczas takich badań pilotażowego projektu, gdy sprawdzaliśmy, jakie są efekty, co wpływa na to, czy rzeczywiście to jest opłacalne. I rzeczywiście szkolna ulica powoduje, że o wiele mniej samochodów, chcąc siłą rzeczy, no bo nie mogą podjechać pod samą szkołę, jest. Natomiast w sytuacji, kiedy pozostają same znaki, bo też takie robiliśmy przez miesiąc trwania pilotażu, ostatni tydzień tylko funkcjonowały znaki z informacją zakaz wjazdu w godzinach, no to wtedy już nie patrzono, nie były respektowane, nie patrzono na te znaki, wjeżdżano mimo wszystko. Więc teraz realizowany u nas przy tych trzech placówkach projekt zakłada, że na pół godziny przed pierwszą lekcją wystawiane są takie bariery nożycowe, które fizycznie uniemożliwiają poruszanie się samochodom.
1: Jak ci rodzice, którzy na co dzień właśnie dowożą te dzieci pod samiusieńkie drzwi do szkoły, radzą sobie w momencie, kiedy ta ulica tuż przy szkole, te ulice najczęściej są wąziutkie, tam dochodzi, tak jak powiedziałaś, do Armagedon momentami. Jak jednak ci rodzice wam tłumaczyli, jak sobie radzą? Czy to dziecko jest wcześniej wysadzane, czy jednak rezygnują z tego samochodu?
10: To wszystko zależy od człowieka, bo tak naprawdę jeżeli ktoś w jednej ze szkół, na przykład gdy mieliśmy pilotaż w 20 roku przy ulicy Krajewskiego, no to tam to się nie sprawdziło ze względu na to, że bardzo wielu rodziców dowoziło dzieci spoza miasta. To nie była szkoła taka, która miała, do której dzieciaki chodziły z tego obrębu tej szkoły, tylko bardzo wiele dzieci dojeżdżało. Więc tam się niestety to nie sprawdziło. Natomiast my też obserwujemy, na niektórych ulicach to się też nie zadziało. Na przykład przy jednej z ulic, która miała również wziąć udział w pilotażu, to się nie zadziało, ponieważ ulica, którą właśnie rodzice mogli wykorzystywać zamiast tej pod szkołą, ona była jednokierunkowa, było bardzo trudno potem wycofać, wymanewrować, stwarzało to dodatkowe zagrożenie w tamtej części, a przecież dzieciaki podróżują z różnych części tej szkoły. Także tutaj musimy też właśnie zauważać, czy poza tym obrębem tej zamkniętej na ten czas ulicy nie dochodzi do jakiejś patologii, typu właśnie nagle duże nagromadzenie samochodów. Też uważam, że gdy mamy już taką zamkniętą ulicę, gdy już wiemy o tym, że tak to działa, też staramy się nie robić na ostatnią chwilę wielu rzeczy. Trzeba przemyśleć to, w jaki sposób się poruszamy. A niestety albo stety, wyjeżdżając na miasto, poruszając się obojętnie czy samochodem, rowerem, czy pieszo, jesteśmy jednymi z uczestników ruchu i to nie jest tak, że my możemy sobie robić wszystko, bo innych nie ma. Jesteśmy po prostu częścią tej transportowej tkanki i musimy się po prostu tutaj dostosować.
1: Nie wszędzie da się zamknąć te ulice, ale w jaki sposób wy próbujecie zabezpieczyć, zagwarantować bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły?
10: No właśnie, były ciekawe badania, były również przeprowadzone w 26 roku. Międzynarodowa metaanaliza przeprowadzona w 26 roku pokazała, że tak naprawdę uspokajanie ruchu na ulicach, nie tylko przy szkole, ale ogólnie osiedlowych ulicach, sprawia, że ilość wypadków spada o 17%, a ilość rannych o 18%. Mniejsza prędkość równa się mniej wypadków. Zatem we Wrocławiu oprócz tego, że szkoły i przy szkołach, to również w tych takich najbardziej miejscach dla ludzi, czyli dla mieszkańców, czyli w okolicach naszych mieszkań, w okolicach naszych sklepów, czyli tam, gdzie po prostu żyjemy na co dzień, przemieszczamy się, wychodzimy na chwilę, idziemy do sklepu, ograniczamy prędkość, wprowadzając uspokojenie ruchu. Takie uspokojenie ruchu obecnie funkcjonuje na blisko 700 kilometrach wrocławskich ulic z 1200 mniej więcej, które są w zarządzie drugi utrzymania miasta. Także ta strefa się cały czas powiększa, bo ludzie tego oczekują, bo to jest nie tylko bezpieczeństwo, ale też podniesienie jakości życia. Ciszej, mniejszy hałas, mniejsze zanieczyszczenie powietrza i tak dalej, i tak dalej. Także to wszystko wpływa na to, jak nam się mieszka. No i teraz, tak jak powiedziałam w przypadku Szkolnej ulicy, zdjęto bariery, zabrano strażnika i nagle znak już nic nie znaczy. Także postawienie samego znaku przy wjeździe do strefy uspokojonego ruchu niewiele zdziałało, więc oprócz tego wprowadzamy również takie fizyczne uniemożliwiacze rozwijania prędkości, czyli esowanie trasy, czyli zmniejszanie szerokości i promienia takiej drogi, naprzemienne parkowanie, żeby można było właśnie, żeby trzeba było zwolnić, chcąc ominąć dane miejsce. Także to wszystko ma wpływ na to, zwężanie właśnie ulic. Coś, co wszystkim, znaczy bardzo wielu osobom wydaje się, że to jest tylko i wyłącznie po to, żeby zdenerwować i żeby utrudnić życie kierowcom. Nie chodzi o to, bo kierowca również jest mieszkańcem i gdy przestaje być kierowcą i staje się mieszkańcem, nagle wiele rzeczy mu zaczyna rzeczywiście dostrzegać, że faktycznie jest bezpiecznie. Moje dziecko może iść do sklepu samo po loda, może wyjść z podwórka i przejść przez ulicę, a nie bać się, że gdzieś tam zza samochodu ktoś go nie zauważy.
1: Wróćmy jeszcze do tej bezpiecznej drogi do szkoły, bo są takie szkoły, które wcale nie są na cichych osiedlach, przy, nie wiem, jakichś właśnie wąskich drogach, ale i ja tu się odezwę jako matka. Dziś już licealisty, więc mniejszy problem, ale jak mój syn chodził do podstawówki, to chodził do podstawówki przy ulicy Powstańców Śląskich. No to wiadomo, wjazdów z Karkonoskiej w Powstańców Śląskich, ruch gigantyczny, dwa pasy, zjazd z autostrady, no większych korków też się w mieście nie widzi jak tam. Jak zagwarantować wtedy bezpieczną drogę dziecku do szkoły, gdy ma do tak gigantyczne skrzyżowania, ulice z tak natężonym ruchem?
10: Tutaj, jeśli chodzi o duże skrzyżowania, rzeczywiście może zacznę od takiej sytuacji. Na takich ulicach nie możemy po pierwsze wprowadzić szkolnej ulicy. To są ulice, gdzie zazwyczaj funkcjonuje komunikacja zbiorowa, tam nie wprowadzamy szkolnych ulic. Natomiast skrzyżowania muszą, oczywiście są dobrze oznakowane, to te duże skrzyżowania muszą być oświetlone, tam nie ma możliwości tego, żeby na przykład były przejścia sugerowane, co jest często po prostu na tych jezdniach w strefach uspokojonego ruchu. Poza tym trzeba również umożliwić dzieciom dotarcie w sposób inny niż samochodowy, bo tak jak powiedzieliśmy, rodzice oceniają trasę i uważają, że jak podwiozą samochodem, to będzie bezpieczniej. Ale i właśnie, a to tworzy kolejne problemy, bo to tworzy większy ruch, większe korki, większe zamieszanie pod szkołami przed pierwszym dzwonkiem. Tutaj przy okazji tej ulicy, o której pani wspomniała, no to mamy tam rzeczywiście problem pojawiał się również taki. Tam mamy odseparowanie trasy tym żywopłotem, te samochody rzeczywiście jeżdżą, ale jest to główna ulica, tak jak powiedzieliśmy. Natomiast tam dużym problemem...
1: Żyjemy w dużym mieście, no to już jakby nie ma co zaklinać rzeczywistości.
10: Dokładnie. Natomiast tam umożliwiając dzieciakom, to jest bardzo rowerowa szkoła notabene, bardzo wiele osób dociera tam dzieciaków rowerami, co widać zresztą nie tylko w maju, gdy mamy te akcje rowerowe maja, ale również we wrześniu, teraz jak jeździłam tamtędy, to faktycznie te rowery zawsze tam stoją, bo jest tam infrastruktura, można się przemieścić. Tam na przykład był apel rodziców, że rowerzyści bardzo szybko się tam przemieszczali. Tam był ciąg pieszo-rowerowy z oczywiście pierwszeństwem pieszych, no ale jak już wiemy, znaki to nie tylko jest sytuacja dla kierowców, rowerzyści też bardzo często znaki biorą sobie opcjonalnie. Także tutaj trzeba pamiętać, pieszy na ciągach pieszo-rowerowych ma zawsze pierwszeństwo. Natomiast tam rodzice nie czuli się bezpiecznie przez te jeżdżące rowery. No i tam rozgraniczyliśmy ten ruch, rozdzieliliśmy ruch rowerowy od pieszego, tak żeby, i rzeczywiście rowerzyści muszą wtedy zwolnić, bo ta traska jest już węższa przy żywopłocie. Więc to nie są łatwe rzeczy. Zawsze te szkoły, które są przy takich głównych arteriach, no nawet sami Państwo widzicie, jak oprowadzacie do szkoły. Jest rzeczywiście głośno, huk. W takich warunkach rozpoczynać lekcje nie jest łatwo. Myślę sobie, że należy jakiś tam zapewnić jakiś przynajmniej odrobinę ruchu dzieciakowi, żeby przynajmniej na te pierwsze lekcje dotarł i nie zasnął po prostu wychodząc prosto z samochodu do ławki szkolnej. Komunikacja miejska, to, że te przystanki staramy się tak sytuować, żeby one były jak najbliżej szkoły, żeby można było rzeczywiście wygodnie dotrzeć na lekcje, żeby dzieciaki, które mają za darmo komunikację miejską, dzieciaki szkolne mogły z niej korzystać i żeby to dotarcie było wygodne.
1: Są takie badania, które pokazują, że rowerzyści bardziej niż wielokilometrowych tras potrzebują spójnej sieci, która nie urywa się w najmniej oczekiwanym momencie. Potwierdza to wielki przegląd ponad 100 międzynarodowych badań.
2: Reklama.
11: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
13: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: O reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
15: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
16: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Jedna z popularniejszych atrakcji Wrocławia. Hydropolis, bo o nim mówię, czyli Centrum Wiedzy o Wodzie. Czy warto wybrać się tam więcej niż raz? Jak pracuje się w takim miejscu? Oraz czy Hydropolis to dobry pomysł na przykład na randkę? O tym porozmawiam z moimi gośćmi.
7: Ciekawy Wrocław.
17: Dzień dobry, nazywam się Alicja Wołoszyn, jestem edukatorem w Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis.
18: Dzień dobry, Gracjan Matysik, przewodnik w Centrum Ekologicznym Hydropolis.
6: Tak się zastanawiam, czy Hydropolis przyciąga wrocławian i czy warto tu wracać kilka razy. No właśnie, kto do Hydropolis przychodzi?
17: Tak, często właśnie zaskakujemy się tym, że kolejny raz ktoś odwiedza Hydropolis, bo chce zobaczyć coś nowego, co się zmieniło, że przychodzi z jakimiś nowymi znajomymi, żeby zobaczyć, co tam mamy, więc na pewno bardzo cieszą nas osoby, które kolejny raz przychodzą do Hydropolis, to znaczy, że kolejny raz coś tam dla siebie jednak znajdują.
18: No często możemy to poznać po tym, że od razu na wejściu proszę o mapki do zbierania pieczątek, więc już wiemy, że mamy do czynienia ze stałymi klientami. Są też osoby z poza Polski bardzo dużo, znaczy spoza Polski tak, ale poza też Wrocławia czy regionu. Po raz pierwszy, no to pierwsze wrażenie największe jest oczywiście wśród nich, ale no zdarzają się też takie osoby, które tutaj regularnie nas odwiedzają, no i zachęcać ich może to, że często się zmieniają nasze eksponaty oraz też czasem dochodzą różne nowe przestrzenie, jak na przykład kompleks wieży ciśnień, który się znajduje po drugiej stronie ulicy.
6: No właśnie, jakbyśmy mieli wejść w szczegóły, Hydropolis działa od którego roku?
18: 5 grudnia 2015.
6: Co się właśnie zmieniło tak konkretnie na przestrzeni lat?
17: Cały czas dokładamy jakieś nowe eksponaty, poszerzamy tą przestrzeń właśnie tutaj, jak kolega wspomniał o ten kolejny kompleks, chociażby tej wieży ciśnień. Poszczególne strefy są gdzieś tam właśnie uzupełniane, a te eksponaty, które są, no to tak samo gdzieś tam podlegają jakiejś tam stałej renowacji, żeby gdzieś tam nie zostać w tyle.
6: Ta wieża ciśnień to duża rzecz.
18: No zdecydowanie, chociaż no, na ten moment jeszcze nie możemy tam wpuszczać grup do samego środka, chociaż myślę, że ciekawość dotycząca tej maszynerii, która tam się znajduje, jest największa. Są podejmowane pewne działania, plany jeszcze nie konkretnie określone, co da się tam zrobić, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić zwiedzanie samej wieży ciśnień. Natomiast na ten moment bardziej skupiamy się na takiej wycieczce, która ma charakter zewnętrzny. Opowiadamy o historycznych obiektach wchodzących w dawny skład Zakładu Produkcji Wody na Grobli, no i wchodzimy do samej kotłowni wschodniej, w której także możemy zobaczyć trzy kotły parowe z lat 50. oraz film przedstawiający właśnie te maszyny, które może jeszcze w przyszłości uda nam się pokazywać bezpośrednio.
6: Przypomnijmy może, powiedzmy kilka słów o samej wieży ciśnień i jak wygląda to zwiedzanie w połączeniu z Hydropolis, to znaczy najpierw idziemy do Hydropolis, później do wieży?
18: Jest to oczywiście osobna atrakcja w ofercie. bilet do kompleksu Wieży Cieśnień kosztuje 15 zł, więc jest to dodatkowy bilet. Nie wchodzi on w zakres standardowego biletu na wystawę. Zwiedzanie, zbieramy grupy o godzinie 11 o 16. Tyle osób, ile przyjdzie, to właśnie przewodnik oprowadza w tak 40 minut właśnie opowiadając historię wodociągów wrocławskich. Następnie opowiadamy o samym zakładzie, z czego się składa, jak się dawniej oczyszczało wodę, jak działają wieże ciśnień, jak się wytwarza parę. Myślę, że to są interesujące i ważne tematy, natomiast no, tutaj akurat grupa odbiorców jest dość określona, że nie mogą to być zbyt młode osoby, chociaż takie też nam się zdarzają, ale wydaje mi się, że to już jest tak bardziej dla grup powyżej 14 lat.
19: I dużo jest zainteresowanych wieżą ciśnień właśnie?
18: To zależy od dnia. Wydaje mi się, że coraz największym zainteresowaniem cieszyła się wieża ciśnień krótko po otwarciu, czyli listopad 2025. No i w ostatnim czasie także coraz więcej tych turystów tutaj do nas zagląda.
6: Czy do Hydropolis warto wracać i czy wrocławskie Centrum Wiedzy o Wodzie się zmienia oraz gdzie najchętniej fotografują się zwiedzający? O tym rozmawiam z moimi gośćmi Alicją Wołoszyn i Gracjanem Matysikiem z Centrum Ekologicznego Hydropolis.
7: Ekologia we Wrocławiu.
19: Mówiąc o tych wrocławianach, którzy wracają do Hydropolis, żeby znowu zobaczyć wystawę, możemy, jeśli mamy program Nasz Wrocław, wejść raz w roku za darmo? Tak to działa?
18: Tak, zgadza się. No to w różnych tutaj placówkach we Wrocławiu jest taka możliwość. Wystarczy sobie założyć kartę Nasz Wrocław i raz w roku nas odwiedzać.
19: Mówiliśmy o tym, co się zmieniło w Hydropolis na przestrzeni lat, a jakbyście mieli powiedzieć, dlaczego warto przyjść do Hydropolis i przyjść do Hydropolis znowu, albo zabrać gości, którzy nas odwiedzają we Wrocławiu?
17: Myślę, że dlatego, żeby uświadomić sobie, jak woda jest ważna w każdym tak naprawdę aspekcie naszego życia. Też nieprzypadkowo jest tutaj Hydropolis, a nie jakieś inne tam centrum edukacji. Kiedyś był to zbiornik wody czystej. My w ogóle przez to, że znajdujemy się na terenie wrocławskich wodociągów, to dlatego o tej wodzie mówimy i żeby sobie uświadomić, że ona pełni kluczową, istotną rolę, że bez wody życie na Ziemi nie istniałoby, więc żeby każdy sobie zdawał z tego sprawę, miał tą świadomość, to myślę, że warto do Hydropolis przyjść, no i po prostu to sprawdzić w taki praktyczny sposób.
18: Ja myślę, że Hydropolis pełni ważną funkcję w budowaniu świadomości społecznej dotyczącej zarówno ekologii, jak i takich może bardziej ciekawostek. Na przykład, że śnieg wcale nie jest biały i może nam się wydawać, a tutaj te różne takie mity dotyczące tej wody też usuwamy, czy na przykład, że rekiny wcale dla ludzi nie są groźne, rzadko się zdarza, żeby zabijały ludzi. To też może być dla większości no, dość dużą niespodzianką. Dużo też opowiadamy ciekawych rzeczy dotyczących historii, ale samego miasta. Ja bardzo lubię wplatać do mojej narracji wątki dotyczące Wrocławia, jego systemu wodnego, czy o samych zabytkach też tam zdarza mi się opowiadać, no jak i sama powódź w 1997 roku. To też jest bardzo ciekawy temat.
19: A co, jeśli chodzi o eksponaty, ludzi najbardziej zaskakuje czy zadziwia?
17: Myślę, że najbardziej przyciąga kopia pierwszego na świecie batyskafu Trieste. W skali 1:1. Nie wiem, czy gdzieś na świecie jest jeszcze taki eksponat, gdzie odwzorowuje właśnie ten batyskaf, tą łódź podwodną, która pierwsza dotarła do najgłębszego miejsca na naszej planecie. Zwłaszcza, że możemy sobie wejść do środka, podotykać te wszystkie odsolowane rzeczy, które są tam w środku, no i poczuć się jak tacy pierwsi odkrywcy.
19: A w twoich opowieściach, Gracjan?
18: Ja myślę ogólnie, że strefa głębinowa no, może być najbardziej atrakcyjna ze względu na to, że poza tym batyskafem, który już sam robi świetne wrażenie, jest kolekcja modeli organizmów głębinowych, które także mogą budzić nawet grozę w naszych oczach, bo oczywiście te zwierzęta, które mieszkają w najgłębszych strefach oceanicznych, no, są dość przerażające i fajnie jest się im przyjrzeć z bliska, więc te modele także budzą ciekawość. Więc ta strefa głębinowa zdecydowanie moim zdaniem wygrywa, ale też inne są oczywiście bardzo ciekawe na swój sposób. Taka najbardziej wizualna na przykład, taka przy której nasi goście spędzają bardzo dużo czasu, to jest, wydaje mi się, stany wody, gdzie mamy drukarkę wodną oraz symulator zamieci śnieżnej, czy na przykład ogień zrobiony z pary wodnej. Jest ona bardzo taka, ma walory wizualne, więc sesje fotograficzne jak najlepiej tam wychodzą.
19: No właśnie, o to też chciałam zapytać, gdzie ludzie robią najwięcej zdjęć?
18: No to przede wszystkim w strefie Stany Wody, gdzie ten plener jest naprawdę atrakcyjny. Jeśli chodzi o same obiekty, którym robią zdjęcia, no to wydaje mi się też, że sławą cieszy się kopia Dawida zrobiona z akrylu. To jest taka wyglądająca na wodną rzeźbę właśnie statua mieszcząca się w strefie Człowiek i Woda.
17: Ja też myślę, że sam kompleks Hydropolis w ogóle wizualnie jest bardzo ładny z zewnątrz, przez to, że jest zabytkowy, to już nawet samo wejście na teren robi takie wrażenie takiego spaceru właśnie z dawnych lat.
19: Mówicie o tej porcji wiedzy, też o dawce grozy, a czy Hydropolis jest dobrym miejscem na randkę?
18: Ja mogę się wypowiedzieć. W 2025 roku miałem przyjemność oprowadzać specjalną grupę walentynki po Hydropolis. Można w tematykę wody wpleść takie ciekawostki miłosne, na przykład monogamia wśród zwierząt, czy prawdziwa historia miłosna z Titanica. I są takie miejsca na wystawie, gdzie można o tym opowiadać. No ale jeśli chodzi o randkę, to raczej wyobrażałbym ją sobie bez przewodnika, tylko jako zwiedzanie z drugą połówką. Też są do tego miejsca, gdzie myślę, że tak. Myślę, że jest to jak najbardziej fajny pomysł, żeby wejść.
19: Właśnie, to dopowiedzmy jeszcze w samym Hydropolis, jak to jest zwiedzanie indywidualnie, a zwiedzanie z przewodnikiem?
17: No to tak naprawdę każdego dnia można sobie wejść na takie zwiedzanie indywidualne, osobno, ale jeśli jest się grupą zorganizowaną powyżej 10 osób, to można sobie po prostu stworzyć rezerwację na przewodnika, on jest wtedy darmowy, no i po prostu zwiedzać tą wystawę z przewodnikiem przez około godzinę, później oczywiście można wrócić na wystawę, podejść sobie jeszcze do jakichś takich obiektów, do których z przewodnikiem się po prostu wejść nie zdążyło, ale w każdą niedzielę o godzinie 15 jest organizowane również zwiedzanie z przewodnikiem dla takich osób, które akurat po prostu przyjdą bez większej grupy, tylko tak, żeby poczekać, pozbierać się i wtedy też w każdą niedzielę o 15 taka możliwość jest.
19: To wróćmy jeszcze do tych randek. Dobry pomysł czy nie?
17: No myślę, że dobry, zwłaszcza w ogóle spędzanie czasu gdzieś tam wolnego w Hydropolis jako tej formy czy rozrywki, czy edukacji, to jest na pewno coś takiego intrygującego, coś takiego innego, wyjątkowego, więc myślę, że tutaj też i na randkę przestrzeń się znajdzie.
19: A jakie jest wasze ulubione miejsce w Hydropolis, czy miejsce, po którym najbardziej lubicie oprowadzać ta część wystawy?
17: Ja osobiście bardzo lubię też strefę relaksu, która ma nam imitować Puszczę Amazońską. Te ściany w tej strefie są wykonane z chrobotka reniferowego, z takiego porostu, które mają przypominać tą Puszczę Amazońską z lotu ptaka. Mamy tam dźwięki i zapachy, które też są stylizowane tak, żebyśmy się poczuli właśnie jak w takiej dżungli.
18: Ja uważam, że w każdej strefie jest jakiś eksponat, przy którym lubię spędzić więcej czasu podczas oprowadzania grupy. No ale tak z własnej potrzeby, kiedy spaceruję sobie po wystawie, to chyba najczęściej przychodzę do strefy Miasto i Woda. Przyglądam się na przykład makiecie Wrocławia, czy kopii skafandru do nurkowania wykonanego przez Klingerta. Pierwszy na świecie skafander do nurkowania.
19: No właśnie, mówiliśmy o tym, co może najbardziej zadziwić, zaskoczyć odwiedzających w Hydropolis, a z waszej perspektywy, kiedy oprowadzacie ludzi po tym miejscu, jakie pamiętacie najciekawsze historie, czy reakcje, czy jakieś opowieści?
18: Często są na przykład osoby, które pamiętają Wielką Powódź w 1997 roku, mieszkali w tamtym czasie we Wrocławiu, czy ogólnie na Dolnym Śląsku, bo nie ograniczała się ona tylko do Wrocławia, Racibórz, Opole, Głogów, Kłodzko, prawda? Więc można wtedy jeszcze więcej takich ciekawostek od takiej osoby, która faktycznie była świadkiem i przeżyła tę katastrofę, no dowiedzieć się różnych spostrzeżeń z jej perspektywy. Mamy też czasami osoby, które... Ja często zadaję pytanie, czy ktoś z Państwa widział rekina, ale nie w zoo. I czasem zdarzają się osoby, które nawet nurkowały z rekinami w klatce czy bez klatki, więc one też mogą dopowiedzieć, jak to się stało, że ten rekin ich nie zeżarł.
17: Ja myślę, że zadziwia wielu zwiedzających fakt, że to miejsce zostało właśnie przerobione na Centrum Wiedzy o Wodzie, zwłaszcza, że kiedyś był to ten zbiornik wody czystej. I w jaki sposób to, ta przestrzeń tak została zorganizowana, że całkowicie zmieniła swoją funkcję.
19: Czyli sumując, zapraszamy wiele razy, nie tylko raz do Hydropolis.
18: Tak, i najlepiej jest wystawę przejrzeć na dwa sposoby. Oczywiście przyjść do nas albo z większą grupą, albo w niedzielę o 15 i doświadczyć wystawy wraz z przewodnikiem, ale też właśnie indywidualnie, żeby też spędzić więcej czasu samemu zwiedzając. Myślę, że obydwa rozwiązania są zupełnie innym odbiorem wystawy, ale jedno i drugie będzie taką pełnią, jak doświadczyć właśnie Hydropolis.
17: I na randkę też oczywiście zapraszamy, żeby sprawdzić, czy faktycznie jest to dobre miejsce.
19: A wybierając się do Hydropolis, warto wziąć pod uwagę, że przez internet bilety wstępu kupuje się na konkretną godzinę.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
9: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
20: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Tak, tak, to już ten moment. Ponad 105 tysięcy studentów za chwilę rozpocznie we Wrocławiu rok akademicki. Kierowcy już powoli zauważają większe korki we Wrocławiu i nie tylko w okolicach Ronda Regana, czyli tam, gdzie są największe kampusy. W mieście po prostu widać, że studenci wracają, a uczelnie szykują się na ich przyjęcie. Pojawiło się kilka nowych, fantastycznych kierunków. Politechnika Wrocławska ruszyła z technologiami wodorowymi i zarządzaniem jakością środowiska, czyli taką inżynierią dla przemysłu, który musi ograniczać teraz emisje. Uniwersytet Przyrodniczy otworzył studia miejskie i tam kształci specjalistów, którzy zajmują się betonowymi wyspami ciepła, retencją wody, ratowaniem miast przed falami upałów, a Uniwersytet Wrocławski wszedł w prawo klimatyczne, ale po angielsku, chociażby pod kątem unijnych przepisów. A co cieszyło się największym zainteresowaniem młodych ludzi? Jakie kierunki na wrocławskich uczelniach? Absolutnym rekordzistą w mieście jest kierunek lekarsko-dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym. O jedno miejsce walczyło aż 38 chętnych. Na kierunku lekarskim na Politechnice Wrocławskiej o jedno miejsce starało się ponad 20 osób. Tuż za kierunkiem lekarskim na Politechnice jest sztuczna inteligencja. 12 osób na miejsce. Z kolei na Uniwersytecie Wrocławskim niezmiennym hitem pozostaje... Uwaga! Koreanistyka. Ponad 13 chętnych na miejsce. Brzmi egzotycznie, ale to czysty pragmatyzm, bo wokół Wrocławia są przecież fabryki koreańskich gigantów. Na Uniwersytecie Wrocławskim absolutnym hitem jest psychologia. 22 osoby na jedno miejsce. Ale swoją psychologię uruchamia też Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, bo jak mówi Bartłomiej Stanczykiewicz, psycholog kliniczny, psychoterapeuta, seksuolog i prodziekan do spraw w kierunku psychologia, gdy coraz częściej mówimy o kryzysach psychicznych, o problemach z dostępem do pomocy psychologicznej, studenci po tym jak skończą ten nowy kierunek będą mogli po prostu w przyszłości pomagać. Czym się będzie wyróżniał ten nowy kierunek? O tym już za chwilę.
7: Edukacja we Wrocławiu.
16: Psychologia do dzisiaj głównie funkcjonuje w takich uniwersytetach związanych z naukami społecznymi. I my sobie tak pomyśleliśmy, że warto by było, aby tą psychologię też rozwijać w takim kierunku w połączeniu mimo wszystko ze środowiskiem związanym z ochroną zdrowia. Tak, żeby przygotować przyszłych psychologów jako praktyków, przyszłych także jako diagnostów psychologicznych, jako psychoterapeutów, jako interwentów kryzysowych i wszystkich innych możliwych oddziaływań psychologicznych w połączeniu właśnie we współpracy z pracownikami ochrony zdrowia. Bo dzisiaj ta taka możliwość współpracy z innymi, umiejętność pracy w zespole, połączenie tego wszystkiego jest bardzo istotna. I druga sprawa, którą daje Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jest
0: to, że może naszych absolwentów bardzo mocno też przygotować w takim także kierunku troszeczkę medycznym. Mam tutaj na myśli na przykład anatomię. Tutaj studenci będą mieli szansę uczyć się tak jak lekarze anatomii, a nie tylko z atlasów czy z jakichś podręczników. I myślę sobie, że tego typu rzeczy są bardzo dużą wartością, dlatego że uwzbogacają na przykład wiedzę dla przyszłych neuropsychologów, którzy też będą uczyć się odczytywania wyników rentgenowskich czy innych, żeby wiedzieć mniej więcej, o co się rozchodzi. Nie chodzi o to, żeby oni na tej podstawie wydawali jakiekolwiek opinie, ale żeby byli w tym biegli, żeby wiedzieli, o co się rozchodzi.
1: To nie jest jakaś wiedza tajemna, że jednak to zdrowie psychiczne ma bardzo duży wpływ na zdrowie fizyczne i odwrotnie, zdrowie fizyczne ma wpływ na zdrowie psychiczne i tego właściwie nie da się odłączyć.
0: Oczywiście, że tak. Zresztą chociażby w nurcie psychoterapeutycznym, który ja reprezentuję, czyli poznawczo-behawioralnym, to my właściwie w pracy z pacjentami od tego zaczynamy. Czyli takiego jakby, żeby pacjent potrafił sobie połączyć, jak dana sytuacja wpływa na myślenie o tej sytuacji, jak wpływa na jego reakcje fizjologiczne, na jego emocje i na to, jak się zachowuje. Czyli te wszystkie rzeczy są ze sobą jak najbardziej bardzo mocno połączone. Druga kwestia to psychosomatyka. Wiele ludzi dzisiaj chodzi od lekarza do lekarza i nie wie, co tak naprawdę im jest. I często lekarze rozkładają ręce, mówią, że wszystko jest w porządku, a winą jest tutaj kwestie związane ze zdrowiem psychicznym. I myślę sobie, że tutaj też jest taki element, który jest bardzo ważny w tej naszej psychologii, w tym naszym kierunku, że studenci będą mieli możliwość studiowania i uczenia się właśnie na oddziałach somatycznych, współpracy z tymi pacjentami, poradnictwa, także wsparcia psychologicznego.
1: Potrzeby społeczne są ogromne, bo tych chorób psychicznych jest coraz więcej. Alarmujemy, że kolejki do lekarzy i do psychologów, psychoterapeutów są ogromne, że właściwie

0: na to, że dzisiejszy świat się zmienia i pojawiają się kompletnie nowe wyzwania. Nowe wyzwania, którym trzeba stawić czoło. Dzisiaj nawet zobaczmy tą kwestię pandemii, która wywołała pracę zdalną. Okazuje się, że wiele ludzi na początku jest bardzo zadowolonych pracą zdalną, no bo przecież można w tym czasie nie tracić czasu na dojazdy i tym podobne, zrobić wiele różnych rzeczy w domu, trochę nadrobić. Ale z czasem obserwuję na przykład moich pacjentów, to często zdarza się tak, że oni zaczynają mieć później jakieś problemy lękowe, kiedy muszą wyjść do ludzi, kiedy trzeba się spotkać w jakimś większym gronie. I sami się tak zastanawiają. Kiedyś wychodziłem do wielu klientów, nie miałem z tym problemu, brylowałem na salonach w cudzysłowie, a dzisiaj zaczynam odczuwać lęk przed takimi spotkaniami. Czyli widzimy, że co chwilę mamy jakieś nowe zjawiska, które się pojawiają. Oczywiście są często też obwarowane takimi założeniami z dawnych lat, nic specjalnego, co się nie zmienia, ale pojawiają się nowe formy, których trzeba byłoby znaleźć jakieś oddziaływanie i pomóc tym osobom.
1: No to też zdrowie psychiczne dzieci. Tutaj też nie dzieje się dobrze.
0: Wiemy, że ta sfera była dosyć mocno zaniedbana przez wiele lat. Myślę, że teraz to się bardzo mocno zmienia. My też mieliśmy tutaj taką kampanię nawet do studentów Mów o sobie, żeby też nauczyć i mówić o tym, że warto jest zgłaszać swoje problemy. Czy to do bliskich, czy to do osób, które wymagają tej pomocy, żeby nie zostawać z tym samemu. I myślę sobie, że też ta działka, taka, którą tutaj też mamy zaplanowaną zarówno w formie różnych zajęć, jak i też praktycznych, żeby też wzbogacać i dać tą możliwość zastanowienia się przyszłym absolwentom, czy będą chcieli współpracować z dziećmi i nastolatkami.
1: Tak, bo nikt nas nie uczył głośno mówić o tym, co czujemy, o swoich emocjach. To albo było tak umniejszane, że to jest jakieś użalanie się nad sobą, tak? Albo histeryzowanie. Nie histeryzuj, taki był bardzo częsty komunikat w domu.
0: Tak, takich komunikatów jest wiele. Też nawet czasami osoby, które mi się przyjaźniły, czy są naszymi znajomymi i chcą nam w cudzysłowie pomóc, mówią, no nie przesadzaj, nic się takiego nie stało. I to jest takie, no niby chcemy pomóc, ale w odbiorze tego człowieka to jest umniejszanie jego emocji, jego potrzeb wyrażania tych emocji, a on ma prawo do tego powiedzieć, że to go boli i to jest dla niego problemem. I te sytuacje tutaj są jak najbardziej też, żeby nauczyć też przyszłych absolwentów tego, jak wspomagać też różnych pacjentów, jak ich uczyć też różnych aspektów w życiu, żeby mogli zadbać o siebie, swój dobrostan i również umieć regulować emocje.
1: To jaki jest program tych studiów? Czego ci studenci będą się mogli nauczyć?
0: Studenci uczą się przede wszystkim standardowej psychologii, tak jak wszędzie. To jest kierunek jednolity, magisterski psychologii, który daje możliwość potem funkcjonowania jako psycholog i dalszego kształcenia. Natomiast jest wzbogacony przede wszystkim o kwestie związane właśnie z tą taką działką trochę neurobiologiczną, z psychogenetyką, właśnie z anatomią, to tak na początek, a potem z bardzo dużą liczbą godzin związanych z praktykami oraz z kwestią związaną z takiego trochę kształcenia, jak też kształcimy tutaj lekarzy, czyli w takich ćwiczeniach klinicznych, przy pracy właśnie przy łóżku pacjenta, nie tylko teoretycznie, nie tylko z książek, ale właśnie tak, żeby poznać, jak się realnie pracuje z pacjentem. Właściwie to mamy dwie ścieżki. Mamy i psychologię kliniczną, i psychologię zdrowia. Psychologia kliniczna to jest oczywiście psychologia, ten nurt, który jest związany głównie tutaj z kwestią i diagnozy psychologicznej, i kwestią różnego rodzaju oddziaływań psychologicznych związanych właśnie z poprawą dobrostanu psychicznego ludzi, ale też właśnie umiejętności takich poruszania się w tej psychopatologii, poruszania się w metodach interwencji, poruszania się w tym takim, takiej zdolności planowania, jak możemy pomóc danemu człowiekowi. Więc to jest taka kwestia właśnie tutaj typowo dla psychologii klinicznej, tak żeby od rozpoznania problemu poprzez zaproponowanie interwencji, a także często potem i tej interwencji przeprowadzenia. Chcemy tutaj właśnie tych naszych adeptów przygotować. Oczywiście wiadomo, że te wszystkie wszystkie elementy takie związane chociażby z odpowiednią szkołą psychoterapeutyczną, czy potem ze specjalizacją z psychologii klinicznej, która jest taka jakby w cudzysłowie odpowiednikiem różnych specjalizacji medycznych, no to to jest potem kwestia podyplomowa do rozwinięcia. Natomiast my przygotujemy tak, żeby ci nasi absolwenci już na starcie mieli tą wiedzę i byli w nią wyposażeni, a także w pewne już umiejętności. Natomiast psychologia zdrowia, no to też jest

0: kwestia właśnie związana z utrzymaniem tego zdrowia, zadbaniem o to zdrowie, profilaktyki, tych rzeczy, które dzisiaj są bardzo, bardzo istotne, na to, co właściwie powinniśmy też zwrócić uwagę, prawda? Lepiej zapobiegać niż leczyć i na pewno to też jest w jakimś kontekście mniej kosztochłonne. I dlatego też oczywiście dla tych osób, które będą bardziej zainteresowane takimi ścieżkami, różnego rodzaju też prowadzeniem kampanii, oddziaływań takich, to też mamy dla nich tą ofertę.
1: Niby prosta, a cały czas mamy z tym problem.
0: No, oczywiście, że tak. No, ciągle, ale myślę sobie, że bardzo dużo już tych kampanii, dużo tych rzeczy się tutaj rozwija i też coraz więcej jest tych możliwości. Natomiast no, ważne jest to, co też my na co kładziemy nacisk, to na to, żeby i też zaczynamy w ogóle takimi zajęciami od evidence-based practice, czyli żeby przede wszystkim przekazać naszym studentom wiedzę, oddziaływania, interwencje, które są oparte na dowodach. Żeby to było zrobione rzetelnie i żeby nasi studenci byli wyposażeni w taką wiedzę, która pozwoli im właśnie w sposób praktyczny, ale oparty na dowodach, na wiedzy prowadzić te interwencje. To są studia, tak jak powiedziałem, jednolite, magisterskie, które dostaliśmy, akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej, więc po tych studiach jak najbardziej nasi absolwenci są magistrami psychologii, spełniają wymogi ustawy i będą mogli ubiegać się zarówno o kwestie związane ze specjalizacją z psychologii klinicznej, jak i dalsze kształcenie w kontekście psychoterapeutycznym. Także my jakby pod tym względem to zapewniamy, żeby nasi studenci te wszystkie formalne rzeczy mieli, ale przy okazji też, żeby skończyli taki kierunek, który da im wiele już i umiejętności, i wiedzy.
1: Pierwszy rok, 30 osób. Jakie są plany na potem?
0: Na razie zaczynamy, startujemy. To też taki fajny element, że jest to bardzo kameralny kierunek. Myślę, że też dzięki temu będziemy mieli większy kontakt z naszymi studentami, bo myślę, że 30 osób po prostu będziemy wszyscy znali. I nikt nie będzie jakiś anonimowy w tym wszystkim. Więc mam nadzieję, że też i nasi studenci włączą się w różne, czy to kwestie naukowe, czy to kwestie właśnie różnych elementów związanych z tymi oddziaływaniami psychoterapeutycznymi czy psychologicznymi, żebyśmy mogli ich do tego jak najbardziej przygotować i żeby mogli potem się rozwijać. Więc liczę na to, że ta kameralność i ten start przyniesie piękne owoce.
2: Edukacja we Wrocławiu.
1: Na miasto uruchomiło program Dobrostan Wrocławskich Studentów, w ramach którego osoby studiujące we Wrocławiu mogą bezpłatnie skorzystać z konsultacji specjalistycznych, badań diagnostycznych oraz edukacji dotyczącej zakażeń przenoszonych drogą płciową. A zakażeń jest coraz więcej. To HIV, kiła, rzeżączka i wirusowe zapalenie wątroby typu B i C. A najwięcej, bo 60% z nich, to osoby poniżej 24 roku życia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
5: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
6: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Pewnie dobrze kojarzycie związany z Wrocławiem festiwal Nowe Horyzonty, ale może nie wiecie, że ma on też swoją młodzieżową i dziecięcą odsłonę. I ona już niedługo. Młode Horyzonty zaczną się we wrocławskim kinie Nowe Horyzonty 25 września, a potrwają do 4 października. I polecam sprawdzić program, bo są w nim tytuły, które zainteresują nie tylko bardzo młodych widzów. No i ten program można trochę poznać teraz u nas.
2: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
8: Daniel Ratuszniak, dyrektor kina Nowe Horyzonty.
7: Może zacznijmy właściwie od liczb. Jaki będzie w tym roku festiwal Młode Nowe Horyzonty, jeśli moglibyśmy go tak właśnie zebrać w liczbach?
8: Przede wszystkim to jest 10 dni. Jeżeli patrzymy na tytuły, to w sumie łącząc wszystkie metraże, to jest aż 170 tytułów, ale patrzymy na to tak, że to jest 110 seansów.
7: No i tak sobie myślę, że najłatwiej zorientować się w programie, sprawdzając sekcje. Ich też jest kilkanaście.
8: Tak, jest kilkanaście sekcji. Oczywiście taki jeden nasz podstawowy, czyli konkurs główny. Naprawdę gorąco polecam, bo tam trafiają filmy, które już zdobywały nagrody na światowych festiwalach. Między innymi będzie Kim jest Julian, ale także taka ciekawostka też możliwa, że dla starszych widzów, najnowszy film Koredy Look Back. A kolejne sekcje, które mamy w ramach naszego festiwalu, to również tak. Królestwo anime, czyli naprawdę mocne tytuły dla fanów tych produkcji z Azji.
7: A jest ich trochę we Wrocławiu, z tego co wiem.
8: Jest, więc sądzę, że będą naprawdę mocno zadowoleni. Gra w zielone. Sekcja, która właściwie jest poświęcona przyrodzie. Ja z takim szczególnym upodobaniem patrzę na sekcję Let's Dance. Akurat tu są takie filmy, które ja pamiętam osobiście, które oglądałem w kinie, bo jest między innymi Billy Elliot, naprawdę przesympatyczna historia z Wielkiej Brytanii, młodego chłopaka, który wbrew wszystkiemu pokochał balet. To się zapowiada kuriozalnie, ale to jest tak fantastyczny film, że naprawdę z otwartym sercem zapraszam do kina. Ale również jest Footloose, czyli film troszeczkę z przeszłości, ale naprawdę on nie traci tempa. Mamy również klasykę Coming of Age i tu jest kolejny taki sympatyczny tytuł, Mała Miss, gorąco również polecam, i Lady Bird.
7: To jest tak, że mamy na festiwalu głównie nowości, ale właśnie też klasyki?
8: Tak, mamy sporo nowości, ale również mamy klasykę. Bo oczywiście festiwal Tauron Młode Horyzonty jest dedykowany nie tylko dla najmłodszych.
7: A zatrzymajmy się jeszcze przy konkursie. Jak właściwie to działa? Kto wybiera te filmy i jakie filmy startują w tym roku?
8: Jeżeli chodzi o konkurs główny, mamy oczywiście jury, w skład którego wchodzi aktorka, reżyserka i pedagogzka Magdalena Glapińska, reżyser Krzysztof Komander. To jest oczywiście jury ogólnopolskie, ale pamiętajmy o tym, że uczestnicy naszego festiwalu również wybierają film, wybierają ten tytuł, wybierają film publiczności.
7: Z jakich tytułów?
8: Między innymi są dwa filmy, które były prezentowane w tym roku festiwalu Annecy. To jest taki naprawdę najbardziej jeden z klasycznych festiwali poświęconych animacjom. I tutaj jest Kim jest Julian, Zizi i Serce Dżungli, ale również są filmy, które były prezentowane chociażby w Wenecji, przepraszam, że żyję, czy Świat Gugu.
7: Tak sobie opowiadamy o tym programie, a jeszcze nie powiedzieliśmy o tym, co będzie na początek, bo film otwarcia to też jest taki ważny punkt programu.
8: Tak, to będzie animacja Lucky Lost. Film naprawdę jest dosyć mocny, zaznaczam, ale naprawdę warto go obejrzeć.
7: To jesteśmy przy programie właśnie, przeglądając program. Jak się zorientować, jeśli mamy dzieci w takim wieku albo w innym, które filmy dla nich będą najlepsze, które filmy dla nich wybrać, a z którymi jeszcze warto by było poczekać kilka lat?
8: Przy każdym tytule po drodze pojawia się taka sugerowana kategoria wiekowa.
7: No i w programie festiwalu nie tylko filmy, ale też sporo wydarzeń towarzyszących. Co to jest?
8: Oj tak. Podczas festiwalu oczywiście przygotowaliśmy szereg atrakcji i one są dedykowane naprawdę do różnych grup wiekowych. Bardzo ciekawie zapowiada się nasza współpraca z Markids Planet. Oni będą robić u nas strefę filmową Galaktykę. Z taką ciekawością oczywiście patrzę na to, co będzie się działo we współpracy z Wrocławskim Klubem Ojca, gdzie będziemy konstruować drewniane zabawki z recyklingu. Ale oprócz tego będą również dla starszych warsztaty aktorskie, ćwiczenia z technik pamięciowych. I z racji tego, że mamy również sekcję anime, no nie pozostaje nam nic innego, jak tutaj też zrobić super, super warsztaty. I przygotują je dla nas Wrocławski Klub Mangi i Anime Nami Azarashi.
7: Z filmami sytuacja jest jasna, kupujemy bilety, a jak to jest z tymi wydarzeniami towarzyszącymi, jak się na nie dostać?
8: Większość wydarzeń jest darmowa, na niektóre oczywiście są zapisy, więc polecam, żeby zerknąć na naszą stronę. Tam wszystkie nasze atrakcje są wyszczególnione, są również tam podane godziny i też mniej więcej ile i na ile osób jest przeznaczona dana atrakcja.
7: Festiwal Młode Horyzonty niedługo w kinie Nowe Horyzonty, czyli w centrum Wrocławia, ale zaraz potem wydarzenie będzie miało też swoją online'ową edycję.
2: Zmieniamy temat.
7: Będziemy teraz wspominać i podsumowywać lato, jeśli chodzi o turystów.
2: Dolnośląskie wędrówki.
9: Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
7: Jak to lato nam wypadło na Dolnym Śląsku?
9: Nie wypadło źle. Na pewno nie można powiedzieć, że to nie był udany sezon, natomiast oczywiście są pewne problemy. Zacznijmy od dobrych stron. Mamy oczywiście na podstawie twardych danych dane do końca czerwca, czyli za pierwsze półrocze, kiedy to mieliśmy 5,2 miliona odwiedzających, prawie 4 miliony turystów, czyli osób, które nocowały. No i to jest wzrost o 8,5% do pierwszego półrocza zeszłego roku. Oczywiście danych za sierpień jeszcze pełnych nie mamy, dlatego mówimy o takich szacunkach robionych przez panią profesorki z AWF-u Wrocławskiego i Akademii Techniczno-Artystycznej, które to szacunki mówią, że w lipcu, samym lipcu i sierpniu na Dolnym Śląsku mieliśmy 2 350 000 odwiedzających i 1 750 000 turystów, czyli takich osób nocujących. Oczywiście wakacje, średnia długość pobytu jest znacznie dłuższa, tutaj przekracza 7 dni. Natomiast tak w skali całego sezonu, czy całego roku, tradycyjnie na Dolnym Śląsku średnio mamy każdy turysta spędza 4 dni, co jest bardzo dobrym wynikiem.
7: No a porównując te letnie dane czy szacunki z poprzednimi latami, to jest dobrze czy źle?
9: Znowu mówimy o szacunkach, ale ten 1 750 000 noclegów to jest wzrost o około średnio, bo to też zależy oczywiście od miejscowości, ale średnio wzrost o 9,5%. Także to jest naprawdę bardzo dobra cyfra, ponieważ jest wyższa niż średnie wzrosty krajowe. Można powiedzieć, turystyka dolnośląska rośnie szybciej niż turystyka w całym kraju. Też, co nas bardzo cieszy i troszeczkę też ratuje wobec takiego mało dynamicznego wzrostu turystów z Polski, to to, że ponad 20% naszych gości pochodzi z zagranicy. I to też jest powyżej średniej krajowej, także to nas bardzo cieszy.
7: A z zagranicy, a konkretnie?
9: Najwięcej turystów tradycyjnie od lat mamy z Niemiec i z Czech. Przy czym ten procent turystów z Niemiec maleje, ponieważ bardzo dynamicznie rośnie liczba turystów z innych kierunków. Przede wszystkim z Czech i co ciekawe mamy wzrosty, blisko 20% wzrosty z Włoch.
7: Z Włoch? Po loty? Jakie?
9: Tak, oczywiście gęsta sieć połączeń, którą tradycyjnie to Polacy latali na południe, zaczyna pracować na korzyść turystyki przyjazdowej. Włosi może no niestety, ale mocno odczuwają ocieplenie klimatu i w szczycie sezonu te trend zwany coolcation, czyli poszukiwanie chłodu na wakacjach, nie jest wcale takim akademickim trendem, tylko naprawdę faktem i Polska na tym profituje, bo te wzrosty dotyczą całej Polski, w jeszcze większym stopniu dotyczą województw pomorskich. Natomiast nasze góry czy city breaki we Wrocławiu są wśród Włochów coraz bardziej popularne.
7: Do tego trendu jeszcze chciałabym nawiązać za chwilę, ale no właśnie, wspomniany Wrocław, góry, jeśli chodzi o to, co robią i co odwiedzają turyści na Dolnym Śląsku, czy tutaj też bez zaskoczeń?
9: No i tutaj dochodzimy do tej trochę gorszej strony tych dobrych danych, czyli chociaż mamy więcej turystów na Dolnym Śląsku, więcej osób, które wykupują noclegi, to badając liczbę sprzedanych biletów w takich 100 największych atrakcjach, 100 głównych atrakcjach województwa dolnośląskiego biletowanych, no to niestety w wielu miejscach widzimy spadki. Czyli turyści się pojawiają, ale mniej zwiedzają, raczej chodzą po górach, podziwiają nasze miasta, co nas również cieszy, ale jest jednak takim sygnałem, takim ostrzegawczym. Ale jeżeli chodzi o liderów ruchu turystycznego, no to oni też są niezmienni. Oczywiście najwięcej biletów sprzedaje Karkonoski Park Narodowy i Park Narodowy Gór Stołowych, ale z takich atrakcji typowo rozumianych jako atrakcje turystyczne, no to króluje ogród zoologiczny we Wrocławiu, Zamek Książ, Zamek Czocha, podziemna trasa turystyczna Kopalnia Złota w Złotym Stoku. To są liderzy, którzy naprawdę mają po w niektórych, znaczy między 200 tysięcy sprzedanych biletów a 1 milionem. Także to są naprawdę duzi gracze. Natomiast też oczywiście jest cała masa atrakcji, która jest gotowa na turystów, natomiast te mają spadki sprzedaży.
7: No właśnie, bo biorąc pod uwagę te upały, które też na Dolnym Śląsku odczuliśmy, to oprócz wody, góry czy podziemia wydają się niezłym pomysłem.
9: Zdecydowanie Dolny Śląsk z braku takich naturalnych zbiorników wodnych oczywiście zaprasza na baseny, bo czy w Jeleniej Górze, czy w wielu mniejszych miejscowościach mamy zbudowane ogromne, bardzo, bardzo fajne takie no, akwaparki, można powiedzieć. I to jest oferta może mniej znana naturalnie niż choćby jeziora województwa lubuskiego. To jest to fajne uzupełnienie. Natomiast zawsze mówimy, że jeżeli ktoś na Dolnym Śląsku potrzebuje się ochłodzić, to my w przeciwieństwie do województw pomorskich zapraszamy do naszych tajemniczych podziemi. Szlak tajemniczych podziemi dolnośląskich jest świetną ofertą, taką zintegrowaną, gdzie jeszcze odwiedzając kilka z nich można próbować wygrać cenne nagrody. Zapraszamy na stronę szlakpodziemi.pl. Tam jest są informacje o konkursie na zdobywcę tego szlaku. Także dla ochłody na pewno szlak tajemniczych podziemi. Ale co ciekawe, kiedy przyjdzie już zima, to również dla ogrzania się polecamy tajemnicze dolnośląskie podziemia, ponieważ we wszystkich z nich jest stała temperatura około plus 8 stopni. Także jak temperatury spadną poniżej zera, również zapraszamy pod ziemię.
7: Okej, a sami Dolnoślązacy właśnie jak wypoczywali w wakacje?
9: Dolnoślązacy, mamy takie badania głównie polskiej organizacji turystycznej dotyczące Polski, ale wyciągnęliśmy z nich wnioski dla naszego regionu i możemy powiedzieć, że 90% badanych planowało choćby jeden wyjazd, jakikolwiek wyjazd związany z wakacjami. Także to jest bardzo fajne, że jesteśmy turystycznie aktywni. 7% z nich, jeżeli chodzi o takie kierunki podróży długoterminowych, czyli typowo urlopowych, to 7% Dolnoślązaków wybrało Dolny Śląsk jako swój cel podróży. 36% wybrało inne regiony Polski, a za granicę, czy to w Europie, czy poza Europą, to jest blisko 60% turystów.
7: No i połowa z nas decydowała się już na takie troszkę dłuższe wakacje, trwające od 7 do 10 dni.
3: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
11: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
10: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś w programie opowiem Wam o bardzo ciekawych badaniach. A wrocławianie i mieszkańcy okolicznych miejscowości mają swój bezpośredni udział w jednym z największych i najważniejszych projektów epidemiologicznych na świecie. I to w podwójnej roli. Po pierwsze, niemal 2000 wrocławian bierze udział w potężnym projekcie badawczym i od prawie 20 lat regularnie monitoruje swój stan zdrowia. Ale po drugie, wrocławscy naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu te globalne dane analizują. Mowa o międzynarodowym projekcie PIUR, który objął ponad 140 tysięcy dorosłych z 27 krajów, obserwowanych przez wiele lat pod kątem stylu życia i nawyków żywieniowych. A Polska istnieje w tych badaniach właśnie dzięki Wrocławiowi. Najnowsza publikacja przynosi odpowiedź w temacie, który wzbudza wiele emocji, a chodzi o zboża i o zdrowie jelit. Badacze wykazali, że problemem nie jest pieczywo czy ziarna jako takie, ale stopień ich technologicznego, fabrycznego przetworzenia. To właśnie ultraprzetworzone produkty zbożowe niosą największe ryzyko rozwoju chorób zapalnych jelit. A o szczegółach tych wieloletnich badań porozmawiam z moją gościnią. W studiu jest dr Alicja Basiak-Rasała z Zakładu Badań Populacyjnych i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
12: Badanie mówi nam o tym, że osoby, które spożywały najwięcej przetworzonych produktów zbożowych, miały również największe ryzyko wystąpienia chorób zapalnych jelit w trakcie trwania obserwacji. I oczywiście porównywano różne poziomy spożycia. Najwyższe ryzyko, ponad 90% wyższe, miały osoby, które spożywały najwyższe ilości, powyżej 19 gram na dobę.
1: Czym są przetworzone produkty zbożowe?
12: Myślę, że warto tutaj też w ogóle powiedzieć, czym są wysoko przetworzone produkty ogółem, czy ultra przetworzone, bo oczywiście my, przygotowując żywność w domu, także poddajemy je pewnej obróbce, prawda? Przetwarzamy je w jakiś sposób, czy to termicznie, czy kiedy gotujemy, ale mówiąc o wysoko przetworzonych produktach, czy ultra przetworzonych, to są produkty, których my w domu nie przygotujemy. To są produkty, które są przygotowane technologicznie, podlegają pewnym procesom takich przemysłowym. Często wyróżnia je także to, że mamy tam sporo zastosowanych dodatków technologicznych. Są to substancje konserwujące, barwniki, emulgatory, zagęszczacze. To są po prostu produkty, których my sami nie przygotujemy, są przygotowane przemysłowo. Kiedy mówimy o produktach zbożowych przetworzonych, to są to produkty takie jak na przykład paczkowane pieczywo tostowe, czy takie gotowe bułki, nie wiem, hamburgerowe, hot dogowe również, które możemy w supermarkecie na półce gdzieś tam paczkowane znaleźć. To są oczywiście pewnego rodzaju krakersy, mogą to być te paczkowane na przykład rogale z czekoladą. Nie mówimy tutaj o takim świeżym pieczywie, czy na przykład ryżu, czy kaszach.
1: No dobra, od razu mi się taka lampka zapala w głowie. W wielu marketach teraz kupujemy takie pieczywo odpiekane, głęboko mrożone i odpiekane. Czy to też jest produkt zbożowy przetworzony?
12: Wszystko bardzo mocno zależy od jakości tego produktu. Nie każde mrożone pieczywo i później odgrzane, że tak powiem, wypieczone, jest od razu wysoko przetworzonym produktem. To wszystko bardzo mocno zależy od składu, po prostu.
1: To na co patrzeć?
12: Oczywiście najlepiej byłoby, żeby te składy były jak najkrótsze. Jeżeli chodzi o pieczywo i w ogóle też o nasze badanie, to świeże pieczywo z piekarni, wysokiej jakości, pełnoziarniste, nie wykazało zależności z zaburzeniami, czy z, właśnie z chorobami zapalnymi jajc. Wręcz wydawało się, że to działanie jest protekcyjne. W związku z tym tutaj nie boimy się świeżego pieczywa i wysokiej jakości. To bardziej chodzi właśnie o produkty, które mają bardzo długi skład, mają faktycznie bardzo dużo tych dodatków technologicznych. Długi termin przydatności do spożycia, leżą na półce bardzo długo po prostu.
1: Troszkę się rozprawmy z mitami, bo wokół pieczywa w ogóle jest bardzo dużo mitów, że one nam szkodzą, że jak chcesz schudnąć, to nie możesz jeść chleba i bułeczek. Rozumiem, że wasze badanie pokazuje, że nie każde pieczywo nam szkodzi.
12: Absolutnie nie. To właśnie też chciałabym podkreślić, żeby też nie straszyć, bo to też absolutnie nie wynika z naszych badań, żeby pieczywo wysokiej jakości, czy ryż, czy kasze korelowały w jakikolwiek sposób właśnie z chorobami zapalnymi jelit. A wcześniejsze badania z badania PIUR też pokazują, że również z innymi schorzeniami nie korelują tak samo jak z choroby przewlekłe różne, czy choroby sercowo-naczyniowe. Także jak najbardziej pieczywo pełnoziarniste, żytnie, kasze właśnie, czy różne zboża, jak najbardziej możemy spożywać i powinniśmy, wysokobłonnikowe. To działa na nas też protekcyjnie. Natomiast czego powinniśmy unikać? Tutaj też bardzo ważne w produktach węglowodanowych ogółem jest ich jakość, także unikamy tych wysoko przetworzonych właśnie paczkowanych z rafinowanej mąki, które też mają no niestety większość i błonnika, i składników mineralnych, witamin też tracimy. No a są też niektóre elementy właśnie technologiczne, które podejrzewa się, i to chcę podkreślić, że nie do końca jeszcze wiemy, które elementy dokładnie tej żywności zwiększają to ryzyko, ale no, pada pewne podejrzenie na przykład na emulgatory.
13: Powiedzmy trochę o tych jelitach. Jak to przetworzone pieczywo na nie działa?
12: Tutaj znowu, jeżeli chodzi o powstawanie chorób zapalnych jelit, to wiemy, że jest tutaj sporo komponentów zarówno genetycznych, jak i środowiskowych, jak i właśnie takich behawioralnych, powiedzmy żywieniowych. Nawet palidotonium ma wpływ, tak? Wiemy, że tych czynników jest bardzo dużo. Nie jesteśmy w stanie dokładnie zawęzić, powiedzmy, powiedzieć dokładnie, co te choroby powoduje, ale jeżeli chodzi o żywność, czy w tym przypadku produkty zbożowe wysoko przetworzone, już kilka takich mechanistycznych badań, właśnie zwłaszcza jednak na jednych modelach zwierzęcych w tej chwili, pokazuje, że niektóre emulgatory mają taką możliwość, a przynajmniej tak się wydaje, wpływają one na dysbiozę jelit, zwiększają taką szansę też troszkę przyczepiania się bakterii właśnie do jelita, zwiększając gdzieś tam ten miejscowy stan zapalny, i to może być jeden z mechanizmów, które gdzieś łączy właśnie te przetworzone produkty zbożowe oraz choroby zapalne jelit.
13: A wiele badań już nam pokazuje, że tych takich zaburzeń jelitowych, tych chorób związanych z jelitami jest coraz więcej. Czy to ma związek z tym, że jednak no jemy inaczej niż nasi dziadkowie, pradziadkowie, że rzeczywiście tych produktów takich przetworzonych, o których dzisiaj mówimy, jest więcej i to ma bezpośredni wpływ na kondycję naszych jelit?
12: Jest takie podejrzenie, dlatego że faktycznie choroby zapalne jelit też występują częściej w krajach zachodnich, krajach, w których jednak faktycznie to uprzemysłowienie także żywności jest większe. Zawsze tak było, że w tych krajach to występowanie było większe. Obserwujemy z kolei od jakiegoś czasu, że w krajach rozwijających się także ta zapadalność powoli rośnie, troszkę nakładając się w czasie z tym, jak też w tych krajach właśnie służono na proces globalizacji, gdzieś tam ta dieta też zaczęła się zmieniać na taką bardziej przetworzoną. Na pewno jest to jeden z elementów, może nie jedyny, natomiast na pewno coś, co pewnie ma tutaj duży wpływ.
13: Jak ważne jest zwracanie uwagi na te jelita, jak ważne one są w naszym takim myśleniu o zdrowiu?
12: Są absolutnie kluczowe. Coraz więcej wiemy o wpływie właśnie i też mikrobiomu na takie, no właśnie, wydawało nam się, że to jest wyłącznie ogranicza się do samego zdrowia jelit, prawda? A teraz coraz więcej badań pokazuje, że absolutnie nie. W związek właśnie z chorobami także ogólnoustrojowymi jak najbardziej. Także w takiej profilaktyce powinniśmy dbać o zdrowie jelit, chcąc dbać o nasze ogólne zdrowie, i to mówimy o różnych chorobach, więc jak najbardziej taka dieta, która też będzie bogata czy w ogóle zróżnicowana, bogata także w substancje, które będą działały prebiotycznie, czyli też będą odżywiały tą prawidłową florę bakteryjną, bogato właśnie w błonnik, warzywa, owoce, jak najbardziej, żeby odżywić tą naszą florę, żeby ona była jak najbardziej też różnorodna i, no i sprzyjała naszemu zdrowiu.
13: I kiszonki.
12: I kiszonki, jak najbardziej, tak.
13: To badanie było bardzo długie. To jest badanie, które objęło 27 krajów, tak? Dobrze mówię?
12: Badanie PIUR, badanie kohortowe, które obejmuje zarówno populacje miejskie i wiejskie, w tej chwili już w 27 krajach na świecie i obejmuje ponad 200 tysięcy uczestników. Jest to badanie unikalne, ponieważ łączy kohorty z wielu różnych kontynentów, właściwie chyba tylko poza Australią, więc są to populacje zarówno z krajów o wysokim dochodzie, jak i niskim dochodzie. Pozwala też badać pewne dynamiki, takie powiedzmy socjodemograficzne, jeżeli chodzi o występowanie czynników ryzyka różnych chorób przewlekłych, też chorób sercowo-naczyniowych. Jest to badanie, które trwa w tej chwili prawie 20 lat. Są to co do te same grupy osób, które od 20 lat są obserwowane. Te 20 lat temu średnia wieku wynosiła 50 lat i były to osoby mniej więcej, powiedzmy, zdrowe, tak? I przez 20 lat obserwuje się dokładnie, jak czynniki ryzyka się zmieniają, ale też właśnie u kogo rozwijają się choroby, kiedy się rozwijają, więc jesteśmy w stanie też stwierdzić, no, jaka jest ta relacja czasowa między tym czynnikiem ryzyka a wystąpieniem, a diagnozą, tak? A wystąpieniem choroby.
13: Jaki jest udział wrocławian i jaki jest udział naukowców z Wrocławia, z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego w tych badaniach?
12: Kohorta wrocławska, kohorta, która jest od 20 lat prowadzona na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, ale także są to ośrodki, nie tylko ośrodek miejski we Wrocławiu, ale także wiejski. wiejskie pod Wrocławiem. To jest jedyna kohorta polska, która bierze udział w tym badaniu. Także jest to ogromny wkład też, no, też wyjątkowe badanie na skalę Polski, ale też no, bardzo ważny wkład właśnie polskiej kohorty też w te badania międzynarodowe.
13: Co możemy wziąć z tych badań do siebie, do takiego codziennego życia? Co jeść, żeby to było zdrowe, a czego absolutnie unikać?
12: Oczywiście z jednej strony trudno nam jest zupełnie uniknąć żywności wysoko przetworzonej w naszym takim codziennym świecie, bo...
13: No właśnie, czy to jest dzisiaj możliwe w ogóle, żeby jeść tak, żeby nie korzystać z produktów przetworzonych?
12: Myślę, że jest to bardzo trudne i też oczywiście inaczej. Powinniśmy jak najbardziej je ograniczać. To, że zjemy je raz na jakiś czas, powiedzmy z takiej konieczności, ale potem wrócimy do naszych zdrowych nawyków, no, nie wpłynie na nasze ryzyko w taki sposób, jak u osoby, która bazuje większość diety właśnie na produktach wysoko przetworzonych. A wiemy, że na przykład, nie wiem, dieta w Ameryce Północnej u niektórych osób często nawet w 60-70% składa się właśnie z żywności wysoko przetworzonej. Także co powinniśmy robić? To są zalecenia, które absolutnie nie odbiegają od tego, co dietetycy mówią od lat i zasad zdrowego żywienia, tak? Wiemy też, że dieta, elementy diety śródziemnomorskiej na przykład, to są sposoby żywienia, które także pod kątem na przykład chorób zapalnych jelit i innych schorzeń były przebadane, więc dieta bogata w warzywa i owoce, oczywiście produkty zbożowe pełnoziarniste, oczywiście o niższym stopniu przetworzenia, też te wszystkie produkty, orzechy, nasiona, oliwa z oliwek, oleje roślinne, także to jest i takie, no właśnie, zróżnicowanie też produktów pochodzenia, produktów ze źródeł białka, zarówno pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego. Natomiast co powinniśmy ograniczać? No właśnie, przemysłowe słodycze też, przekąski, chipsy, fast foody, paczkowane pieczywa, jak się okazuje, również takie tostowe niskiej jakości. Absolutnie kierować się też zasadami zdrowego stylu życia i tu mówimy nie tylko o diecie oczywiście, o której już powiedziałyśmy, natomiast także ważna jest aktywność fizyczna, także ważne jest to, żebyśmy nie palili tytoniu, nie spożywali alkoholu. To są wszystko elementy, które także wpływają na zdrowie jelit, ale ogólnie także na nasze zdrowie, także to jest coś, co absolutnie powinniśmy stosować. Nie boimy się pieczywa ogółem, czy ogólnie produktów zbożowych, wybieramy te jakościowe, te wysokobłonnikowe i jak najbardziej one będą nas dobrym wyborem. Unikamy dokładnie tych wysoko przetworzonych o długich składach.
13: A co pani mówi tym ludziom, którzy właśnie są przeciwnikami pieczywa?
12: W ogóle unikanie zupełnie produktów węglowodanowych czy zbożowych nie ma do końca poparcia w badaniach żywieniowych. Tutaj oczywiście znowu podkreślam, bardzo ważne jest, o jakich węglowodanach mówimy, tak? To, co zalecamy, co jest konieczne. Ograniczenie cukrów prostych, zwłaszcza cukru dodanych. Tutaj WHO jest też bardzo, bardzo restrykcyjne w tym kontekście, poniżej 10% cukru uderzy energii, a najlepiej poniżej 5%. Unikamy właśnie tych produktów zbożowych, tak zwanych rafinowanych, z białej mąki, tak? Oczywiście nie musimy ich do zera, tak? Ale unikać. A z kolei zwiększyć udział takich produktów jak właśnie kasze gruboziarniste, pieczywo razowe, wolnoziarniste również, czy makarony razowe. To są także źródła błonnika, to są także źródła witamin z grupy B i absolutnie powinniśmy je do diety włączać. Też badania piór, może nie to konkretne badanie, ale badania wcześniejsze, jak najbardziej wskazały na to, że też spożycie tego rodzaju produktów właśnie zbożowych, pełnoziarnistych zmniejsza ryzyko wielu chorób. Także jak najbardziej pieczywo możemy zostawić, po prostu stawiajmy na to jakościowe.
2: Zdrowy Wrocław.
13: No i pomyślcie, że te wszystkie mądre rzeczy wiemy między innymi dlatego, że wrocławianie wzięli udział w tych badaniach od ponad 20 lat. Obserwują się, notują, badają, a naukowcy z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego analizują te dane i wrzucają do wspólnej bazy z 27 krajów.
3: Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj w każdą sobotę po 20:00 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: po reklamie.

nowe. Bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć. Jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: to szans.
1: Melo Radio. To jest
2: Melo.
1: To jest nowe.
3: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Melo Radio Wrocław. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
3: Bo nie warto stać w miejscu.
4: Bo liczy się dobra energia.
3: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: chyba muszę ci coś wyznać, to miłość.
1: Wrocław, Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
2: Znajdujemy się na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu, a ze mną i z wami jest dr Anna Ziółkowska, profesor Uniwersytetu SWPS, dziekan psychologii i prawa w Poznaniu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Rozmawiamy o skutecznych sposobach uczenia się. Ta motywacja jest to chyba jedna z głównych rzeczy, którymi muszą zajmować się w ogóle wykładowcy. Ta motywacja.
3: Motywacja, tak. Oczywiście motywacja jest jednym z warunków skutecznego uczenia się. Żeby się czegoś nauczyć, musimy chcieć się tego nauczyć. I to jest niby oczywiste, ale należy o tym pamiętać. Przystępując do nauki, zadać sobie pytanie, po co ja się tego uczę? I odpowiedzi mogą być różne, bo mnie to fascynuje. Super. I wtedy jesteśmy bardzo zmotywowani i kierujemy się motywacją wewnętrzną, bo to jest coś, co jest naszą pasją, co nas fascynuje. Super. Ale czasami sobie odpowiemy na to pytanie, muszę się tego nauczyć, bo muszę zdać egzamin i wreszcie nigdy więcej nie musieć się tego uczyć. To też jest jakaś motywacja. I to jest, proszę Państwa, bardzo też ciekawe, dlatego że z badań wynika, że bez względu na to, czy my jesteśmy zmotywowani wewnętrznie, czyli tak jak właśnie powiedziałam, że kierujemy się jakąś, nie wiem, pasją, własnymi zainteresowaniami i wtedy oczywiście dużo chętniej uczymy się jakiegoś materiału, czy jesteśmy zmotywowani zewnętrznie, bo boimy się, że oblejemy egzamin, bo boimy się, że rodzice będą źli, jak dostaniemy dwóje w szkole i tak dalej.
2: Tak intuicyjnie pomyślałam na początku, że ta wewnętrzna motywacja jednak będzie na dłuższą metę skuteczniejsza. Okazuje się, że nie.
3: W przełożeniu na wyniki nauki ona będzie działała dokładnie tak samo. Oczywiście, że będzie przyjemniej nam się uczyć, jak się uczymy z pasji, niż jak się uczymy ze strachu przed oceną, ale dokładnie w zdaniu jakiegoś tam egzaminu, jeżeli to tak patrzymy na to z perspektywy, że mam się czegoś nauczyć i ktoś zweryfikuje, czy się nauczyłam, nie będzie przełożenia. Jak pani mówi o dłuższej perspektywie, jasne, no bo jak będziemy się kierować tylko zewnętrzną motywacją, no to tak jak mówię, no to nam pomoże zaliczyć jakiś egzamin tu i teraz, ale prawdopodobnie nie będziemy już do tego nigdy wracać, bo osiągnęliśmy swój cel. Więc cele są różne, ale przełoży się to dokładnie tak samo tu i teraz.
2: Ta motywacja wewnętrzna kojarzy mi się z przyjemnością, a ta zewnętrzna ze stresem.
3: Trochę tak może być, ale to jest pocieszające, że jedna i druga działa tak samo, tak? Bo to możemy sobie myśleć, że nawet jeżeli mnie nie fascynuje, nie wiem, historia, to ja i tak się jej nauczę skutecznie. Nawet jeśli sobie tylko na to spojrzę tak, dobrze, chcę się tego nauczyć, bo chcę to zaliczyć i mieć głowę, to też mi pomoże.
2: Z motywacją często związana jest w ogóle wiara w to, że jestem w stanie się nauczyć. Bo jeśli nie wierzymy, no to też ta motywacja jest bardzo niska.
3: Oczywiście tak, czyli jak zaczęłam od tego, że motywacja jest jednym z warunków skutecznego uczenia się, no to pozostałe dwa, może ich być oczywiście więcej, ja akurat sobie mówię o trzech warunkach skutecznego uczenia, czyli pierwszy, muszę chcieć się tego nauczyć, drugi, muszę potrafić się tego nauczyć i ja muszę mieć przekonanie, że potrafię, bo jeśli ja od razu wyjdę z założenia, nie, ja nie umiem się tego nauczyć, ja tego nie rozumiem, no to oczywiście, że się nie nauczę, tak? Więc tutaj w tym potrafię się tego nauczyć, zarówno mamy umiejętności uczenia się, czyli strategię uczenia się, ale też przekonanie o własnej skuteczności w kontekście uczenia się, tak? To jest też bardzo, bardzo ważne, czy ja właśnie wierzę w to, że potrafię się tego nauczyć.
2: Dużą rolę odgrywają też w tym nauczyciele, wykładowcy. Uczyłam się w liceum w szkole humanistycznej, no i tam nauczyciel fizyki z gruntu uważał, że my się po prostu i tak tej fizyki nie nauczymy. No więc koniec końców, rzeczywiście ja z fizyki nic nie pamiętam, no więc takie zewnętrzne motywacje też potrafią być bardzo negatywne.
3: Niestety tak i czasami rodzice też mimowolnie zupełnie mogą dziecku właśnie obniżyć jego przekonanie w to, że potrafi się czegoś nauczyć. Czyli możemy sobie wyobrazić sytuację, że dziecko dopiero zaczyna chodzić do szkoły, wszystko go na razie fascynuje, cieszy się, że dostało pierwsze zadanie domowe i ma narysować szlaczki i na razie wszystko jest jeszcze takie ach i wow. Później gdzieś ta motywacja powoli zaczyna się obniżać. No i możemy sobie wyobrazić sytuację, że dziecko zaczyna się uczyć matematyki, nie bardzo mu to idzie, nie bardzo potrafi dodać 1 do 2 i mama mówi, ale to nie, to ty się nie przejmuj, bo ty matematykiem to po mamusi nie będziesz. I teraz no, to jest tekst, który może się pojawić zupełnie mimowolnie, no ale teraz jak sobie spojrzymy na to, jak taki tekst może działać na dziecko, no to on go nie motywuje do nauki, tak? No bo mama się nie była dobra z matematyki, to ja też nie będę dobry z matematyki, to po co ja się mam starać? No genów sobie nie wymienię, tak? Więc trochę do tego to się sprowadza.
2: Czy to jest rzeczywiście tak, że jedna grupa jest humanistami, druga grupa jest ścisłowcami i koniec? I już nie można wyjść z tych ograniczeń?
3: Nie, to tak nie jest, bo jeśli spojrzymy sobie na programy nauczania, czy w szkole podstawowej, czy w szkole średniej, no to te programy przecież są zbudowane na bazie polskiej ramy kwalifikacji, która powstała na bazie europejskiej ramy kwalifikacji, która nam określa, co absolwent danego poziomu nauczania, czy to szkoły podstawowej, czy szkoły średniej, czy studiów, jaką on ma mieć wiedzę, jakie umiejętności i jakie kompetencje społeczne. I teraz oczywiście ta rama jest tak określona, że każdy absolwent danej szkoły ma je osiągnąć. Na bazie tego są budowane programy, czy to szkoły podstawowej, czy szkoły średniej. W związku z tym, no ten program, jeśli jesteśmy w szkole podstawowej, jest tak zbudowany, że każdy absolwent szkoły podstawowej się tego jest w stanie nauczyć.
2: Oczywiście. To pocieszające jest w zasadzie, że system edukacji bardzo w nas wierzy.
3: Dokładnie tak, więc to nie jest tak, że ja jestem humanistą, to ja się nie nauczę matematyki na poziomie szkoły podstawowej, czy szkoły średniej. No nie, jeśli chcę skończyć tę szkołę, to ja się muszę tego wszystkiego nauczyć, bo inaczej jakby ta szkoła nie ma prawa mi dać dyplomu jej ukończenia, jeśli tych efektów uczenia się nie osiągnęłam. I podobnie jest ze szkołą średnią, później ze studiami. No studia oczywiście już są sprofilowane i już je możemy wybierać ze względu na jakieś swoje predyspozycje, ale do tego momentu, no to wszyscy jesteśmy na tym samym jakby poziomie i no i wszyscy jesteśmy w stanie się tego nauczyć. Czasem to jest taka nasza blokada też, że my się jakby sami określimy, ja jestem humanistą, to ja się tego nigdy nie nauczę. I to, co powoduje takie myślenie, że ja się nie staram tego nauczyć, po prostu. Ja nie próbuję zdobyć jakąś strategię uczenia się, która mi umożliwi zrozumienie tego materiału i nauczenie się, tylko ja po prostu odpuszczam. No i robi się błędne koło. No odpuszczam, no to siłą rzeczy się tego nie uczę, no więc utwierdzam się w przekonaniu, że nie mam tych predyspozycji. A być może wcale tak nie jest, tylko po prostu nigdy nie włożyłam tyle wysiłku w to, żeby opanować ten materiał.
2: Wróćmy do motywacji. System nagród może zadziałać, takich osobistych. Ja sobie sama dam nagrodę, jeśli się czegoś nauczę.
3: Zawsze. Zawsze, tak. Wzmocnienia, nagrody działają zawsze i właśnie warto to robić. Czyli warto sobie samemu planować jakieś nagrody, jakieś wzmocnienia za to, że czegoś się nauczymy. Czyli bardzo ważne jest, żeby planować swój proces uczenia się. Że na przykład dzisiaj nauczę się tego i tego. I jeśli się tego nauczę, to nie wiem, to pójdę do kina. Jak się nie nauczę, to nie pójdę za karę. I to zawsze będzie działało. Czyli jeżeli sama siebie będę wzmacniać za pewne sukcesy w nauce. Tylko tutaj znowu, ja muszę sprawdzić, czy naprawdę się tego nauczyłam. Czyli nie chodzi o to, że ja 3 razy przeczytam rozdział z książki i sobie pomyślę, okej, już się nauczyłam, to idę do kina. Bo na razie to tylko wiem, że 3 razy go przeczytałam. Ale muszę faktycznie sprawdzić, czy się tego nauczyłam, czyli właśnie odpowiedzieć na jakieś pytania, nawet te z podręcznika, wymyślić sama jakieś pytania, komuś opowiedzieć o tym. Jeśli mam pewność, że tego się nauczyłam, no to wtedy należy faktycznie się za to jakoś wzmocnić.
2: Skupię się na tym słówku jednym dzisiaj, bo powiedziała pani, jeśli dzisiaj się tego nauczę, no to pójdę do kina. Ten czas i to, w jaki sposób sobie go ograniczymy, wyznaczymy na nauczenie się danego materiału, też jest ważny w osiągnięciu właśnie sukcesu edukacyjnego?
3: Jak najbardziej. Bardzo ważny jest ten czas. Oczywiście nie możemy też tego przeszacować. Tutaj, skoro poruszyła pani ten czas, to ważne jest też to, że skuteczniejsze uczenie jest rozłożone w czasie niż skomasowane. I na to mamy też dowody naukowe. Czyli jeżeli na przykład ktoś zaplanowałby sobie, że się będzie czegoś uczył przez 3 godziny w poniedziałek, a druga osoba, że tego samego będzie się uczyła godzinę w poniedziałek, godzinę we wtorek, godzinę w środę, to ta druga osoba osiągnie lepsze rezultaty. Ponieważ jak się bardzo długo uczymy w ciągu jednego dnia, czyli stosujemy to tak zwane uczenie skomasowane w czasie, no to w pewnym momencie już nasz mózg zaczyna produkować pełne białka, które uniemożliwiają dalsze zapamiętywanie materiału. To ma chronić przed przeciążeniem poznawczym nasz układ nerwowy, w związku z tym tego nie przeskoczymy. I to jest, jak mówimy o tych słynnych 3 czy 4 Z, zakuć, zdać i zapomnieć, no to do tego się to może sprawdzić, tak? Ale na pewno, jak mówimy o skutecznym uczeniu, no to chodzi nam o to, żeby zapamiętać na dłużej. No to wtedy nie ma to szans. Czyli rozkładać w czasie i na pewno to jest skuteczniejsze. Nie robić tak, żeby przed egzaminem uczyć się całą noc. Bo wtedy nawet jak zdamy, no to później nam to wyczyści się umysł bardzo szybko.
2: A dawanie sobie takich wyzwań, to znaczy spróbuje się tego nauczyć w 2 godziny, jest w stanie zmotywować nas do intensywniejszej, bardziej efektywnej nauki?
3: Może tak się zadziać, dlatego że może się wtedy zadziałać taki efekt samospełniającego się proroctwa. Jeśli ja wierzę, że się tego nauczę w jakimś określonym czasie, to tak się może zadziać i to na pewno będzie działało motywująco, niż jak sobie powiem, nie, na pewno się tego nie nauczę, nie potrafię, nie wiem, nie rozumiem, nie dam rady, tak? Więc bo wtedy też zadziała samospełniające się proroctwo, które sprawi, że faktycznie tego się nie nauczę. Więc wiara w siebie, wiara, że jestem w stanie się tego nauczyć, na pewno nam pomoże.
2: Mówiąc współcześnie o metodach uczenia efektywnego, mówimy to o takich starych prawdach cały czas, czyli o tej motywacji, o tym, że trzeba jednak powtarzać, o tej wierze w siebie. Co jeszcze do tego zestawu takich podstawowych zasad, które od lat się jednak nie zmieniają, dołożyłaby pani?
3: Wysiłek.
2: Ale fizyczny?
3: Wysiłek wkładany podczas nauki. Nie fizyczny, poznawczy. Bardziej poznawczy. Faktycznie jest tak, że im więcej wysiłku włożymy w trakcie uczenia się, im bardziej przetworzymy dany materiał, którego uczymy się, nim sobie wymyślimy trudniejsze sposoby sprawdzania, czy już się nauczyliśmy. Czyli na przykład uczymy się o ptakach z ornitologii. Uczymy się o jakichś tam ptakach, klasyfikację tych ptaków i różne rzeczy na temat ptaków. I teraz oczywiście ja mogę później sprawdzać, czy już się nauczyłam, czyli według tej klasyfikacji, tak jak to było w podręczniku, sobie mówię, że nam ptaki, nie wiem, które odlatują do ciepłych krajów, czy nie odlatują i sobie je wymieniam i próbuję przypomnieć wszystkie informacje, które o nich wyczytałam. Ale mogę też zrobić inaczej. Mogę sobie powiedzieć, to ja teraz sobie spróbuję wymienić wszystkie ptaki, które są białe z tych, o których się uczyłam. I to będzie zupełnie inna klasyfikacja i będzie naprawdę wymagała ode mnie głębokiego przetworzenia materiału, żeby w taki niekonwencjonalny sposób móc wydobyć te informacje. Więc im więcej tego typu zadań wykonam, tym więcej zapamiętam. I to jest też sprzeczne często z intuicją, bo nam się czasami, jak uczymy się, wydaje, że im nam idzie szybciej, łatwiej, tym lepiej. Czyli na przykład powtarzamy jakiś materiał przed egzaminem i tak, a to wiem, to pamiętam, to przerzucam stronę, przerzucam, to wszystko wiem. Ale nie bierzemy pod uwagę jednej rzeczy, że wiem tu i teraz, ale egzamin będzie w środę, czy w poniedziałek, czy kiedyś tam. Wtedy już mogę tego nie pamiętać. Natomiast jeżeli idzie nam jak po grudzie i sobie myślimy, Jezu, nie nauczę się tego, jakie to jest skomplikowane i wkładamy coraz więcej wysiłku i próbujemy komuś wytłumaczyć, żeby sprawdzić, czy już się nauczyliśmy, na pewno osiągniemy dużo lepsze wyniki po prostu.
2: A ja wrócę do tego wysiłku fizycznego. Będę się tego trzymać. Jednak ta nauka kojarzy się z siedzeniem godzinami w jednej pozycji. Czy to na pewno jest najlepsza forma nauki?
3: No też nie. No dobrze, że pani poruszyła ten temat. Ja śledziłam bardzo mocno literaturę historyczną w tym zakresie, ponieważ to jest też jeden z obszarów moich zainteresowań. I czytałam takie pierwsze z podręczników, które się pojawiły w języku polskim, jeszcze w XIX wieku albo i wcześniej, na temat tego, jak się uczyć. I to, co mnie zaskoczyło trochę, czyli czym się różnią te podręczniki, jak się uczyć XIX-wieczne czy jeszcze starsze od tego, co wiemy teraz z literatury, to różnica podstawowa jest taka, że wtedy ogromną rolę przykładano właśnie do tego, o czym pani mówi, czyli mówiono, zanim się nauczysz, to wywiedź pomieszczenie, w którym się nauczysz. Jak się skończysz uczyć, to wyjdź na zewnątrz, więc bardzo dużą rolę przykładano do tak zwanej wtedy higieny psychicznej, o której dużo, dużo mówiono i faktycznie tak, no, powinniśmy rzeczywiście przed przystąpieniem do nauki przygotować to miejsce, w którym się mamy uczyć. Czyli po pierwsze wyeliminować wszystkie dystraktory. Wyłączamy komórkę, wyłączamy jakieś wszelkie, nie wiem, komputery, czyli wszystko, co nas może rozpraszać, bo nagle tu jakiś komunikat, tu jakiś SMS, tu jakieś coś i niby się uczę, no ale dobrze, to sprawdzę, a to odpiszę szybko. No to też nie będzie miało

0: siedzieć przy tej nauce, nie garbić się wtedy i tak dalej, no to też jest to, jest to zdrowe. Czy jak na przykład musimy się uczyć, na, nie wiem, dajmy na to historii i chemii, bo mamy jutro dwie klasówki, no to też zrobić przerwę między tą chemią i historią, wyjść gdzieś na zewnątrz, żeby się właśnie przewietrzyć, żeby przez chwilę odetchnąć i zrobić coś zupełnie innego.
1: Bardzo dziękuję. Naszą gościnią była dr Anna Ziółkowska, profesor Uniwersytetu SWPS, dziekan psychologii i prawa w Poznaniu. Bardzo dziękuję.
2: A na koniec zachęcę Was jeszcze do tego, byście zajrzeli na kanał YouTube'owy Uniwersytetu SWPS. Tam znajduje się mnóstwo fascynujących wykładów, podcastów, które otwierają nam oczy na świat. Między innymi wykład 10 przykazań skutecznego uczenia się dr Anny Ziółkowskiej. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Do usłyszenia.
3: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
1: Już w XIX wieku naukowcy doszli do wniosku, żeby skutecznie uczyć, trzeba najpierw wytłumaczyć, jak się uczyć. Tego właśnie nauczyłam się ja z jednego z wykładów dr Anny Ziółkowskiej, profesor Uniwersytetu SWPS, dziekan psychologii i prawa w Poznaniu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jak to się dzieje, że cały czas nie ma takich zajęć z tego, jak się uczyć?
0: Nie wiem, dlaczego ich wciąż nie ma, natomiast bardzo nad tym ubolewam. Faktycznie my najpierw powinniśmy uczniów nauczyć, jak się uczyć, a potem od nich czegoś wymagać. Niestety takich lekcji o uczeniu się w programach nauczania w szkole podstawowej, w szkole średniej nie ma. Czasem przy okazji jakichś treści przedmiotowych są przemycane przez nauczycieli różne podpowiedzi, choćby uje się nie kreskuje, to jest jakaś podpowiedź, która pozwala nam zapamiętać jakąś zasadę, jakąś regułę. No ale niestety nie uczymy uczniów, jak się uczyć i później z badań, które przeprowadzamy na studentach, okazuje się, że wciąż stosują oni nieskuteczne metody uczenia się.
1: Wniosek jest więc taki, że studenci też nie potrafią się uczyć i cały czas przez cały przebieg studiów uczyć się nie potrafią, nie zdobywają tej kompetencji?
0: Nie, to nie jest tak. Tak też nie możemy na to patrzeć, dlatego że nie mamy lekcji o uczeniu się, to już ustaliłyśmy, ale no jednak są wymagania. Każda szkoła od nas czegoś wymaga, każdy nauczyciel w sposób, w jaki on prowadzi lekcje, w sposób, w jaki on weryfikuje to, czego się nauczyliśmy, no wymusza na nas opanowanie jakichś strategii uczenia się. Jeden nauczyciel będzie dyktował notatkę do zeszytu i oczekiwał, że my dokładnie ją wyrecytujemy, no więc czego on od nas wymaga? Uczenia się na pamięć. Notatki. No więc opracowywujemy, wtedy opanowywujemy strategię uczenia się na pamięć. Ale inny nauczyciel będzie dyktował tylko pytania, oczekiwał, że my znajdziemy gdzieś odpowiedzi na te pytania, że my zrozumiemy to, jak będziemy odpowiadać na te pytania, no więc też dostosowywujemy strategię uczenia się do jego oczekiwań, do jego wymagań, do jego sposobu oceniania nas. I przez to jednak każdy z nas uczy się różnych strategii uczenia się. Na bazie tego, że doświadczamy no, różnych kontaktu z różnymi osobami, które mają różne wymagania. Natomiast no niestety może tak się stać, że opanujemy, mamy dobrą pamięć, opanujemy tę strategię uczenia się na pamięć i próbujemy ją stosować później do wszystkiego. Więc zdarza się tak, że mamy uczniów, którzy w szkole podstawowej mają bardzo wysokie osiągnięcia, ponieważ ta strategia jest skuteczna, ponieważ tego materiału nie jest aż tak dużo, no, że oni wszystko są w stanie nauczyć się na pamięć i mają dzięki temu dobre wyniki. Ale później idą do liceum, materiału jest coraz więcej i okazuje się, że ta strategia już jest nieskuteczna, że już nie da się wszystkiego nauczyć na pamięć, a oni nie znają żadnej innej strategii. I paradoksalnie wtedy dużo lepiej wypadają uczniowie, którzy mieli gorszą pamięć, nie byli tak w stanie wszystkiego się na pamięć nauczyć, więc już wtedy musieli opanować inne strategie. Musieli robić notatki, musieli przetwarzać, musieli kojarzyć ten materiał z czymś, co już wiedzą. No i oni już mają inne strategie opracowane, skuteczniejsze, lepsze, bo to w nauce jest tak, że im więcej wysiłku włożymy w naukę, tym lepsze efekty nam to przyniesie.
1: Czyli przez cały system edukacji, przez który przechodzimy, nasze całe dzieciństwo i tę młodą dorosłość, uczymy się tak naprawdę intuicyjnie.
0: Uczymy się intuicyjnie, dokładnie. Sami się uczymy tego, jak się uczyć z różnymi drobnymi, tak jak już wspominałam, podpowiedziami ze strony nauczycieli, którzy mogą nam przemycać jakieś techniki uczenia się, bądź czasem sami już licealiści, czasem sami przecież sięgają do literatury, szukają jakichś podręczników, jak się uczyć, opanowywują różne mnemotechniki, czyli jakieś techniki ułatwiające zapamiętanie określonego materiału, więc tak, ale robimy to sami i jedni to robią lepiej, drudzy gorzej. Więc z jednej strony możemy opanować skuteczniejsze bądź mniej skuteczne strategie uczenia się, ale z drugiej strony jeszcze różnimy się tak zwaną, czasem mówimy, od giętkości strategicznej, czyli takiej umiejętności dostosowywania strategii uczenia się do tego, czego mamy się nauczyć. I też jedni sobie z tym radzą lepiej, a inni gorzej, czyli mówimy o takich uczniach sztywnych strategicznie. To są uczniowie, którzy jakieś strategie uczenia się opanowali, ale stosują je do wszystkiego, bez względu na to, czy ta strategia akurat do tego materiału będzie odpowiednia, czyli uczą się dokładnie tak samo historii, jak i chemii na przykład. Oczywiście lepiej sobie będą radzić uczniowie tak zwani adaptacyjni strategicznie, którzy potrafią dostosować sposób uczenia się do tego, czego się akurat mają nauczyć.
1: Czy to zależy od osobowości studenta, czy raczej od tego, jakiego akurat miał szczęście mieć wykładowcę? Mówię o tej zdolności do adaptacji.
0: Zdolność do adaptacji raczej będzie zależała od różnych doświadczeń. Jeśli miał właśnie różnych nauczycieli, którzy wymagali od niego różnych sposobów opanowywania materiału i w różny sposób to weryfikowali, no to oczywiście będzie ten uczeń miał tutaj większe szanse rozwinąć tę adaptacyjność, tak zwaną strategiczną. Natomiast jeśli chodzi o różnice indywidualne, które tutaj pani zapytała, co z osobowością, to ja też dość śledzę uważnie, co wiemy z badań na temat roli różnic indywidualnych w osiągnięciach szkolnych i akademickich i widzę różne trendy, jakie na przestrzeni wielu lat się pojawiają, czyli właśnie w czym my doszukujemy się tych różnic, od czego to zależy, że jeden uczeń będzie uczniem piątkowym, a drugi będzie sobie radził dużo gorzej. Czy właśnie od jakichś cech indywidualnych, czy od poziomu inteligencji, czy od cech osobowości, temperamentu, czy czegoś jeszcze innego, czy być może od jego aktywności, od strategii, jakie on stosuje i sposobów uczenia się. I widzę, że teraz właśnie jest duży nacisk na tę aktywność, że zwraca się uwagę, że to jednak od aktywności ucznia zależy, czy on się będzie uczył, jakie on będzie miał osiągnięcia, czyli jakie on strategie stosuje, czy potrafi je dostosować do materiału. A jeśli chodzi o cechę osobowości, która jest tutaj kluczowa i w badaniach potwierdza się, że faktycznie ona przekłada się na osiągnięcia szkolne czy akademickie, no to jest sumienność numer jeden. Uczeń sumienny będzie się miał lepsze osiągnięcia, ale to chyba nas nie dziwi, nic nadzwyczajnego nie powiedziałam, no bo ale dlaczego? No nie ta cecha przełoży się na jego osiągnięcia, tylko to, że on będzie pilnie się uczył.
1: Powtarzał, jeszcze raz powtarzał.
0: Tak. Oczywiście tak, wykonywał wszystkie zadania, jakie są polecone, ćwiczenia, które należy wykonać.
1: No dużo się mówi o tych współczesnych metodach uczenia się, nowych technologiach, ale tak koniec końców to wychodzi na to, że mamy XXI wiek, ale wciąż to samo jest najważniejsze, czyli powtarzanie i motywacja.
0: Powtarzanie i motywacja, oczywiście, że tak. Co się zmieniło, możemy powiedzieć? No zmieniło się to, że dawniej jednak dostęp do informacji nie był taki prosty, szybki i łatwy, tak? Więc dużo więcej musieliśmy zapamiętać, no bo inaczej trzeba było iść do biblioteki i sprawdzić w encyklopedii, to mogłoby zająć bardzo dużo czasu, więc lepiej było to wiedzieć. Teraz, jeżeli mamy wiedzę na wyciągnięcie ręki, no bo na wyciągnięcie smartfona, no to oczywiście trudniej jest młodych ludzi zmotywować do tego, żeby oni zapamiętywali dużo informacji i uczyli się. Ponieważ nawet jak ktoś wszystko wie, a drugi to, nie wiem, wyszuka w smartfonie, to ten, który wie, jakby nie jest odbierany jakoś lepiej. Jakby wiedza trochę traci na prestiżu posiadanie wiedzy. Ale to nie jest tak, że to, że ta wiedza jest teraz tak dostępna, to my nie musimy niczego zapamiętywać. Bo oczywiście dostęp do wiedzy jest łatwiejszy, ale no kluczowe jest to, żebyśmy umieli ją wykorzystać w rozwiązywaniu problemów. I musimy coś już wiedzieć, żeby te problemy móc rozwiązywać, bo jeżeli my dopiero wystartujemy od wyszukania informacji, zrozumienia ich i dopiero potem wykorzystania ich do rozwiązania problemu, no to będzie to bardzo czasochłonne. Więc jakieś podstawy oczywiście musimy wiedzieć, więc nie uciekniemy od zapamiętywania, od powtarzania.
1: No ale ten proces, który się jednak zmienił, czyli ta szybkość, no i jednak mniejsza droga do osiągnięcia tej wiedzy wpływa na to, no bo jest

0: jak w tej encyklopedii sprawdziliśmy jakiś termin, no to mieliśmy pewność, że to jest informacja rzetelna. Natomiast niestety ChatGPT nam może wygenerować różne informacje, które niekoniecznie będą rzetelne.
1: No tak, zgoda. No to w takim razie skupmy się na źródle, które wiemy, że jest rzetelne. Są takie strony oczywiście, słowniki online, które wiemy, że mówią prawdę, a skupmy się na tym całym procesie.
0: To jeżeli mamy coś poszukać, iść do biblioteki, sięgnąć po książkę, która waży kilka kilogramów, zdjąć ją i wyszukać tam jakiegoś terminu, a znalezienie tego samego terminu przez Google w jakimś tam słowniku, to tak naprawdę to jest bez znaczenia, tak? No bo tutaj i tutaj sięgnęliśmy, jedyny plus tutaj zajęło nam to przez użycie nowych technologii, zajęło nam to dużo mniej czasu, którego zaoszczędziliśmy. Więc jak najbardziej to samo wyszukanie tej informacji, czy ono jest łatwiejsze, czy trudniejsze, nie ma znaczenia, że jak się bardziej wysilimy i więcej czasu nam to zajmie, to więcej zapamiętamy. Nie. Pytanie, co my później zrobimy z tą informacją.
1: No i z tym całym czasem, który zyskaliśmy, nie musimy do tej biblioteki wychodzić, tych tomów dźwigać, no więc mamy czas. Na co najbardziej efektywnie można w nauce wykorzystać czas?
0: Na powtarzanie, ale na powtarzanie odpowiednie. Czyli na powtarzanie, taki najczęstszy błąd, proszę Państwa, w uczeniu się polega na tym, że my czytamy po raz kolejny dany materiał. I to jest najmniej skuteczna metoda, ponieważ jeżeli spojrzymy na to, jak działa nasza pamięć, to możemy w niej wyróżnić trzy fazy. Pierwsza faza to jest zapamiętywanie. Jak już coś zapamiętamy, no to musi być zostać jakoś przechowane w naszej pamięci. No i jest ta trzecia faza, faza przypominania, tak? Która jest nam potrzebna na egzaminie w sytuacji, kiedy ktoś nas odpytuje z tego, czego się nauczyliśmy. I teraz, jeżeli my podczas uczenia się koncentrujemy się wyłącznie na fazie zapamiętywania, no bo tylko w koło Macieju czytamy dany materiał, no to jakby kompletnie nie utrwalamy tej fazy przechowania, czyli nie utrwalamy przechowanych treści. No i wreszcie w ogóle nie odnosimy się do tej fazy przypominania, a powinniśmy się na niej koncentrować, bo nikt nas z zapamiętywania, czyli z czytania nie będzie egzaminował. To już nas egzaminowali w szkole podstawowej, już wiedzą, że umiemy czytać. Natomiast jeżeli się uczymy, nie wiem, w szkole średniej, jeżeli się uczymy na studiach, no to cały czas ucząc się powinniśmy się zastanawiać, ale w jaki sposób ja będę musiała wydobyć tę informację podczas egzaminu. Czy to będzie test ABCD, czy to będą pytania otwarte, czy to będzie egzamin ustny. I powinnam ucząc się od razu sprawdzać, ile się nauczyłam. Czyli jakby powtarzać materiał, koncentrując się na tej fazie przypominania. Cały czas mówić to, czego już się nauczyłam. Próbować komuś to wyjaśnić, czego się nauczyłam. Wymyślać pytania i odpowiadać na nie. Tak? Czyli cały czas sprawdzać, czy i ile już się nauczyłam, a nie czytać po raz kolejny. Ponieważ wtedy dalej nie wiemy, czy już się nauczyliśmy, czy się jeszcze nie nauczyliśmy, czy myślami nie byliśmy już bardzo daleko, a tutaj jakby oczami po tym tekście tylko wodziliśmy trochę bezmyślnie. Czyli ucząc się od razu wydobywać z pamięci te informacje na różne sposoby. Im więcej sposobów wymyślimy wydobywania informacji z pamięci, tym mniejsza szansa, że nas ktoś zaskoczy na egzamin.
1: No i tutaj ten stary sposób odpytywania przez mamę, tatę. To może w szkole podstawowej, a później no, odpytywać może też nas kolega, koleżanka ze studiów.
0: Ale odpytać nas też może ChatGPT. My możemy mu wrzucić ten materiał, którego się uczyliśmy i powiedzieć, wymyśl mi z tego egzamin, wymyśl mi z tego test ABCD, wymyśl mi z tego pytania otwarte i odpowiadać na te pytania. I to jest fajne użycie narzędzi wykorzystujących AI do nauki. Niech nam wymyśli z tego quiz, a my sprawdzimy, czy w takim razie nauczyliśmy się, bo potrafimy go rozwiązać, czy nie potrafimy.
1: No i też od razu poznaliśmy może sekret pani doktor na formułowanie egzaminów dla studentów?
0: Być może też. Ja powiem, że układanie egzaminu wersji na pierwszy termin, na drugi termin dla studentów stacjonarnych, niestacjonarnych, osobno, to jest proces długotrwały i bardzo żmudny, więc czemu nie? Oczywiście zawsze trzeba zweryfikować to, co ten czat nam wymyśli, ale jak najbardziej. To jest sensowne, więc jak ja bym miała spojrzeć na to, do czego my możemy wykorzystać narzędzia AI w pracy nauczyciela akademickiego, no to na pewno do przygotowania się w ogóle do zajęć, do zrobienia fajnej prezentacji, prezentacji multimedialnej, prezentacji, która będzie też ładna i taka w jednym stylu, ponieważ jak użyjemy do tego odpowiedniego narzędzia, to wszystkie obrazy, które tam się pojawią, one będą w jednym stylu niż jak żeśmy gdzieś szukali w internecie, sprawdzali, czy mamy prawo użyć tego obrazu, czy nie, no to każdy ten obrazek, że tak powiem, z innej parafii, jak to się mówi, każdy inaczej wyglądający, a teraz możemy sobie zrobić piękną, spójną prezentację, która będzie dużo lepsza też w odbiorze dla osób studiujących czy

0: I możemy użyć też tych narzędzi, żeby zrobiły jakieś streszczenia, notatki, skrypty dla studentów, więc to są bardzo fajne. Czy też, żeby ich zaktywizować na zajęcia, no też możemy jako wykładowcy wymyślać z AI różne quizy właśnie, różne gry edukacyjne do tego, które nam wzbogacą proces edukacyjny.
1: Bardzo dziękuję. Naszą gościnią była dr Anna Ziółkowska, profesor Uniwersytetu SWPS, dziekan Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A ja jeszcze zachęcam Was do tego, żeby zajrzeć na YouTube'a. Dr Anna Ziółkowska miała okazję przeprowadzić serię wykładów właśnie o skutecznych metodach uczenia się. Na YouTubie znajdziecie zapiski z tych nagrań, wykłady, a także prezentacje. To jest naprawdę masa wiedzy, która może pomóc w przyspieszeniu Wam tego procesu uczenia się. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Bardzo dziękuję, że byliście z nami. Do usłyszenia.
2: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.